dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: SK2, Stalowa Wola.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Sport w naszym mieście.
1: Za nami sezon górskich samochodowych Mistrzostw Polski, a Krzysztof Paraś zakończył go z tytułem wicemistrza Polski w swojej kategorii. Jak wyglądała droga do tego sukcesu? Które wyścigi zapamięta najbardziej i jakie ma plany na kolejny sezon? O tym z kierowcą ze Stalowej Woli rozmawiała nasza reporterka Emanuela Kwaśniak.
3: Sezon górskich samochodowych Mistrzostw Polski już za nami, a dla mojego dzisiejszego gościa zakończył się naprawdę dobrym wynikiem. Krzysztof Faraś został wicemistrzem Polski w swojej kategorii. Krzysztofie, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: No to zacznijmy od tego najważniejszego. Kończysz sezon jako wicemistrz Polski. Jak smakuje taki sukces?
4: O, smakuje jak mało co. Tak naprawdę to jest mój największy sukces do tej pory, jaki mnie spotkał. Tym bardziej, że klasa, jaką miałem, to nie była taka prosta klasa i była, znaczy w sumie zawsze sobie wybieram takie klasy, żeby były dobrze obsadzone, szybkie, żeby kierowcy byli dobrzy, no i żeby te samochody jakby były szybkie.
3: Ale cofnijmy się do początku roku. Z jakimi założeniami wchodziłeś w ten sezon 2026?
4: Założenia są zawsze takie same. Zdobyć jak najwięcej punktów i zostać mistrzem Polski, ale no, taki byłem nastawiony tak naprawdę, bo ogólnie samochód mam bardzo dobry. Wszystko działa w nim dobrze. Ja trasy znam, także wydawało mi się, że jestem w stanie walczyć o najwyższe lokaty. Klasa, którą sobie wybrałem, znaczy grupa tak naprawdę, to jest grupa piąta. Kiedyś to była klasa 5A i 5B, teraz to się jakby połączyło w grupę piątą, więc jest liczniejsza, no ale i samochodnicy, którzy byli w klasie 5A, weszli do grupy piątej, więc weszli z tymi mocniejszymi samochodami. Ja do tej pory startowałem w klasie 5B, więc miałem słabszy samochód, dużo mniej jakby zaawansowany, no ale i go tam troszkę doinwestowałem, jest szybszy i...
3: Czyli można powiedzieć, że sobie poradziłeś. Jakbyśmy teraz przeszli przez cały twój sezon i troszkę sobie o nim opowiedzieli. Gdzie w tym roku startowałeś i pokrótce opowiedzieć, jak w każdym starcie ci szło, co się wydarzyło, tak pokrótce.
4: Ten sezon składał się z 7 eliminacji, czyli z 14 rund, czyli z 7 weekendów wyścigowych. Zaczął się wyścigiem w Kielcach. Bardzo fajny wyścig jak na rozpoczęcie sezonu, bo jest taki kompaktowy, jest dobry na rozjeżdżenie, bezpieczny, nie tak szybki jak następne, które są w sezonie, więc bardzo dobrze mi się na nim jeździło.
3: Tym bardziej, że pogoda dopisywała.
4: Tym bardziej właśnie, że pogoda dopisała, było super, no później było troszkę gorzej już z tą pogodą i jakby to też wpływało trochę gorzej na moją jazdę, jednak lubię po suchym jeździć, jak szybko jest i sucho, to no to jest fajnie, bez przyczepnie i no i wtedy ten uśmiech na twarzy jest taki, jak trzeba.
3: To mamy Kielce.
4: Kielce, tak. W Kielcach zająłem 4. miejsce, po Kielcach była Korczyna. No Korczynę przejechałem tylko jeden dzień, ponieważ tam ze względu na sprawy rodzinne musiałem zrezygnować z jednego dnia. W Korczynie chyba padało i też byłem 4. z tego co kojarzę. Po Korczynie była Magura. W Magurze też było deszczowo, ale 2 dni udało mi się zakończyć na 2. miejscu w klasie, więc bardzo dobrze. Bardzo jestem zadowolony z tego wyścigu, bo ja go bardzo lubię. Bardzo fajnie i szybko mi się tam jeździ. To jest taki wyścig, w którym no trzeba trochę odwagi. Są takie szybkie miejsca, w których hamuje się z bardzo dużej prędkości, ale mnie się to fajnie zawsze udaje tam, dlatego 2 razy 2. miejsce to jest super dla mnie wynik. Po Magurze była Limanowa. I to największa jakby porażka mojego sezonu, dlatego że w Limanowej nie udało mi się przejechać ani jednego wyścigowego podjazdu. 2 podjazdy treningowe zakończyłem chyba tam na 3. miejscu, czy nawet na 2. No ale jak wystartowałem do 1. podjazdu wyścigowego 1. dnia, no to niestety skrzynia biegów odmówiła posłuszeństwa i tak naprawdę do tego stopnia się rozpadła, że nie było co zbierać. Zaskoczyło mnie bardzo, dlatego że przed sezonem była w rewizji ta skrzynia biegów i jakby no nie miała prawa w takim stopniu ulec samozniszczeniu. No ale to jest motorsport, tam coś nie zagrało, no z tego co człowiek robiąc skrzyń biegów dla mnie powiedział, to że jakby jeden bieg się nie wypiął, drugi się wpiął i wszystko się jakby zazębiło w kupę i się skrzynia rozpadła.
3: I potem pewnie miałeś taką presję, żeby ten samochód jak najszybciej naprawić.
4: Nie było spania, nie było jedzenia, było tylko powrót do domu i dlatego, że ten wyścigowy sezon 2026 był bardzo skumulowany, co 2 tygodnie tygodnie tak naprawdę mieliśmy jakieś wyścigi i między właśnie Limanową a Banowcami, czyli wyścigiem na Słowacji, było tylko 2 tygodnie, a ktoś, kto wie, jak składa się skrzynię biegów taką kołową wyścigową, no to wie, że to nie są jakby, że te części nie leżą na półce, trzeba je dorobić, trzeba je ulepszyć, cieplnie obszlifować i ten człowiek, który mi składał tą skrzynię biegów, to naprawdę wielki szacunek dla niego, dlatego, że sam zaoferował się, że no, że dam radę, że po prostu jak mu dostarczę, to była niedziela, jak mu dostarczę do wtorku skrzynię biegów, to on mi ją jakby odtworzy, bo tak naprawdę nic tam dobrego nie zostało, nawet obudowy, wszystko się rozpadło, wszystko trzeba było wymienić, więc no, kosztowało to trochę, ale 2 tygodnie udało się to złożyć.
3: I pojechałeś na Słowację.
4: Na Słowację, tak. Na Słowacji.
3: A jak było na Słowacji? Jak wyglądał twój start? Które miejsce? Jak się jechało?
4: Na Słowacji byłem, pierwszy dzień byłem 4., chociaż przegrałem ze Słowakiem, z takim bardzo fajnym gościem, też jadącym Honda Civic EP3. Niewiele, ale jechał bardzo, naprawdę bardzo szybko. W drugi dzień go mogłem pokonać, ale popełniłem błąd. W każdym razie straciłem tak niewiele, ale to wystarczyło, żebym przegrał. Nie wiem, który to dzień był. W każdym razie w jeden dzień byłem 4., w jeden dzień byłem 3. Także że on zgłosił się do Mistrzostw Polski, to był klasyfikowany tak jak zawodnik polski, bo można coś takiego zrobić, więc odebrał mi punkty i odebrał mi miejsce. No, ale zrobił to uczciwie w walce wyścigowej, więc szacunek dla niego, było super.
3: I to mamy przedostatni, dobrze liczę?
4: Nie.
3: Nie.
4: Później
3: jeszcze
4: był
3: 2.
4: Sopot. Mhm. Tak. W Sopocie byłem 2 razy, 2 razy 3 byłem. Sopot mi się spodobał. Po 6 latach, 6 lat nie byłem w Sopocie i tak naprawdę ja go bardzo się obawiałem, bo to jest wyścig taki, który jest bardzo fajny, ale bardzo szybki i niebezpieczny. I pierwszy dzień tak strasznie, tak bardzo mnie straszył, że ale to naprawdę samochód się nie trzymał, coś było z nim nie tak. Nie czułem się komfortowo jadąc pierwszy dzień, ale niedziela była tak fajna, że pomimo tego, że też byłem 3, to jestem dużo bardziej zadowolony z niedzieli niż z soboty, dlatego że dużo szybciej jeździłem, dużo więcej mi się udało jakby swoich
3: wewnętrznych samochodem lepiej się
4: tak, wewnętrznych słabości pokonać, więc jestem zadowolony z niedzieli bardziej, tak.
3: I teraz ostatni.
4: Wyścig górski Czarne Kulaszne. Tak. No to było to, co jakby postawiło. Znaczy postawiłem wszystko na jedną kartę, bo było tak, że przez to, że w niedzielę w Korczynie przejechałem tylko jeden dzień, dlatego że, znaczy w sobotę przejechałem tylko sobotę, a niedzielę nie jechałem.
3: Musiałeś
4: no
3: jeżeli, robić punkty.
4: Tak, jeżeli Manowa mi w ogóle nie poszła, no to straciłem tyle, że byłem na 4. miejscu. Jakby start w Szczawnym dawał mi pozycję 2. wicemistrza Polski tylko w momencie, gdy 2 razy będę przed jednym zawodnikiem z Gdańska. Ale nawet nie myślałem o tym, że lidera, czyli wicelidera tabeli uda mi się przeskoczyć, dlatego że miał dużo więcej punktów niż my. Ja po tym, jakbym był 2 razy przed tym zawodnikiem z Gdańska, równałem się z nim punktami, natomiast zostawałem 2. wicemistrzem Polski, dlatego że miałem więcej miejsc na podium. Więc no, na to liczyłem i o to walczyłem. No ale jakby los chciał tak, że w sobotę. No nic, ja jestem taki, że jakby nie odpuszczam nigdy i nie chciałem się po prostu przewieźć do mety, tylko jechałem wszystko, ile się tam dało. No i okazało się, że całą sobotę wszystkie podjazdy treningowe i pierwszy wyścigowy wygrywałem z Piotrkiem Kuriatą, to jest właśnie ten, który był drugi do niedawna. No ale Piotrek nie utrzymał jakby nerwów na wodzy i przy hamowaniu z takiej dużej prędkości no, wyleciał z trasy i rozbił samochód dosyć mocno. I soboty nie ukończył. Tak, soboty nie ukończył. Ja za to ukończyłem ją na 2. miejscu, zaraz za Adrianem Bębnem, no, za tym liderem, czyli mistrzem Polski teraz. No i drugi dzień to znowu walka z Piotrkiem Kuriatą, dlatego że przez całą noc jego mechanicy naprawili ten samochód. Tak, tak. No pierwsze podjazdy treningowe wygrywałem z nim, ale pierwszy podjazd wyścigowy wygrał ze mną o 0,2 sekundy. To jest bardzo malutko naprawdę, jeśli chodzi o tą trasę. No i przed drugim, ale widział, że jedziemy szybko, że nie odpuszczam ani ja, a on musiał wszystko postawić na jedną kartę, dlatego że mógł przegrać wszystko albo wszystko wygrać. Więc
3: czyli ten wyścig to taka chyba największa presja, bo nie dość, że ostatni walka już o konkretne miejsca, bo wiedziałeś, że możesz sobie to wywalczyć tak naprawdę, więc tutaj presja, a można to
4: szczerze
3: uznać.
4: Powiem ci, że że nie liczyłem, w ogóle nie liczyłem punktów i nie wiedziałem, bo tam są takie niuanse, które jakby są dodatkowe punkty za przejechanie wszystkich eliminacji tego i są zawodnicy, którzy
3: A
4: jakby...
3: czyli można powiedzieć, że byłeś w szoku, jak...
4: Tak, tak. Dokładnie. Więc ja
3: to
4: samego...
3: piękne zaskoczenie.
4: Ogromne, naprawdę. No, świeczki w oczach. Naprawdę. Ja się tak ucieszyłem z tego, że no coś niesamowitego. Ja w życiu nie pomyślałem, że ja wyjadę ze Szczawnego jako wicemistrz Polski, dlatego że no, ta różnica punktowa była naprawdę duża między mną a Piotrkiem, a no naprawdę, ja myślałem, że co najwyżej mogę zdobyć tego drugiego wicemistrza, ale jak widać, grać trzeba do końca.
3: Jak to mówią, sport bywa przewrotny. To
4: tak,
3: tutaj
4: tak,
3: możemy
4: tym bardziej motorsport. Naprawdę, tak. To można dostać takiego strzała w twarz, a można dostać takie laury, że aż się chce z powrotem jeździć.
3: A który start uważasz za swój najlepszy? Pewnie byś powiedział, że ostatni, ale nie licząc tego, jaki był wynik, tylko tam, gdzie jeździło ci się najlepiej, tam, gdzie czułeś się dobrze.
4: Bardzo dobrze czułem się w Sopocie. Naprawdę, Sopot jakby odczarowałem, no przez jakby...
3: Przez to, że 6 lat tam nie byłeś.
4: Tak, ale ja zawsze z Sopotu się bardzo bałem. Szczerze powiem, przez to, że kiedyś jeździłem jeszcze oglądać wyścigi jako młody chłopak i nie startowałem, to no, był tam kiedyś taki wypadek, który tak mnie przeraził, że tak naprawdę sezon w sezon jakby unikałem tego wyścigu. I powiem szczerze, że trochę żałuję. No, w tym roku też były dosyć mocne tam wypadki.
3: A taka jest trudna trasa?
4: Tak, przede wszystkim jest bardzo słabo zabezpieczona. I w tym roku zresztą kończy się homologacja tej trasy, no bo każda taka trasa ma homologację na kilka lat, taki tor jest odbierany i jest jakby kawałek drogi homologowany jako tor wyścigowy, ale w tym roku, jeżeli w tym roku kończy się ta homologacja i jeżeli organizator nie zrobi kawałka asfaltów, na którym bardzo podbija samochody i nie dołoży band takich, przez które zawodnicy tam bardzo często się wypada, a tam jest las, więc jest bardzo niebezpiecznie, no to tej homologacji po prostu nie przedłużą i będą musieli zrobić tego. To jest bardzo fajny wyścig, ogromna ilość kibiców, bo to jest środek sezonu wakacyjnego, jest bardzo dużo ludzi, jest wspaniale, naprawdę, tym bardziej, że można ten wyścig połączyć z jakimś tam kawałkiem z wypoczynku i pojechać troszkę wcześniej, parę dni odpocząć i jeszcze się pościgać, także naprawdę jest fajnie, z tym, że bardzo jest niebezpiecznie.
3: A teraz z drugiej strony, który start był najtrudniejszy, jakbyś powiedział? Czy aby ten, gdzie samochód, skrzynia biegów tutaj zawiodła?
4: To z tym najtrudniej mi się było pogodzić, naprawdę, bo myślałem, że może, nie wiem, kapcia mogę złapać, ale w życiu nie pomyślałem, że skrzynia biegów do tego stopnia mi się rozpadnie. No są awarie, znaczy to są takie skrzynie biegów, które jak ulegają awarii, no to ulegają takiej grubej awarii, no to nie ma co się już oszukiwać, bo tam są obroty i to wszystko się mieli, ale...
3: A najtrudniejsze pod względem trasy?
4: Nie mogłem się jakoś w tym roku odnaleźć w Korczynie, w tą sobotę. No i sobota w Sopocie. To też taki nie do końca zrozumiały dla mnie jakby kawałek historii wyścigowej, bo bardzo źle mi się jechało w sobotę, natomiast w niedzielę mi się jechało fenomenalnie. Naprawdę fajnie.
3: A Korczyna? Dlaczego?
4: No tam tak samo. Jakoś nie czułem że tam mogę jechać szybko. Ale ogólnie, w ogóle cały sezon mi się bardzo podobał. On był bardzo skompresowany, bardzo ciężko było pogodzić to wszystko, tym bardziej, że jak doszły te awarie i te niespodziewane takie wyjazdy, wydatki, bo to oprócz tego, że wydatek, no to trzeba jeździć, jakby logistycznie to wszystko połączyć, żeby komuś coś podać. Ktoś poda mnie, bo to jakieś obudowy skrzyni biegów trzeba załatwić. Tutaj komuś podać skrzynię, to nawet nie starczyłoby czasu, żeby to powiedzieć. W każdym razie to jest to, co najbardziej.
3: A jakbyś miał wybrać swoją taką ulubioną trasę, na którą chętnie wracasz?
4: Banowce. Banowce na Słowacji. Pierwsza sprawa, że klimat tam jest świetny, tam jest wspaniale. Pogoda też była super. No i trasa jest taka, że tam jest za 30 zakrętów, chyba tam się jedzie, cały czas coś się dzieje. I to wszystko jest w dużej prędkości, naprawdę fajne. I no jedyny minus to, że tam są krawężniki. No. Nie można sobie pozwolić na błąd i właśnie w ten błąd zrobiłem i przez to przegrałem jeden dzień. Ale
3: jest ciekawa trasa.
4: Bardzo fajna, naprawdę polecam. Jeżeli ktokolwiek ma chęć pojechać zobaczyć wyścig poza granicami Polski, to Banowce są naprawdę super.
3: A jakbyś miał wspomnieć tutaj naszym słuchaczom, co najbardziej zapamiętasz z tego sezonu?
4: No to najbardziej na pewno ten moment, kiedy dowiedziałem się, że zostałem wicemistrzem, to właśnie tam na Szczawnym. ale też fajnym momentem jest, jakby słuchacze chcieli wejść do mnie na profil Krzysztof Faraś Racing Team, tam jest taki moment, kiedy ta skrzynia biegów właśnie mi się rozpada. Ze środka jest onboard i jak wysiadam i wychodzę i ludzie zaczynają bić brawo. To jest po prostu taki, jakby artysta wychodzi na scenę. Tak można to porównać, to jest super, super uczucie i no i to jest to, co zapamiętam do końca życia.
3: Powiedz mi, jak oceniasz swoich tegorocznych rywali, bo twoje starty to wiadomo, też twoje umiejętności, twój samochód, ale nie można powiedzieć, no tutaj rywale też mają duże znaczenie.
4: No tak, no pierwszy, czyli mistrz Polski Adrian Bęben, no to... No cóż dużo mówić, to jest bardzo dobry kierowca z Wodzisława Jeszczanskiego, reprezentanta klubu kieleckiego. On wychowany jest na torze w Kielcach, ma bardzo dobrze przygotowany samochód i on sam jest bardzo dobrym kierowcą, nie można mu ująć niczego, dlatego że miosło posiadł bardzo dobre i jakby analiza każdego wyścigu, każdego onboarda, który jest po wyścigu, no to jest aż zdumiewające. On naprawdę bardzo dużo poświęca temu, żeby to wszystko wyglądało i działało tak, jak trzeba. No samo to, że wygrał, oprócz tego, że startował w klasie piątej, to nie jest najszybsza klasa, jeśli chodzi o samochody przednionapędowe, wygrał całą klasyfikację ośki, czyli samochodów napędzanych na przednią oś, więc, a w tej klasie są też TCR-y, czyli samochody przygotowane fabrycznie. Naprawdę dużo fajnych, szybkich aut było i on ich wszystkich po prostu objechał. Więc z takim kimś przegrać, to jak wygrać. Więc ja się bardzo cieszę, że z nim mogę wyrywalizować, chociaż on jakby jechał całkiem w innej lidze. I tutaj trzeba to powiedzieć, że jego samochód był dużo szybszy i on sam też.
3: A masz takie osoby, które, znaczy jak to wygląda, które znasz od lat, bo już długo jeździsz, czy może było sporo nowych osób w tej klasie? Jak to wygląda?
4: W mojej klasie było chyba teraz 7 czy 8 zawodników. To się zmienia, dlatego że na przykład Leszek Ozuchowski, który znaczy w tamtym roku też jechał w 5. klasie, zmieniają sobie klasy ludzie. Leszek postanowił startować w tym roku też w 5. grupie.
3: Wszystkich ze swojej klasy znałeś w tym sezonie?
4: No nawet jak nie znałem, to za chwilę znam ich.
3: Chodzi mi pod względem tego, że zawsze sobie możesz ocenić, że okej, ten jedzie bardzo szybko, z tym muszę jakoś tam zobaczyć o te sekundy. Tego nie powiedziałam, ale tak, czy pod tym kątem mi chodzi?
4: To znaczy jak się zaczynał się sezon, no nigdy nie wiesz, kto zgłosi się w twojej klasie. Zawsze to jest jedna niewiadoma, natomiast no to jest bez sensu moim zdaniem też, jeśli chodzi o organizatorów, bo i to też bym zmienił, dlatego że na przykład startując na słowo zgłaszając się od razu za 2 godziny jest się na liście jawnej, każdy widzi, kto w klasie jest, kto się zgłosił, więc ta lista cały czas rośnie dosłownie z godziny na godzinę. A u nas do końca drugiego terminu zgłoszeń tak naprawdę nie wiadomo nic. Więc do Kielc przyjechałem nie wiedząc, kto będzie, znaczy nie, przepraszam, jak przyjechałem, to już wiedziałem, ale to jest dosłownie parę dni przed tym. No i dopiero wtedy się okazuje, kto z kim jedzie w klasie. No... Zawodnicy są bardzo dobrzy. Każdy, zresztą nie ma słabych zawodników w górach i no to są mistrzostwa Polski, więc ktoś jak się tak. Rzuca, to już liczy się z tym, że trzeba jechać szybko. No moja klasa też była, tak jak mówię, bardzo, bardzo liczna i bardzo, bardzo mocna, więc bardzo jestem zadowolony z tego. Wynik jest po prostu mega.
3: Pewnie, jeszcze raz gratuluję. To podsumowaliśmy sobie tak sezon, no i teraz twój samochód trafia do garażu i co dalej? Jak wygląda jesień i zima takiego kierowcy wyścigowego?
4: Tak szczerze daję sobie zawsze tam tydzień, dwa na to, żeby poukładać sobie, no bo to niestety te wszystkie sprawy rodzinne, to wszystko muszę z powrotem wrzucić na te tory życia codziennego. No i jakie są wyścigi, no to wszystko jakby troszkę słabiej się tego. No, każdy się, jak wraca już wszystko do normy, to te 2 tygodnie sobie daję na poukładanie wszystkiego i idę załatwiać wszystko z powrotem. Tak naprawdę teraz jestem na etapie takim, że myślę, co w następnym sezonie będę robił. Nie wiem, czy będę jeździł Hondą, z tym silnikiem, bo jest też pomysł na zbudowanie dużo mocniejszego silnika do tego. Tak. Albo modyfikacja, albo w całkiem inny samochód pójdę. Zobaczymy jeszcze.
3: Czyli w każdym razie tutaj będzie garaż, ty, samochód i myślenie, co dalej. A jak to wygląda pod względem twojego trenowania?
4: No trenowania na razie nie ma. Znaczy ogólnie ja bardziej skupiam się na fizycznym trenowaniu niż no jest, mam oczywiście w domu jakieś tam symulatory, jeździmy troszkę z moim synem, ale tak naprawdę to bardziej ćwiczę, no i przygotowuję samochód, no i trzecia sprawa, trzeba tych wszystkich moich partnerów z tego roku przekonać, że w następnym też będę wart, żeby we mnie zainwestować. W tym momencie właśnie bardzo chciałbym podziękować SC, bo gdyby nie wy, to też nie byłoby takiego zainteresowania moich partnerów, dlatego fajnie, że jesteście.
3: I jeszcze tak na sam koniec, po wicemistrzostwie, naturalnym pytaniem jest chyba, czy w przyszłym roku jedziemy po Mistrzostwo Polski.
4: Jak już powiedziałem, zawsze jedziemy po Mistrzostwa Polski. Tak bym chciał, tego bym sobie życzył. Mam jakby oczy szeroko otwarte i wiem jakie mam szanse. No kurczę, no muszę skombinować jakiś fajny wóz, żeby ładnie wyglądał i szybko jeździł i tego. I jak nigdy dotąd bardzo mi się chce jeździć, naprawdę ja nie mogę się doczekać, bardzo żałuję, że spotkała mnie ta awaria skrzyni biegów, dlatego że te pieniądze, które miałem, no musiałem się troszkę tam jakby podeprzeć innymi pieniędzmi i niestety nie miałem już tej kubki, żeby pojechać teraz na ostatni wyścig, znaczy był fajny wyścig na koniec sezonu w Chorwacji, bo teraz na tym weekendzie się skończył, no i niestety musiałem go odpuścić, dlatego że ta kubka zniknęła i musiałem tego, bardzo bym chciał pojechać w następnym roku na jakiś fajny zagraniczny wyścig.
3: Do tego życzymy i też trzymamy kciuki oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
4: Dzięki.
1: Jego siedziba mieści się w Stalowej Woli, ale działalność wykracza daleko poza północną część Podkarpacia. Mowa o automobilklubie Doliny Sanu, który zrzesza pasjonatów motoryzacji nie tylko ze Stalowej Woli, ale także z Jarosławia czy Przemyśla. To właśnie ten klub stoi między innymi za Baja Karpatia czy rajdem pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z jego prezesem.
5: W studiu jest ze mną prezes klubu, pan Marcin Ściebień. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: Dobrze, no to może zacznijmy sobie od tego, kiedy i gdzie powstał automobil klub Doliny Sanu.
6: Powstał w 2004 roku w Stalowej Woli. Było to takie przedsięwzięcie wielu młodych ludzi, którzy chciały jeździć, organizować, czy współorganizować rajdy przede wszystkim, bo rajdy samochodowe to zawsze taka nasza największa miłość. A że ci ludzie byli też, no takim centrum było to Stalowa Wola dla nas, ale było trochę osób i z Leżańska, i z Przemyśla i tak padł taki pomysł, że kurczę, wszystko to się rozgrywa blisko Sanu, więc powstała właśnie taka idea, żeby ten automobil klub nazywał się Automobil Klub Doliny Sanu, co oznacza, że on nie jest związany bezpośrednio stricte z jakimś jednym konkretnym miejscem czy miastem, tylko działamy po prostu jako stowarzyszenie, które zrzesza ludzi z różnych zakątków, nawet na dobrą sprawę to już teraz i Polski.
5: Gdzie znajduje się siedziba Automobil Klubu?
6: Siedzibę Automobil Klubu mamy w Stalowej Woli. Mamy użyczone takie miejsce w Centrum Aktywności Seniora, za które serdecznie dziękujemy. I tam w razie potrzeby się spotykamy. Dla nas najważniejszym takim celem to jest po prostu działać, organizować, robić imprezy, czy pomagać współorganizować imprezy. I dla nas w zasadzie tak na dobrą sprawę głównym miejscem spotkania to jest właśnie wyjazd na imprezy sportowe, gdzie pomagamy, czy organizujemy różne wydarzenia.
5: No właśnie, jakie wydarzenia lub inicjatywy takie motoryzacyjne organizujecie?
6: Jest troszkę tego i tak...
5: Czasu mamy dużo.
6: Czasu mamy dużo. Priorytetem, najważniejszą imprezą bez wątpienia jest Baja Karpatia i powrót tego rajdu do kalendarza Mistrzostw Polski, bo to jest największe wydarzenie na dobrą sprawę naszego klubu. Byliśmy jak gdyby twórcami tego rajdu na samym początku, później ten rajd jako taki trzon organizacyjny przejął Automobil Klub Rzeszowski. Teraz po kilku latach niebytu tego rajdu w kalendarzu Mistrzostw Polski wracamy, tylko wracamy tu już właśnie pod egidą Automobil Klubu Doliny Sanu. To jest rajd samochodów terenowych i to runda Mistrzostw Polski. Mamy też rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Baza tego rajdu z kolei w Jarosławiu, czyli też tam blisko Sanu. Bardzo fajna, miła, nostalgiczna impreza, chociaż z drugiej strony sportu tam też nie brakło, nawet dla tych nie najnowszych samochodów. W poprzednich latach organizowaliśmy taki rajd, historyczny rajd na regularność, Retro Karpatia. Też dosyć ciekawe przedsięwzięcie. momencie. Mocno czasochłonne, jeśli chodzi o przygotowanie, ale też dosyć fajne wydarzenie.
5: A coś więcej o nim?
6: Coś więcej o nim. Rajd miał taką ideę, żeby w nim mogły uczestniczyć zawodnicy w samochodach, które były wyprodukowane przed 90 rokiem, czy tam 91, chyba dokładnie tak wtedy było. Polegał na tym, że na trasie tego rajdu były wyznaczone odcinki. Powiedzmy coś takiego, jak jest w rajdach sportowych, odcinki specjalne, a to były odcinki, jak my to nazywamy, odcinki na regularność, na których zawodnicy musieli pokonać tą trasę z wyznaczoną prędkością, ale nie większą i nie mniejszą. Ta prędkość nie przekraczała nigdy 50 na godzinę, natomiast jeżeli ktoś jechał w trakcie tego pokonywania odcinka i jechał albo za szybko, nawet o 0,1 sekundy, albo jechał za wolno, to dostawał punkty karne. Nie jechał na tak zwany, my to mówimy w żargonie rajdowym, opis, tylko na książkę drogową, czyli tam było, w książce drogowej były zaznaczone tylko skrzyżowania, rozjazdy lub zmiany kierunków, natomiast to, czy jest górka, zakręt i ten zakręt jest ciasny, wolny, to tej informacji nie było, więc musieli jechać na to, co widzieli i wbrew pozorom to było bardzo, bardzo trudno jest utrzymać się w tej idealnej średniej prędkości.
5: Domyślam się, że tempomat nie był dostępny.
6: Nie, nic, nie, znaczy tempomat też do niczego by się za bardzo nie przydał. Tym bardziej, że w tym przygodnym terenie oczywiście trasa była ułożona w ten sposób, że nie było jazdy po jakichś głównych drogach, tylko to były wąskie, boczne dróżki asfaltowe, których na Podkarpaciu nie brakuje. No i takich odcinków, na przykład 20-kilometrowych, załogi miały do pokonania kilkanaście, więc tak naprawdę to było dzień albo dwa dni naprawdę porządnego rajdowania. Tam w samochodzie emocji naprawdę nie brakowało, bo każdy błąd, każda pomyłka kosztowały punkty karne. No i w tych poprzednich latach rzeczywiście startowało wiele fajnych załóg. Między innymi tak najwięcej razy wygrał Stanisław Postawka. To jest taki mistrz regularności, który w 2018 roku taki rajd, tylko no, historyczny rajd Monte Carlo, no nie wygrał, ale zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.
5: Wciąż podium.
6: I to najlepszy w ogóle wynik polskich kierowców w rajdach na regularność. Na przestrzeni tam Monte Carlo chyba już jechało ze 30 razy. A muszę powiedzieć, że na starcie tego rajdu staje 300 zawodników, 300 załóg, więc tak zająć trzecie miejsce na 300, no to tak już jest całkiem nieźle. Tym bardziej, że przyjeżdżali najlepsi regularnościowcy w ogóle z całej Europy. Bo przede wszystkim tutaj jest taka Mekka. Francja, Włochy, tam jest najwięcej takich no, świetnych kierowców.
5: Czyli znamy już takie wydarzenia, inicjatywy, które organizuje Automobil Klub Doliny Sanu. A jak można zostać właśnie członkiem klubu? Jakie to daje korzyści?
6: Korzyści? Nieograniczoną ilość pracy. Jeżeli ktoś by chciał, to jest
5: dla
6: korzyść.
5: Dla
6: pracoholików. Naprawdę. Znaczy, wszystko jest związane z tym, że pomysłów jest bardzo dużo w naszych głowach. Mamy wiele projektów, które byśmy może i chcieli nawet realizować. Do tego trzeba po prostu zwyczajnie rąk do pracy. Ale daje to mnóstwo frajdy, przyjemności, w szczególności jeżeli impreza już zaczyna mieć fajną rangę. Przyjeżdżają no, znane postaci ze sportu samochodowego, czy motocyklowego. No to daje dużo frajdy, jeżeli ktoś później powie, że no, zrobiliście kawał porządnej roboty. I jest to bardzo przyjemne. Jak można zostać członkiem? No, najprościej znaleźć nas na Facebooku, napisać do nas, czy zadzwonić. Możemy się umówić na spotkanie. Albo można przyjść w ogóle z nową inicjatywą, bo może też być jakiś projekt, jakieś ciekawe wydarzenie, którego my na przykład na razie nie organizujemy, albo się po prostu na tym zwyczajnie nie znamy.
5: Coś jeszcze się nie wyśniło?
6: Coś jeszcze nie wyśniło. No, w zeszłym roku taką koncepcją właśnie było, nie ukrywam, że ja byłem jakby no, pomysłodawcą tego. Chodzi o rajd pań, który robiliśmy na Dzień Kobiet, na 8 marca. Początkowo nie wiedzieliśmy, jak to się zakończy, jakie będzie to wydarzenie, jak dużo osób będzie zainteresowanych. Okazało się, że w rajdzie wystartowało 35 załóg. Idea była taka, że kierowcą musi być kobieta. Pilotem była dowolność, mógł być mężczyzna, mogła być kobieta. No i załoga takowa miała do pokonania tam ponad 100-kilometrową trasę, na której były do wykonania no, różne czynności. Czynności trochę takie manualne, powiedzmy trochę takie kobiece, na przykład odgadnięcie, co jest w worku, a w worku były jakieś tam, powiedzmy, przyrządy kuchenne i kobiety, powiedzmy, że w miarę dobrze sobie z tym radziły. A innym razem była tak zwana próba Jackiego Stewarta, czyli jest to taki założony duży talerz na masce samochodowej, samochodu, w nim jest piłka, no i trzeba było pokonać w jak najkrótszym czasie slalom. Tam nie wiem, chyba składał się wtedy z 3 czy 4 pachołków, tylko w taki sposób, że jak ta piłka wypadła, no trzeba było się zatrzymać i z powrotem tą piłkę włożyć do tego talerza, no i jechać dalej, więc wiadomo, że była strata czasu. To było na jednym przejeździe, a na drugim przejeździe zamieniliśmy piłkę na jajko i trochę emocji było więcej. Także koncepcja taka, no tylko pomysł, żeby był dobry i z tego co wiem, te panie po tych 4 czy 5 godzinach tego rajdu były totalnie skonane, były bardzo zmęczone, były zupełnie rozemocjonowane, nie sądziły, że to może sprawić im aż tak dużą frajdę i dlatego mówię, no każdy fajny pomysł, jak gdzieś trafi do nas, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci, tylko no, kwestia rąk do pracy i działania.
1: O bezpieczeństwie na drogach, policyjnych akcjach i najważniejszych zasadach, o których powinni pamiętać zarówno kierowcy, jak i piesi, z podinspektorem Pawłem Grzesiem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie rozmawiała nasza reporterka Emanuela Kwaśniak.
3: Dzisiaj w naszym studiu Paweł Grześ z podkarpackiej drogówki. Witamy.
7: Dzień dobry, witam.
3: Porozmawiamy sobie o kilku akcjach. Przede wszystkim o akcji, która najbardziej, myślę, dotyczy naszych słuchaczy, wszystkich nas. Akcja Twoje Światła, Nasze Bezpieczeństwo, bo jesień oznacza, że właśnie policjanci startują z tą akcją. I tutaj jakbym mogła zapytać, kiedy ta akcja w ogóle ruszy i na czym też ta akcja polega.
7: Akcja odbywa się na terenie całego kraju. Tutaj na Podkarpaciu startujemy 24 października. To pierwszy raz, pierwsza sobota, w której będziemy brali udział. No i bardzo serdecznie zachęcam wszystkich radiosłuchaczy do wzięcia udziału w takiej akcji, gdyż jest to darmowa akcja, jest skierowana do wszystkich pojazdów, które mają światła. Wiemy, że korzystamy z tych świateł całodobowo. Często wymieniamy żarówki podczas innych miesięcy, nie tylko to miesiące jesienno-zimowe, bo wiemy, że też się przepalają. No i wiele takich nieprawidłowości jest z tym związanych. Często jest źle założona żarówka, może odskoczyła gdzieś w kloszu, nie trafiła na swoje miejsce, w którym być powinna. No a wtedy można przyjechać na stacje diagnostyczne i tutaj te stacje diagnostyczne jeszcze kilka dni, myślę, że będą na naszej stronie internetowej. Będziemy mieć taki komunikat. Blisko 80 stacji w tamtym roku brało udział. Myślę, że podobna ilość w tym roku też będzie tutaj na Podkarpaciu.
3: W każdym powiecie tutaj na terenie naszego województwa będzie taka stacja dostępna, żeby podjechać, sprawdzić sobie te światła?
7: W większości powiatów są zgłoszenia i wiemy o tym, że będą. Natomiast bliżej samej kampanii już będziemy mieć tą 100% informację, czy w danym powiecie rzeczywiście się znajduje. Czasami na styku powiatów też można będzie podjechać i sprawdzić swoje światła. Oczywiście wielkie miasta typu Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosnów czy Przemyśl, one tych stacji mają dużo, zdecydowanie więcej niż pojedyncze powiaty te mniejsze i dlatego czasami jak jesteśmy na zakupach nawet, czy spędzamy z rodziną jakiś czas na wyjazdach, możemy też podjechać na dowolną stację w innym mieście, nie tylko tam, gdzie my żyjemy, mieszkamy i się znajdujemy, ale na terenie całego Podkarpacia, jak też terenu kraju.
3: Ta akcja, tak jak pan powiedział już, to jest kolejna edycja. To dlatego, że wy jako policjanci widzicie, że mieszkańcy jeżdżą i mają źle te światła ustawione, czy w ogóle czasami jest sytuacja, że jedna żarówka komuś nie świeci. Widać faktycznie to na drogach naszego regionu?
7: No jak najbardziej. Po to jest ta akcja, żeby poprawić widzialność swoją. Z drugiej strony pamiętajmy, że jak są nieodpowiednio ustawione światła, to my jako kierujący nie widzimy, co się dzieje przed nami. Nie widzimy osób pieszych, które teraz zlewają się z otoczeniem. No i tu też gorący apel od razu przy okazji. Noście te odblaski. Starajcie się je nosić w miejscach widocznych, bo to, że akcja Twoje Światło, Nasze Bezpieczeństwo będzie prowadzona, nie znaczy o tym, że te wszystkie pojazdy przyjadą na stację, sprawdzą swoje oświetlenie, bo często też słyszymy, a po co będę jechał, po co będę komuś głowę zawracał, ja mam na pewno dobrze ustawione i tyle. Albo byłem dopiero na przeglądzie technicznym, to te światła na pewno są dobrze ustawione. Czasami lepiej jest pojechać, zobaczyć, sprawdzić, porozmawiać z innymi, wymienić parę zdań, nawet zobaczyć, jak w moim samochodzie się wymienia takie żarówki, czy reguluje światła. To jest dobra lekcja na te właśnie pochmurne dni. No nie ma nic lepszego, jeżeli nasz pojazd będzie dobrze doświetlony, dobrze oświetlał drogę. No i tych akcji będziemy mieć kilka, bo to nie tylko 24 październik, ale jeszcze tu spoglądam 7 listopada, 21 listopada, no i przed świętami, przed uroczystością mikołajową, 5 grudnia tak samo będzie można zawsze za darmo podjechać, sprawdzić, ustawić.
3: Czyli to są cztery terminy, na pewno każdy będzie mógł wybrać idealny termin dla siebie i tutaj bez umawiania się, czy trzeba jednak wcześniej zadzwonić, umówić się na taką kontrolę?
7: Nie ma sensu się umawiać, wiadomo, że wszystkich od razu też nie przyjmiemy. Jest tych stacji bardzo dużo, mówię 80 stacji na Podkarpaciu było w roku ubiegłym, natomiast w tym roku może coś będzie więcej, może też o jedną, dwie stacje będzie mniej, bo do końca jeszcze zgłoszeń chwilę czasu zostało. Liczymy na podobną liczbę, natomiast jeżeli będziemy to rozkładać w okresie czasowym, nie wszyscy od 7 godziny rano czy od 6 jak stacje zaczynają pracę, czasami można też grzecznościowo zadzwonić, zapytać, czy jest zainteresowanie w danym punkcie, czy już były prowadzone jakiegoś rodzaju zapisy, czy inne umówienia telefoniczne, to lepiej przedzwonić, wiedzieć, nie stać, nie denerwować się i nie mówić później, że opowiadali nam o akcji, a rzeczywiście nie można z tego korzystać. Zawsze lepiej zadzwonić, popytać, zobaczyć, a jak nie, to umówić się na inny, dowolny termin. Jeżeli oczywiście stacja będzie prowadziła w międzyczasie jakieś dodatkowe działania swoje, to my o tym jeszcze nie wiemy, ale w tych datach, które podaliśmy, to na pewno będzie można zrobić to zadanie.
3: To jeszcze raz dla naszych radiosłuchaczy te daty, żeby sobie w głowie zapamiętali albo zapisali. Także tutaj słuchacze, warto mieć kartkę i długopis pod ręką. Teraz będą te terminy podane.
7: Pierwsza kampania rusza 24 października i jest to sobota, później 7 listopada, 21 listopada i 5 grudnia.
3: To akcje Twoje Światło, Nasze Bezpieczeństwo, już tutaj o niej sobie porozmawialiśmy. Kolejna to Odblaskowa Szkoła. Jest to program, jak sama nazwa wskazuje, dla szkół. Program już się rozpoczął?
7: Tak, program już się rozpoczął na dobre. Te szkoły, które przystąpiły do tych zmagań, działań, już naprawdę produkują różnego rodzaju treści związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, propagowaniem odblasków. Szkoły kręcą różnego rodzaju klipy, filmy, spoty reklamowe. To wszystko jest później oceniane. Najpierw wstępna weryfikacja przychodzi do nas. Naczelnicy poszczególnych jednostek tutaj na Podkarpaciu również będą próbowali w jaki sposób przyznawać punkty. Natomiast w miesiącu styczeń, luty, na tym przełomie, my będziemy w Komendzie Wojewódzkiej oceniać te wszystkie osiągnięcia, które szkoły zgłosiły się do tego konkursu i chciały po prostu poświęcić swój cenny czas, bo to trzeba też podkreślić. Dużo pracy jest wniesione w taki konkurs. My stajemy, wybieramy najlepsze prace, zapraszamy laureatów do nas. Później są też wręczane nagrody. Nagrody są bardzo ciekawe, wysokie, nawet pieniężne. Nagrody dla szkoły pozostają. No i później na przełomie maja i czerwca jest ogłoszony finał krajowy. Nasze szkoły też brały już udział wcześniej, szkoła w Zaklikowie, szkoła w Robczycach, to możemy się bardzo pochwalić, raz drugie miejsce, raz czwarte miejsce, no to są wysokie lokaty, jeśli chodzi o arenę całego kraju, bardzo serdecznie im dziękuję za to. No i pamiętajmy o tym, że to wszystko, każdy spot, reklama, nowy pomysł dotyczący noszenia odblasków, korzystania z odblasków, pozostaje pozostaje i w społeczności, i nam jako funkcjonariuszom też podpowiada często, w jaki sposób widzą to inni ludzie. Warto brać udział w konkursie. My zachęcamy. Ci, co ewentualnie by chcieli, a nie zdążyli w tym roku, niech się już przygotowują na kolejny rok. Na pewno taka kampania i taki konkurs będzie się odbywał.
3: Dobrze, i skoro jesteśmy przy temacie odblasków, to tutaj na pewno chciałabym, żeby Pan zaapelował do naszych słuchaczy, którzy podróżują do szkoły czy pracy właśnie pieszo, czy idąc na autobus, czy po prostu mają blisko, żeby w tym okresie jesienno-zimowym, ale też przez cały rok pamiętali o tych odblaskach.
7: Pamiętajcie, drodzy radiosłuchacze, że odblaski nie są dla nas. To, co jest wymogiem prawa o ruchu drogowym, to jest już kilka lat. Ten obowiązek powinien ciążyć na nas, tak jak zabranie ze sobą telefonu. Czy słyszała pani redaktor, żeby ktoś wychodząc z domu nie wziął ze sobą telefonu?
3: No, raczej się nie zdarza, chyba że zapomną. I faktycznie, tutaj tak można przełożyć to na odblask, że jak sięgamy po telefon, warto mieć obok półeczkę i mieć ten odblask.
7: No właśnie, zabierajmy, korzystajmy z tych odblasków, jednak jest to udowodnione naukowo, że odblask ratuje życie. To może nie jest nasz skafander ochronny, ale to jest element, który pozwala nas zauważyć z odległości około 150 metrów. Taki kierujący ma szansę podjąć wszelkiego rodzaju próby wyhamowania, ominięcia nas, coś zabłysło, coś tam się pojawiło, no już każdy nogę z gazu ściąga, no a zwłaszcza teraz przy tych okresach jesienno-zimowych, rzeczywiście nasz kolor ubiór i strój to jest bardziej ciemny, zlewający się z otoczeniem, nie widać nas, dlatego te odblaski stosowane na ręku czy na nogach, czy nawet przywieszone gdzieś przy plecaku, mają być widoczne i one wtedy spełniają swoje warunki. Nie bójmy się eksperymentować, zakładajmy też kamizelki, jak wychodzimy gdzieś na spacer. Różna forma odpoczynku jest wskazana, zwłaszcza teraz po lecie będzie nam tej formy aktywności brakować. Może dzięki nawet takim spacerom wieczornym, jeżeli będziemy brać ze sobą telefon, bierzmy od razu ten odblask. Spróbujmy się nauczyć takiego normalnego nawyku, że za każdym razem gdzie idę i nie patrzmy, czy to jest teren zabudowany, czy niezabudowany. Bierzmy ten odblask, korzystajmy z niego śmiało.
3: I jeszcze chciałabym, żeby Pan podkreślił, że to nie tyczy się tak naprawdę tylko pieszych. Mamy rowerzystów, mamy osoby jadące na hulajnogach. Ich też to obowiązuje, prawda?
7: Pamiętajmy, że każdy, który jest uczestnikiem ruchu drogowego, ma być widoczny w odpowiedni sposób. Czy to będzie jadący na hulajnodze, czy to będzie rowerzysta, czy to będzie korzystający z urządzenia transportu osobistego. Wszystkie te rzeczy, które są prawnie przewidziane, muszą być zachowane. Nikt tu nie będzie za nikim biegał, ganiał ani przez pola, czy przez płotki przeskakiwał. Ale pamiętajmy o tym, że na drodze obowiązują pewne zasady, które trzeba się do nich podporządkować i w tym momencie trzeba też zwrócić uwagę na to, że ten odsetek osób, które nie korzystają z odblasków, jest coraz bardziej mniejszy. Coraz mniej osób po prostu nie chce nadużywać tej cierpliwości kierujących i często nie testujemy ich w sposób, czy gwałtownie zahamują, czy zdążą przed nami wyhamować.
3: Zabierzmy. Czyli te apele pomagają?
7: Jak najbardziej pomagają. Dziękujemy też za przychylność rozgłośni. Chciałoby się powiedzieć, że codziennie możemy o tym samym mówić, ale słyszymy też, że te osoby często nie zabierają tych odblasków. Podkarpacie to jest taka fenomenalna część Polski, że tu pomysłowość cały czas nas zadziwia. Często są albo nadmiernie naoklejani tymi odblaskami, świecą z daleka jak żarówka, ale są też osoby, które po prostu jeszcze nie słyszały też o odblaskach. Myślę, że dzięki takim akcjom, dzięki takim spotkaniom może ktoś nas chociaż usłyszy w radiu i przemyśli parę tematów.
3: Pan często na naszej antenie wspomina też o ubiorze jesienią. Jakby Pan mógł tutaj naszym słuchaczom przypomnieć, jak najlepiej się ubierać. I nie chodzi tutaj o ciepłą kurtkę oczywiście.
7: Ciepła kurtka się przyda, pani redaktor, na pewno, ale tutaj spróbujmy eksperymentować. Nie ubierajmy się w sposób ciemny typu granatowe spodnie, granatowa kurtka. Spróbujmy w wprowadzić nową modę na Podkarpaciu, może przełamać te stereotypy kolorowe. Starajmy się używać kolorów takich bardziej intensywnych. Dużo osób już korzysta z szelek, takich jak motocykliści jeżdżą, z jakichś narzutek różnego rodzaju, różne kamizelki. No, tych pomysłów naprawdę jest tu bez liku. No i pamiętajmy, że jak idziemy też ze swoimi czworonogami, to również możemy wyposażyć je w odblaski. Niech na smyczy czy na obroży będzie taki element. On na pewno też z daleka będzie zauważony, bo czasami zwierzę jest zwierzęciem i ucieknie nam, gdzieś pobiegnie, wtedy ciężko go zlokalizować. A gdy mamy chociaż telefon przy sobie i przyświecimy z kilku metrów, ten odblask się odbije i to też da szansę, żeby nawet kierujący zauważył takiego psiaka. No i oczywiście pamiętajmy też o jednym, że droga to jest miejsce do poruszania się nie tylko dla pieszych, nie dla rowerzystów, ale dla wszystkich. I tam nie ma, zwłaszcza teraz, gdy się warunki zmieniają atmosferyczne bardzo szybko, możliwości zahamować tu i teraz, stanąć jak gdyby na odcinku 2-3 metrów. Ta droga się wydłuża, ta droga się przeciągnie, może nawet opady atmosferyczne plus do tego liście, które są na drodze, powodują, że ta przyczepność bardzo się zmienia i spada, więc tym bardziej zachowajmy ostrożność, nośmy odblaski, bądźmy widoczni.
3: I teraz jeszcze powrócę do kierowców. Temat bardzo na czasie, myślę, przejazdy kolejowe, tych zdarzeń, kiedy kierowcy wjeżdżają na tory, jest coraz więcej, dlatego tutaj oddaję panu głos z apelem do słuchaczy.
7: Ostatnia nawet akcja, którą prowadziliśmy na przejazdach kolejowych, uświadomiła nam, że jest to jednak problem. Dużo osób nie wie, że nie wolno wjeżdżać przy mrugającej jak gdyby sygnalizacji świetlnej. Ona jest taka pulsacyjna, koloru czerwonego i gro osób później zatrzymanych mówi, no widziałem, przejechałem, a nie mogłam. A takie dziwne dla nas to było. Spotkaliśmy się nie pierwszy raz, bo za każdym razem, gdy taką akcję przeprowadzamy, jest ten sam problem, pojawia się. Może tu ukłon w stronę szkół nauki jazdy, może trzeba przypomnieć, że pulsacyjne takie światło to nic innego jak zakaz wjazdu za sygnalizator. Jeżeli się obniżają już rampy, zapory, no to tak samo nie wjeżdżamy za sygnalizator. Czekamy, aż zmieni się kolor nadawany na sygnalizatorze, aż zgaśnie całkowicie. Nie możemy zjeżdżać z przejazdu kolejowego, gdy te wszystkie rzeczy razem występują. Dużo mandatów karnych, bo 27, te mandaty nie są wcale tanie. Na kierującego to jest 15 punktów i 2000 zł. Osoby piesze 200 zł. Ale ja nie mówię tu o karach, tylko ja mówię o tym, żeby zwrócić uwagę, że takie osoby były na Podkarpaciu. Dużo też pouczeń, 20 pouczeń zastosowano.
3: No, I to tylko podczas tej jednej akcji?
7: Tak, to jest tylko podczas tej jednej akcji, kilkugodzinnej. To nie była akcja całodniowa, bo dzięki uprzejmości pracowników Straży Ochrony Kolei wspólnie z policjantami byli na przejazdach tutaj kolejowych i pomagali nam w wyeliminowaniu, w rozmowach, w profilaktyce, jeśli chodzi o dłuższego rodzaju rozmowy z tymi osobami i wskazywali błędy, które najczęściej popełniamy. My również byliśmy tutaj w Rzeszowie, nawet osobiście byłem, widziałem wjazd pewnej pani, która pomimo tego, że nie było możliwości wjazdu już na przejazd kolejowy, usilnie się pchała, już rampy zaczęły się obniżać, no taka scena typowa jak z filmu, ale taka scena miała miejsce. Później zapytana, dlaczego tak zrobiła, ona mówi, że od wielu lat tak jeździ, zawsze jej się udawała. A myśmy pytali, czy nie słyszała pani o wypadkach drogowych, nie wie pani w jakich to później skutkach, jak to wszystko wygląda. W najlepszych okolicznościach, jeżeli dojdzie do styku pojazdu z pociągiem, to trafiamy do szpitala na kilka tygodni czy miesięcy na leczenie, bo te obrażenia są dosyć poważne. No, a w większości przypadków słyszymy, że jednak osoba poniosła śmierć lub osoby poniosły śmierć. Więc dlatego wielki apel do wszystkich, Jeżeli jesteśmy przed przejazdem kolejowym, dopóki rampy się nie podniosą do góry, dopóki na sygnalizatorze nie zginie kolor czerwony, nawet mrugający, to nie wjeżdżamy. Jeżeli wjeżdżamy i chcemy tak kontynuować, liczmy się z mandatami w kwocie 2000 zł, a jeżeli w niedalekiej przyszłości zrobimy to raz jeszcze, mandat wynosi 4000.
3: Myślę, że tutaj tak, raz, że mandaty, a dwa, no myślę, każdy liczy się z tym, że jest to zagrożenie bardzo duże. A jeszcze jakbyśmy porozmawiali o takim przypadku, jak ktoś niefortunnie wjedzie, to żeby pan uświadomił, jak to jest z tymi rogatkami, że one nie zniszczą nam tak samochodu, jak zniszczy nam pociąg.
7: No, to jest bardzo prosta sprawa. Każda rogatka ma w sobie tak zamontowane takie urządzenie, że można ją wyłamać. To nie jest jakiś tam problem. Oczywiście nie namawiamy do tego, żeby próbować swoich sił i sprawdzać, czy ja w razie czego ją wyłamię. Trudno, tak jak w życiu czasami się zdarzy, że gdzieś popatrzymy w lewo, w prawą stronę, wjedziemy za sygnalizator, a tu już na raz te rogatki się zamykają, no to trzeba podjechać jak najbliżej, próbować ją wyłamać, a jeżeli nie, no to wyjść, wybiec z tego samochodu, no wiadomo, że samochodu się już nie pchnie, ale próbować zlokalizować, są często wokół tych rogatek przyciski do powiadomienia stacji kolejowych, że coś jest niebezpieczeństwo na tej trasie występuje i starać się to zlokalizować. Są to miejsca oznaczone, więc nie ma tu problemu, żeby to znaleźć. Starajmy się po prostu zwracać uwagę przy przejazdach kolejowych, czy już możemy wjechać, czy nie stworzy to zagrożenia, a w chwili zagrożenia no starajmy się jak najszybciej uciec z tego pojazdu, wybiec, bądź też z tyłu wyłamać rogatkę, nawet cofnąć, podjechać do przodu. Blachę się naprawi, auto się wyklepie, tak jak mówią koledzy, że nie ma problemu, żeby to naprawić. Problemem jest to, żeby świadomie wyjść, zapobiec jakiejś większej tragedii, do której możemy doprowadzić.
3: I jeszcze na sam koniec jakbym mogła prosić o apel, bo jesień to oznacza, że też warunki pogodowe są znacznie inne niż latem. Przede wszystkim właśnie ta prędkość, to żeby uważać na dziką zwierzynę, która w sumie przez cały rok na naszych drogach w okolicach pól, lasów jest. Taki apel na krótko już.
7: To tych kilka słów do wszystkich, którzy będą jeździć jesienią. Warunki atmosferyczne są inne niż w lecie. Sprawdzajmy przed wyjazdem, jaka jest nawierzchnia. Oczywiście ona tutaj może być w danym miejscu inna niż za 5 km, ale zbliżając się do stawów, do rzek, do lasów, zwróćmy uwagę, że nawierzchnia się zmienia, jest bardzo śliska. Oprócz tego zwracajmy uwagę na zwierzynę, która przebiega przez drogę. Ona nie zna przepisów prawa o ruchu drogowym. Ona ma jedyny przepis, który jest, to jest to, żeby pokonać drogę w jak najszybszy sposób i to jest dla niej wyznacznikiem. My widząc wcześniej znaki informacyjne, że w danym miejscu przebiega taka zwierzyna, że może się znajdować, czy zbliżając się do obszarów leśnych, zachowajmy spokój, zwracajmy uwagę na drogę, to co się dzieje. Oczywiście są odosobnione przypadki, że nie ma szansy wyhamować, no i wtedy doprowadzamy do zdarzenia ze zwierzęciem, ale w miarę wcześniej, jeżeli zmniejszymy prędkość do 50-60, nie będziemy jechać powyżej 90 czy 100 km na godzinę, nawet gdy coś wyskoczy, to można uniknąć zdarzenia, można doprowadzić do tego, że zmienimy szybko kierunek jazdy i przetniemy drogę w ten sposób, że ta zwierzyna przebiegnie. My mamy szansę, ona ma szansę. Cieszmy się jazdą, pogodą, pięknymi warunkami atmosferycznymi, ale wszystko z głową.
3: Dobrze, dziękujemy panu za rozmowę.
7: Ja również.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
5: Działa od 2016 roku ku uciesze pasjonatów gier, w tym również planszówek. Mowa o Stowarzyszeniu Stal Fiction ze Stalowej Woli, którego celem jest właśnie popularyzowanie gier wśród młodzieży i dorosłych. O działalności stowarzyszenia, grach i piątkowych spotkaniach przy planszówkach opowiedziała mi pani Magdalena Głowacka-Kolańska ze Stal Fiction.
8: Od jak dawna działacie? Jakie są cele stowarzyszenia?
5: Ania, może coś o wydarzeniach, które organizujecie?
8: Witam serdecznie. Stowarzyszenie Star Fiction działa od 2016 roku i zajmujemy się głównie propagowaniem gier planszowych, gier bitewnych, gier RPG. To jest taka nasza codzienna działalność. Serdecznie zapraszamy na spotkania planszówkowe w każdy piątek od godziny 17 do 20. Spotkania odbywają się na auli w dawnym budynku KUL przy ulicy Popiełuszki 4. Także serdecznie zapraszamy. Oprócz tego organizujemy różne wydarzenia propagujące właśnie fantastykę w naszym regionie. Najważniejszymi są Stalowe Granie, które odbywa się każdego roku w ferie, oraz Stalowoski Spotkania z Fantastyką, które robimy zawsze w pierwszy weekend lipca. I podczas tych wydarzeń można właśnie zapoznać się z grami planszowymi, bitewnymi, grami RPG, grami retro, na retro komputerach. To właśnie głównie podczas Stalowego Grania, natomiast podczas spotkań z Fantastyką dodatkowo jeszcze organizujemy prelekcje, warsztaty, konkursy, konkurs cosplay, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo się na tej imprezie dzieje, że to jest tam impreza dłuższa, dwudniowa. Zrealizowaliśmy też kilka mniejszych projektów, których celem było propagowanie fantastyki. Dotyczyły one gier RPG, LARPów, gier miejskich, gier RPG, gier planszowych, także to były naprawdę bardzo, bardzo fajne projekty.
5: O jakich pani projektach teraz mówi, tych takich mniejszych projektach?
8: W 2018 zrealizowaliśmy fantastyczne Nudo Odstraszacze i tam właśnie były warsztaty LARPowe.

0: rozrywki. I serdecznie do niej zachęcamy. Nieco trudniejsza niż gry RPG, ale bardzo fajna.
1: W ubiegłych latach też były organizowane takie mniejsze projekty niż Stalowe Grania?
0: Tak. Jako ostatni to zrealizowaliśmy w 2023 roku. Były to sobota ze Stowarzyszeniem Stal Fiction i tam były właśnie na jednym spotkaniu było malowanie figurek, warsztaty malowania figurek, na jednym były gry RPG i na jednym były LARPy. Także to były właśnie takie trzy weekendy, trzy soboty właściwie, jak sama nazwa wskazywała, ze Stowarzyszeniem Stal Fiction. Organizowaliśmy jeszcze warsztat programowania, to w ramach było, zdaje mi się, Stalowolskiego LARP Pogrania, to właśnie chyba wtedy były warsztaty programowania.
1: Wspominała Pani, że tak na co dzień w piątki spotykacie się przy planszówkach. Gdzie te spotkania się odbywają, o której godzinie? Kto może w ogóle przyjść na takie spotkania?
0: Na spotkania planszówkowe zapraszamy młodzież i dorosłych. Odbywają się one na auli przy ulicy Popiełuszki 4 i w piątki od godziny 17 do 20. W Stalowej Woli można też pograć sobie we wtorki w strefie spotkań na Adbowskiego 11 i też zachęcamy do udziału zarówno w jednych spotkaniach, jak i w drugich.
1: W jakie planszówki można pograć podczas takiego spotkania, gdyby miała Pani wymienić?
0: Właściwie to co spotkanie przynosimy coś nowego, ale oczywiście są takie, które gramy częściej, które są takie bardzo ulubione, na przykład Miecz Samuraja, Osadnicy z Katanu, Takenoko, Wirus, ale tak naprawdę to co spotkanie to jest coś nowego i to są nagród nowości, bo właśnie koledzy ze stowarzyszenia mają bardzo dużo gier, co chwilę coś nowego kupują i testujemy.
1: No właśnie, a żeby wziąć udział w takim spotkaniu planszówkowym, to czy trzeba być członkiem stowarzyszenia?
0: Nie, po prostu można przyjść. Także zapraszamy wszystkich.
1: A kto może zostać takim członkiem stowarzyszenia?
0: Każdy, kto chce działać z nami.
1: A gdyby miała Pani powiedzieć coś może więcej? Czy są jakieś może spotkania takie organizacyjne właśnie członków stowarzyszenia?
0: Tak, spotkanie organizujemy wtedy, kiedy trzeba coś po prostu omówić. Bo tak to, żeby się po prostu spotkać, to mamy na gruncie właśnie takim, czy spotkań planszówkowych, czy na gruncie prywatnym, to mamy bardzo dużo okazji do porozmawiania ze sobą, więc takie spotkanie są organizowane właściwie wtedy, kiedy coś robimy większego.
1: Czy żeby być takim członkiem stowarzyszenia Stal Fiction, trzeba być takim entuzjastą gier, czy dołączają do Was także osoby, które na przykład dopiero zaczynają swoją przygodę z grami?
0: Różnie. Zarówno dołączają do nas entuzjaści, którzy po prostu się o nas dowiedzieli i po prostu się ucieszyli, że istnieje taka grupa pokrewnych dusz, do której mogą dołączyć, ale też zupełnie nowe osoby, które niewielkie miały pojęcia o grach. Także jak najbardziej zapraszamy zarówno wytrawnych graczy, jak i początkujących graczy.
1: Jakby Pani jeszcze miała właśnie tak zachęcić mieszkańców Stalowej Woli, czy generalnie całego naszego regionu do spotkań, to co by Pani powiedziała?
0: Zachęcam serdecznie. Podczas gier można nie tylko poznać fajne gry planszowe, spędzić czas w przyjemny sposób, można również spotkać fajnych ludzi, zaprzyjaźnić się. Gry uczą też bardzo wielu fajnych rzeczy, więc to jest właśnie zwłaszcza tak ważne, powiedzmy, dla dzieci, dla młodzieży, chociaż nasze spotkania tak bardziej właśnie są skierowane dla młodzieży niż dzieci. Ale dzieci też zapraszamy oczywiście i uczą bardzo wielu fajnych umiejętności, logicznego myślenia, planowania strategicznego, współpracy, rywalizacji, czekania na swoją kolej, umiejętności takiego też pogodzenia się z porażką czasami. To są bardzo ważne w życiu umiejętności, też analiza, empatia, również gry właśnie RPG uczą też właśnie bardzo takich fajnych rzeczy typu na przykład jak się zachować w stresujących sytuacjach, także właśnie też empatia, różne umiejętności takie społeczne.
1: No muszę przyznać, że to są naprawdę takie potrzebne też w dorosłym życiu cechy. Dlatego jeśli słuchają nas osoby, które są zainteresowane dołączeniem do tego stowarzyszenia albo po prostu do przyjścia na spotkanie planszówkowe, no to chyba odsyłamy na stronę Stal Fiction.
0: Tak, serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.stalowafantastyka.xyz i tam właśnie są opisane nasze działania. Zapraszamy również do dołączenia do naszego Discorda.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo również, pozdrawiam serdecznie.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. co łączy fuczki, proziaki i kuchnię lasowiaków. O podkarpackich smakach rozmawiamy dziś z Robertem Makłowiczem. Znany kucharz i podróżnik opowiedział mi o kulinarnej różnorodności naszego regionu. Od Rzeszowa i Przemyśla po północne Podkarpacie i okolice Stalowej Wolni. Pytamy o lasowiackie tradycje, pierogi z kapustą i kaszą, grzyby oraz regionalne produkty. Rozmawiamy też o tym, co czeka tradycyjną kuchnię, gdy na naszych stołach pojawia się coraz więcej smaków z całego świata.
1: Dzisiaj moim gościem jest, myślę, osoba, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Znakomity kucharz i podróżnik, pan Robert Makłowicz. Dzień dobry, panie Robercie.
4: Dzień dobry. No, kucharz, amator, a podróżnik, no trochę jeżdżę rzeczywiście.
1: Ale to są pana takie, myślę, chyba największe miłości w życiu i o nich właśnie dzisiaj chciałabym z panem porozmawiać.
4: Z największą przyjemnością.
1: Jako że znajdujemy się w Rzeszowie, w stolicy Podkarpacia, no to nic dziwnego, że zapytam właśnie o te takie nasze podkarpackie smaki. Kiedy właśnie myśli pan o kuchni Podkarpacia, jakie smaki przychodzą panu do głowy?
4: No, trzeba by tutaj rozróżnić dwa pojęcia. Czy myślę o województwie podkarpackim, czy myślę w ogóle o Karpatach. Karpaty są oczywiście pojęciem znacznie szerszym, ciągną się przez ładnych kilka krajów, a niektórzy twierdzą, że wpływy karpackie, kultury karpackiej, czyli kultury pasterskiej, dochodzą aż do Grecji północnej i ciągną się jeszcze przez góry dynarskie. Węgry są w Kotlinie Karpackiej, dzisiaj po traktacie w Trianon gór mają niewiele, ale albo prawie w ogóle, mają małe górki, ale w Chernie mają trzy szczyty, Matra, Tatra, Fatra. Fatra dzisiaj nie jest na Węgrzech, Tatra nie jest na Węgrzech, została im tylko Matra. Ale kuchnia węgierska jest w dalszym ciągu kuchnią karpacką. Natomiast jeśli chodzi o samo województwo nazwane Podkarpaciem, nie ma takiego regionu oczywiście historycznego. Ja tu nie protestuję przeciwko nazwie Podkarpacie, bo tak jest i niech tak zostanie, tylko chcę powiedzieć, że jesteśmy w Małopolsce, w pobliżu Karpat. I to jest coś, co się kojarzy automatycznie tym, którzy się na kuchni znają, z kilkoma rzeczami. No, po pierwsze, wymieńmy coś, czego nigdzie indziej nie ma w Polsce. Fuczki. Nikt nie wpadł na pomysł, żeby dodawać do placku ziemniaczanych kiszoną kapustę do środka. A to się tutaj robi. Jeśli chodzi o proziaki, które są drugą ważną rzeczą, to zakres rażenia proziaków, słowo rażenie jest tu pozytywne oczywiście, mówię o pozytywnym rażeniu, dobrym smakiem, to wykracza poza dzisiejsze województwo podkarpackie, no bo to jest dokładnie to samo, co wiele innych placków, które są wszędzie robione w dawnej, biednej, wiejskiej kuchni. No, placki włoskie różne słynne, typu piadina czy pizza. Nie mówimy tutaj o teraz obłożeniu tychże placków truflami, to można i proziaki obłożyć, prawda, i będziemy mieli wykwintną rzecz, ale bez tego to są dania głodu, no, biednych ludzi nie widzimy. I właśnie takie w swej istocie proziaki kiedyś były. One są bardzo podobne do karpackich, ale kawałek dalej, w Moskoli podhalańskich, tylko że tam są ziemniaki w cieście, grule tutaj nie ma. Jest proza, czyli soda i ciasto z sodą po prostu, na blasze kiedyś pieczone to rosło. W Małopolsce też by się natrafiło, ale my jesteśmy w Małopolsce. Ja wiem, że się nazwy województw są mylące, jeśli chodzi o historię danych ziem, no bo jesteśmy po prostu w Małopolsce w tej chwili.
1: Mamy tutaj też, wychodzimy na pole.
4: Mamy wszystko to samo, mamy borówki, nie amerykańskie też, ale te w lesie to są borówki, wychodzimy na pole, mamy flizy w łazience, na kastlik, bradurę i tak dalej, no więc tu mamy dokładnie to samo. Tylko że Kraków też jest 100 km od Karpat, tylko że w innym dzisiaj województwie, w innym podziale administracyjnym, a kiedyś to była całość. I wpływy kultury pasterskiej są tu niezwykle ważne. Proszę pamiętać, że ten region, jak się spojrzy od Rzeszowa po Kraków i dalej, to tam mamy granicę między dawnym osadnictwem Słowian i Wołochów. Wołosi, czyli proto-Rumuni, to byli ci wszyscy, którzy w średniowieczu po najazdach tatarskich byli osiedlani w całych Karpatach, bo się znali najlepiej na gospodarce pasterskiej, zarówno przez królów polskich, jak i węgierskich. I oni są wszędzie w Karpatach. Dzisiaj niektórzy z nich to są Polacy, niektórzy z nich to są Ukraińcy, to są dalej Rumuni i tak dalej, i tak dalej. Ale to kiedyś był jeden lud po prostu. I ślady tej wspólnoty mamy w zwyczajach pasterskich, mamy w słownictwie dotyczącym gospodarki pasterskiej, niezależnie od języków. To tak samo się nazywa. No, gazda jest gazda.
1: To bardzo zabawne, bo ja mam na nazwisko gazda.
4: Gazda jest gazda, czyli gospodarz po prostu. Watra jest watra. Po chorwacku ogień to jest watra na przykład, a gospodarz to jest gazda w Chorwacji całej, nie tylko w tej tam panońskiej. No i tak dalej, nie wiem, tam mama łyga, mówię, która się akurat w polskiej części Karpat nie przyjęła. Mówię o kaszy kukurydzianej, ale już od Huculszczyzny przez Rumunię i dalej, aż po północne Włochy, to jest podstawowe pożywienie, no bo to jest zboże, które jest mniej wymagające, można na większej wysokości je sadzić niż nawet żyto. Więc to są pewnego rodzaju wspólne rzeczy, no i naprawdę jest więcej podobieństw niż różnic w całej kuchni karpackiej. A Podkarpacie, że wrócimy do dzisiejszego regionu administracyjnego, jest miejscem niezwykle interesującym. Zresztą pani to wie lepiej, bo pani jest stąd. No, jeśli pani wsiądzie w auto w Rzeszowie, może pani dojechać pewnie w godzinę albo w Beskid Niski, albo w Bieszczady, albo w Beskid Sądecki. No, Karpaty są w zasięgu ręki.
1: Ja w zasadzie jestem z tej północnej części Podkarpacia, czyli okolice Lasów Janowskich, okolice Stalowej Woli. I tam na przykład, z czym się tutaj nie spotkałam, mamy pierogi z kapustą kiszoną, o której też pan wcześniej mówił.
4: Owszem, no kiszona kapusta jest ta pieroga, ale to już jest trochę kulturowo inny region. Proszę pamiętać, że te regiony dzisiejsze nie zawsze odzwierciedlają dawniejsze kulturowe historie. No mamy województwo śląskie, w którym mamy Zagłębie, Śląsk i jeszcze okolice Częstochowy. No to się kulinarnie nijak nie spina ze sobą. To mają różne tradycje. Śląsk Rzeczpospolita utraciła w czasach Kazimierza Wielkiego. Zagłębie było w zaborze rosyjskim, Częstochowa też. No, zupełnie co innego. Tam jest żur, a tam jest zalewajka. W jednym województwie, więc Podkarpacie też nie jest jednolite. Ja mówię teraz o tym bardziej w stronę Karpat zwróconej części. Ale pierogi z kiszoną kapustą, a jeszcze to mogą być z kaszą i z kiszoną kapustą.
1: Tak, tak, z kaszą też są u nas bardzo popularne, chociaż to już raczej... Tak, tak, lasowiackie i właśnie takie dary lasu, czyli na przykład potrawy z grzybami.
4: To nie jest nic nowego, wszystko co było z lasu, to zawsze było wykorzystywane, to wszędzie w Polsce tak jest. Nie żyjemy w Szwecji, gdzie ludzie nie chodzą do lasu i nie zbierają grzybów.
1: Poważnie, nie, nikt tam nie chodzi na grzyby? To jest nasz taki sport narodowy, można powiedzieć.
4: Tak, prawie nikt tam nie zbiera grzybów. To było jedyne miejsce na świecie, gdzie zbierają grzyby jeżdżąc autem. Leśną drogą, gdzie można było wjeżdżać, otwierałem drzwi, rosły kozaki i zbierałem.
1: To dobrze, że pan to precyzował, bo tak się zastanawiałam, jak zobaczyć takie małe siniaczki na przykład pod grzybki z samochodu.
4: Wielkie kozaki rosły, ale jechałem leśną drogą i co chwilę były te grupy kozaków. Przejechałem 500 metrów i miałem pół bagażnika, nie byłem w stanie już tego przerobić potem, ugotować w Szwecji.
1: To miał pan wielkie szczęście, bo na przykład tutaj w tych naszych lasach tych kozaków jest niezbyt dużo.
4: W ogóle sezon na grzyby się przesuwa w związku ze zmianami klimatycznymi, ponieważ się zacznie padać, zaczęło padać dopiero teraz, więc pewnie grzyby będą do połowy listopada, jak znam życie.
1: Ja się z tego bardzo cieszę, bo jeszcze w tym roku nie byłam.
4: Ja się też nie martwię, co prawda nie chodzę na grzyby, ale jem. Proszę spróbować carpaccio z prawdziwków. Surowe prawdziwki, cienkie plasterki pokrojone, skropione oliwą i posypane solą i pieprzem. Genialne.
1: Czyli takie połączenie Włoch i Polski troszeczkę.
4: We Włoszech na północy jada się grzyby, a fungi porcini, czyli prawdziwki, no na północy w Toskanii też fungi porcini są cenione prawie tak jak trufle. Włosi wiedzą co dobre.
1: Myślę, że my mieszkańcy Podkarpacia również i też chciałabym wrócić tutaj do tej naszej podkarpackiej kuchni i zapytać pana o takie regiony tutaj na Podkarpaciu, jak ta kuchnia różni się od siebie. Na początku wspominałam o tej północnej części Podkarpacia, ale jesteśmy w Rzeszowie, w jego centralnej części. Jakie właśnie tutaj smaki przeważają? Jakie dania może?
4: Polskie oczywiście. Rzeszów jest... Nie no, żartuję, ale Rzeszów się zmienił niezwykle. Jeśli sobie chcemy pomyśleć o tym, jak słuszną drogę przeszliśmy przez ostatnie 30 lat, to ja radzę wszystkim, żeby na przykład przyjechali do Rzeszowa. Nie było kiedyś wesołe i piękne miasto. Ja świetnie pamiętam, jak się z Krakowa tutaj jechało 5 godzin samochodem z narażeniem życia, przedzierając się przez skrzyżowanie w Targowisku, gdzie można było stracić życie, wyprzedzali na czwartego. A miasto było smutne, zaniedbanym centrum i brzydkie. W tej chwili jest to niezwykle przyjemne miasto, młode miasto, miasto prężne, miasto, gdzie dużo ludzi młodych studiuje, miasto, które oferuje kuchnię prawie z całego świata, nie jest to duże miasto.
1: A jeśli chodzi o taką kuchnię regionalną, to co możemy tutaj zjeść, czego nigdzie więcej nie ma?
4: Nie chodziłem ze sztambuchem po rzeszowskich lokalach, po wrocławskich zresztą też nie. I nie sprawdzałem, co tu jest, a czego gdzie indziej nie ma. Jakbym powiedział, że proziaki tu można zjeść, fuczki, to je można też zjeść w Bieszczadach, no więc nie ma kuchni rzeszowskiej jako takiej. To nie jest organizm miejski, tętniący życiem od kilkuset lat, który wytworzył kastę bogatych mieszczan, nie wiem, tak jak Mediolan, który handlował z połową świata, gdzie są potrawy, które się nazywają alla milanese. Więc wszystko to, co jest w Rzeszowie, jest również na Podkarpaciu, jeśli mówimy o tutejszych daniach. Nie ma czegoś takiego, co było tu, a nie było 20 km dalej.
1: A co z takimi wpływami wschodnimi, na przykład w Przemyślu? To jest dużo starsze miasto, nieco niżej położone na Podkarpaciu.
4: Proszę pamiętać, że Przemyśl jest miastem wieloetnicznym. Przemyśl jest miastem od stuleci zamieszkałym przez Ukraińców i Polaków, czy też Polaków i Ukraińców, proporcje były różne. Kiedyś do tego trzeba było jeszcze by dodać Żydów, Ormian, pewnie jakichś Greków. Dzisiaj już tego nie ma. Zostali tylko Polacy i Ukraińcy, więc siłą rzeczy mamy tam, pewnie łatwiej tam zjeść barszcz ukraiński niż w Rzeszowie, chociaż w dużych polskich miastach w związku z wojną na Ukrainie i emigracją powstały ukraińskie knajpy i ukraińskie sklepy. I w ogóle jest to coś, czego się cieszę, że jakby wróciliśmy kuchennie do pewnego rodzaju tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, która była...
1: Obojga narodów.
4: Była państwem wielu narodów, ona się nazywała Obojga Narodów, Polska i Litwa, tylko że byli tam, mówiąc dzisiejszym językiem, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Niemcy, etc., etc. Po wojnie II Polska stała się państwem prawie monoetnicznym, prawie, bo Przemyśl nigdy taki nie był monoetniczny, a teraz znowu te rzeczy, które były kiedyś w naszej kuchni, do niej wracają za sprawą tej sytuacji. To jest akurat pozytyw smutnej historii.
1: A jeśli chodzi właśnie o tę kuchnię regionalną, to które właśnie takie tradycyjne potrawy mają gdzieś taką szansę wrócić do naszych domów, a które być może wkrótce z nich znikną? Nie tylko jeśli chodzi o takie podkarpackie potrawy, ale generalnie polskie.
4: Świat się zmienia, kuchnia się zmienia.
1: Jest bardziej międzynarodowo, bo mamy też dostęp po prostu do mediów, do internetu i po prostu...
4: Ale to jest... To wbrew pozorom to nie jest niepokojące dla rodzimych tradycji, gdyż nawet jak danie jest doskonałe, a je się co drugi dzień, to się ma tego dosyć. A kiedy można, jest wybór, to się tym chętniej wraca do właśnie rzeczy tradycyjnych, które się pamięta z dzieciństwa, które robili rodzice czy dziadkowie. I to zawsze otwarcie na świat tylko umacniało lokalną kuchnię. Nie odwrotnie. To, że mamy cały szereg szyldów również w Rzeszowie z kuchniami z różnych stron świata, to tylko dobrze działa na lokalne dania, bo tym bardziej łakniemy z różnych okazji tego. Tylko właśnie, z różnych okazji. Kiedyś jedliśmy to, bo nic innego nie było i nie wiedzieliśmy i musieliśmy to jeść. A w tej chwili będziemy jedli te różne rzeczy z własnego wyboru. Moim zdaniem z pewnością będziemy jedli dużo rzadziej dania, które się bardzo długo robi, bo ludzie mają mniej czasu, bo tylko ze szczególnych okazji mamy czas na to, by nie wiem, samemu zrobić ciasto drożdżowe.
1: Albo gołąbki.
4: No tak, to się albo się tego nie je, albo się to kupuje, a robi się to od wielkiego dzwona. Ale za to, jak już się to robi od wielkiego dzwona, to wtedy jest to wielki dzwon.
1: I jak to smakuje wtedy?
4: Jest celebracja, no tak.
1: I jeszcze takie ostatnie pytanie na koniec. Gdyby miał pan ułożyć taki jeden posiłek właśnie tutaj rodem z Podkarpacia, czy byłby to główny obiad, czy może jakiś deser, to co by to było? Co znalazłoby się na stole?
4: Powiem o produktach, a nie o daniach. Może tak będzie prościej. Na pewno jakość pieczywa jest tutaj absolutnie świetna i jest powrót, widzę to też w całej Polsce, ale tutaj to widzę szczególnie, powrót do tych prasbusz, czyli do płaskórki, do orkiszu. Można kupić pieczywo robione właśnie z tychże prasbusz. Na pewno region słynie, jest czysty, nie ma tu za dużo wielkiego przemysłu, wyjąwszy ten północny fragment, o którym pani mówiła, Podkarpacia, dawny centralny okręg przemysłowy, więc są tu świetne miody. Miody z Podkarpacia się cieszą renomą doskonałą. Serowarstwo poczyniło doskonałe postępy i to już nie tylko te sery związane z gospodarką pasterską dzisiejszą, ale w ogóle sery, dojrzewające sery. One są ekstra. Wędliny tu zawsze były dobre. Dziczyzna, jeśli ktoś je mięso...
1: się nie boi.
4: No, wystarczy zbadać dzika. Z pewnego źródła dziczyzna. Znaczy nie, że dzika trzeba przyprowadzić do lekarza, tylko dzika trzeba zbadać przed poddaniem go obróbce kulinarnej po prostu. No i to wszystko tam jest, za tymi wielkimi drzwiami, gdzie czekają na mnie uginające się stoły, bo próbujemy różnych rzeczy. Ale też widzę tu kreatywność. Widzę oleje tłoczone, czyli olej rydzowy, olej tłoczony z rzepaku, ale nierafinowany. Piłem przed chwilą zakwas selera, który był dosyć wspaniały, zupełnie zakwas selera. No i to właśnie to proste rzeczy, powrót do źródeł.
1: W takim razie życzę panu smacznego.
4: Dziękuję serdecznie.
2: O rezerwatach przyrody bez tajemnic. Czym są, jak powstają i na jakie typy się dzielą? Na te pytania odpowiedział mi dr Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
1: Powiedz nam, czym w zasadzie jest rezerwat przyrody i jakie są główne cele jego ochrony?
5: Rezerwat przyrody jest takim małym parkiem narodowym. Dlaczego małym? Ponieważ ustawa o ochronie przyrody, czyli ten akt, który mówi o formach ochrony przyrody, jakie mamy w naszym kraju, definiuje go jako taki obszar cenny przyrodniczo i tak naprawdę rozróżnia tylko je powierzchnią, ponieważ park narodowy, żeby parkiem narodowym taki obszar był, musi mieć przynajmniej 1000 hektarów. Natomiast rezerwat przyrody to są zazwyczaj obiekty dużo, dużo mniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o reżim ochrony, czyli tą siłę ochrony, jaką posiadają te obiekty, to zarówno park narodowy, jak i rezerwat przyrody, to można postawić tutaj znak równości. Jeżeli chodzi o te obiekty, mają one na celu zachowanie w stanie, no właśnie, niezmienionym najlepiej dla przyszłych pokoleń takich cennych fragmentów ekosystemów, siedlisk chronionych gatunków roślin, zwierząt, generalnie czegoś, co jest taką przyrodniczą perełką. Tak by można było popatrzeć na te obiekty. Natomiast prawdą jest, że no tutaj to kryterium powierzchni nie zawsze się odnosi do rezerwatów, bo w województwie podkarpackim mamy rezerwat Śródziska Jasiołki, które zajmują 1500 hektarów, więc zgodnie z definicją ustawową można by było tam już powołać park narodowy. Tylko z tą różnicą, że park narodowy jest to obiekt, który ma dyrektora, administrację i tak dalej, całą administrację, która zarządza tym obiektem, natomiast rezerwat przyrody podlega regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, no w tym wypadku w Rzeszowie, to my sprawujemy pieczę. Aktualnie rezerwatów przyrody mamy 106 i myślę, że końcem roku ta liczba wzrośnie przynajmniej o 10. Takie są mniej więcej nasze plany. Powierzchnia ich to jest ponad 12 tysięcy hektarów, więc mamy co robić.
1: Jakie są w takim razie dokładne kryteria powoływania takich rezerwatów przyrody?
5: Takim głównym kryterium to jest Ja przynajmniej tak określam, taka ponadprzeciętność, bo fajnie, gdyby to był taki teren, który wyróżnia się na tle otaczających, takie właśnie perełki przyrodnicze. Więc kryterium przede wszystkim jest to przyrodnicze, czyli powiedzmy jakiś cenny ekosystem, rzadki ekosystem, który stanowi przy okazji siedlisko rzadkich gatunków zwierząt, roślin czy grzybów. Ogólnie tworzymy rezerwaty przyrody oprócz tego, żeby zabezpieczyć te walory przyrodnicze dla nas, dla przyszłych pokoleń, ale też po to, żeby badać te procesy, które zachodzą, bo rezerwaty przyrody też służą nauce, żeby po prostu wiedzieć o tej przyrodzie więcej. To są zazwyczaj miejsca, bo w większości rezerwatów przyrody jest stosowana ochrona ścisła, czyli polegająca na dosłownie nic nie robieniu, czyli taka forma konserwatorska, przede wszystkim to są rezerwaty leśne. Możemy obserwować te procesy, które zachodzą bez naszego udziału. No zazwyczaj człowiek ingeruje w swoje otoczenie, w środowisko, więc te ekosystemy, które są pod wpływem człowieka, mniej więcej te mechanizmy znamy, natomiast tutaj dzięki tym obiektom, które chronią takie tereny przed działalnością człowieka, tutaj w rozumieniu tej bardziej negatywnej, dają nam możliwość poznawania tych procesów.
1: Jakie są właśnie te największe zagrożenia ze strony działalności człowieka?
5: Tu jest kwestia, co jest przedmiotem ochrony, bo czasami ta działalność człowieka wręcz jest wymagana, bo jeżeli chronimy tereny, które są związane z działalnością człowieka, na przykład tereny otwarte, które powstały w wyniku właśnie działalności człowieka, to zagrożeniem jest zaniechanie tych działań, więc na przykład koszenie łąk. Gatunki łąkowe po długim okresie nieużytkowania takich terenów niestety ulegają deprecjacji, zanikają. Też rezerwaty stepowe, murawowe, one też są zagrożone z tytułu nierobienia tam działań, które były dotychczas, bo przede wszystkim te stepowe, te teksorotermiczne rezerwaty to są tereny dawnych pastwisk. No teraz już z tym wypasem jest coraz ciężej, zresztą wypas na zazwyczaj stromych stokach, no to nie jest to coś fajnego. Tak więc z jednej strony człowiek jest zagrożeniem dla niektórych ekosystemów, podkreślam niektórych, natomiast co do niektórych to właśnie ta działalność człowieka powinna być utrzymywana. No służą temu działania z zakresu ochrony czynnej, które staramy się realizować w miarę posiadanych środków. Po prostu sami realizujemy te działania związane chociażby z wykaszaniem tych terenów otwartych.
1: A jak to wygląda ze strony mieszkańca okolicznych terenów? Czy taka osoba może wejść do takiego rezerwatu, żeby podziwiać właśnie tę przyrodę?
5: Tu kwestią istotną jest, czy rezerwat jest udostępniony, bo nie wszystkie rezerwaty w województwie podkarpackim są udostępnione, to znaczy nie wszystkie mają wyznaczone przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Rzeszowie szlaki, bo prawdą też jest, że przez wiele rezerwatów przebiegają historyczne jakieś dukty, szlaki, czy w ogóle są tam ścieżki leśne, które mogłyby kusić, żeby tam sobie pospacerować. No niemniej jednak nie wszystkie rezerwaty wyznaczone do tego ruchu pieszego czy rowerowego, jazdy konnej, nartami, bo takie mamy możliwości, nie wszystkie są. Tu warto by było sprawdzić sobie taki rezerwat, do którego chcielibyśmy się udać. Najlepiej na Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody. To jest taki rejestr ze wszystkimi formami ochrony przyrody, jakie w Polsce występują, ale też tam teraz staramy się na bieżąco aktualizować informacje o tym, czy rezerwat jest dostępny, czy nie.
1: A których jest więcej? Takich udostępnionych właśnie do odwiedzenia, czy...?
5: Niestety dla odwiedzających więcej jest tych niedostępnych. To wynika też z faktu, że wyznaczenie szlaku ruchu pieszego pociąga ze sobą szereg konsekwencji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Zazwyczaj większość naszych rezerwatów to są tereny leśne. więc nadal tam zarządcą jest właściwy miejscowo nadleśniczy, a jeżeli są drzewa, są gałęzie, są wiatry, może to powodować, no może to te poruszanie się tym szlakiem może powodować zagrożenie i to właśnie na tym nadleśniczym spoczywa obowiązek utrzymania tego szlaku w należytym stanie, w tym stanie niezagrażającym bezpieczeństwu osób korzystających. No niestety też ludzie jakoś ostatnio bardziej się boimy tej przyrody, coś taki proces następuje w społeczeństwie i jednak chcielibyśmy, żeby te szlaki były naprawdę w 100% bezpieczne. W związku z tym no problemem jest to, że żeby wyznaczyć, udostępnić taki rezerwat do ruchu turystycznego, to musi być proces, w którym jedna strona w postaci nadleśniczego wyznacza taki szlak, który wiadomo musi spełnić jakieś też te elementy związane z bezpieczeństwem. Następnie no, musi zdeklarować się, że utrzymuje ten szlak, a następnie my jako ten organ sprawujący nadzór nad rezerwatami przyrody wyznaczamy w formie zarządzenia i wówczas można w takim rezerwacie spacerować.
1: Czyli nie możemy w takim razie wchodzić na tereny, na takie obszary chronione. A co jeśli nie wiemy, że to jest właśnie rezerwat, właśnie nie zauważyliśmy tej tabliczki i wejdziemy na taki teren, a ktoś nas zobaczy, co wtedy się dzieje? Czy będziemy mieli z tego tytułu jakieś problemy?
5: Kwestia szczęścia. Prawda jest taka, bo oczywiście to nie, że do każdego rezerwatu nie można wejść, tylko tak jak mówię, tylko do tych z wyznaczonym szlakiem ruchu pieszego. Nie każdy o tym wie, że coś takiego jest jak szlak ruchu pieszego, bo jeżeli jakaś ścieżka biegnie przez rezerwat, no to też się prosi. Jakie są konsekwencje? No, jest zakaz. Jest zakaz wymieniony w ustawie o ochronie przyrody, który mówi, że no, nie możemy poruszać się poza tymi szlakami wyznaczonymi. Więc jeżeli nie ma tam szlaku, to w ogóle nie powinniśmy wchodzić do tego rezerwatu. Ta czerwona tabliczka powinna być taką czerwoną lampką, nie wchodź tu. Natomiast szczególnie w okresie grzybobrania, to niekoniecznie patrzymy na taką wysokość, na jakiej znajduje się tabliczka. Możemy czasami przekroczyć granicę. No, nie zachęcamy do tego, odwodzimy od tego, ale no, zdarzają się takie przypadki. Oczywiście mogą być tutaj konsekwencje w postaci no, nawet mandaciku od Straży Leśnej, bo jeżeli właśnie zarządzający tym terenem spotka nas w miejscu, w którym nie powinien nas spotkać, może coś takiego nam podarować.
1: Chciałabym jeszcze na chwilę cofnąć się do początku naszej rozmowy, kiedy wspominałeś o tych kryteriach powołania takiego rezerwatu. Czy istnieją jakieś właśnie rodzaje rezerwatów pod względem tego, jaki obszar chronią, w sensie jakie ekosystemy chronią?
5: Tak, dokładnie, bo to, co chronimy, definiujemy w jakiś sposób i definiujemy to już w akcie tworzącym rezerwat przyrody, czyli w zarządzeniu regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Jest rozporządzenie, które no jest takim powiedzmy kluczem do oznaczania rezerwatu, bo w pierwszej kolejności określamy rodzaj rezerwatu. I tutaj mamy, no, na przykład u nas najwięcej jest rezerwatów leśnych. Może być rezerwat krajobrazowy, może być krajobraz florystyczny, faunistyczny, przyrody nieożywionej, czyli tak naprawdę to, co możemy chronić, bo w rezerwacie mogą być chronione zarówno te elementy przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. Czasami to i to, no to wtedy najczęściej robimy to rezerwatem krajobrazowym, bo tutaj to jest ten aspekt warty zachowania. Następnie określamy typ i podtyp. I tutaj znowu wyobraźmy sobie taka ścieżka, jak w kluczach jest, że rozdziela się to na typ i podtyp ze względu na przedmiot ochrony. To jest jeden element, natomiast jeszcze patrzymy na to, jaki mamy ekosystem. Więc tak zdefiniowany rezerwat, ta definicja, czyli rodzaj, typ i podtyp rezerwatu znajduje się w tym akcie tworzącym i to już jest sygnałem, z jakim obiektem mamy do czynienia. Oczywiście tym clue, tym najważniejszym elementem w akcie to jest cel ochrony, czyli dlaczego chronimy. No i zazwyczaj to tam on jest zdefiniowany jako najczęściej ze względów dydaktycznych, naukowych i tam możemy jeszcze jakieś inne elementy wymienić. Chronimy, no i dajmy na to, nie wiem, pozostałość puszczańska lasu, czy coś takiego, jakieś torfowisko. Tutaj już określamy ten przedmiot.
3: Historia regionu.
2: Od zarania dziejów kształtowały losy świata, niszczyły, ale też zmuszały ludzi do odbudowy i zmiany dotychczasowego życia. Mowa o żywiołach przyrody, które także na Podkarpaciu wielokrotnie dawały o sobie znać. W dzisiejszej audycji razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego przyjrzymy się największym powodziom i pożarom, które dotknęły nasze województwo w XIX i XX wieku. Rozmawiamy też m.in. o powodzi w okolicach Niska, powodzi stulecia w Przemyślu oraz o wielkim pożarze Rzeszowa. Jeśli jesteście ciekawi szczegółów, już teraz zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy.
1: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o klęskach żywiołowych, które dotknęły Podkarpacie w XIX i XX wieku. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam naszych słuchaczy.
1: Naszą dzisiejszą rozmowę chciałabym podzielić na trzy główne części, to jeśli chodzi o obszar terytorialny. Podzieliłam Podkarpacie na trzy części: północ Podkarpacia, centrum i wschodnie krańce naszego województwa. No i zaczniemy sobie, myślę, od północy naszego województwa, czyli od terenów dzisiejszego powiatu niżańskiego i stalowowolskiego. No i na początek przyjrzymy się historycznym powodziom w okolicach Niska, a potem szczególnie dramatycznej powodzi z 1934 roku. No i może na początek pomówmy sobie o rzece San i właśnie tych historycznych powodziach w okolicach Niska. I jakie czynniki naturalne w przeszłości powodowały właśnie największe powodzie w tamtych okolicach?
6: No przede wszystkim samo jego położenie. No pamiętajmy o tym, że San jako rzeka jest tak zwaną rzeką, nazwijmy to, tranzytową. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli przychodzą na przykład roztopy, woda z gór spływa, no to ten poziom wody w tych miejscach właśnie, jak tutaj wspomniane m.in. na we wstępie Rozwadów, Nisko, te tereny, można powiedzieć, dzisiejszej ziemi stalowolskiej, niżańskiej, no tam woda będzie się podnosić. I to oczywiście jest taka bardzo prozaiczna przyczyna, niemniej jednak no w jakiś sposób też i tragiczna, bo pamiętajmy, że ludzie musieli w tym okresie przede wszystkim przyzwyczaić się po prostu do tego zjawiska. Przez wiele lat powodzie były czymś po prostu naturalnym, sezonowym i zależały właśnie albo od roztopów, albo ewentualnie też od intensywnych ulew, które, jak wiadomo, również się zdarzały. Też wspomniałbym o tym, że na terenach ziemi niżańskiej nawet była pewna tradycja, bo wierzono tam, że te powodzie wiosenne były mniejsze od letnich, ale z drugiej strony stanowiły większe niebezpieczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że tworzył się zator lodowy na rzece. Więc to są też takie pewne lokalizmy, o których warto wspominać. No, powodzie letnie z kolei, według tych ówczesnych, przynajmniej nie chcę mówić wierzeń, ale no generalnie według ówczesnej tradycji, czyli mniej więcej mówimy tutaj o przełomie czerwca, lipca, no powstawały tak najczęściej z powodu deszczu. Czyli coś, co znamy doskonale, prawda? Jeśli zima się kończy, no to przychodzą roztopy, okej, woda się podnosi, przychodzą deszcze. Natomiast no, dla ludzi był to pewien wyznacznik życia, pewne kalendarium, taki kalendarz, według którego no, musieli też zaplanować w pewien sposób swoje własne życie. No, z racji też tego, że ludzie, którzy żyli tam u źródeł Sanu, bo o takich terenach właśnie tutaj też między innymi mówimy, no to było to nieco bardziej dokuczliwe, prawda? I to też ziemia niżańska między innymi zawsze kojarzyła się w dużej mierze też z terenami takimi uprawnymi, z terenami wiejskimi. I biorąc pod uwagę fakt, że ta woda cały czas się podnosiła, to stanowiło to ogromne zagrożenie też dla ludzi, prawda? Dlatego dla ich upraw, dla ich sytuacji, położenia, sytuacji materialnej też między innymi. No, jak przychodzi powódź, no to też oczywiście mamy skażenie danych terenów, bo ta woda, prawda, zbiera różne rzeczy i później przynosi do innych miejsc i to też wpływa na jakość gleby w jakiś sposób. Także niewątpliwie te te tereny, które znajdowały się właśnie w tej Kotlinie Sandomierskiej, w okolicach tego SAN-u, no były w bardzo trudnej sytuacji. To jest taka specyfika naszego województwa.
1: Warto tutaj dodać, ja wiem, że może rozmawiamy dzisiaj o klęskach żywiołowych, ale woda i rzeka San nie zawsze była wrogiem dla mieszkańców ziemi niżańskiej, ponieważ już od wielu, wielu lat kultywowana jest tam tradycja flisacka i właśnie rzeka San była takim usprawnieniem transportu w tamtych terenach. I do dzisiaj właśnie budowane są łodzie flisackie i organizowane spływy, na przykład w Ulanowie.
6: Tak, zresztą gdyby rzeki niosły ze sobą jedynie kataklizmy, to...
1: No ludzie nigdy... pewnie by się nie osiedlali w ich okolicach, nie?
6: Tak, a w tym przypadku, kiedy jeszcze nie mieliśmy na tych terenach dzisiejszego Podkarpacia rozwiniętej linii kolejowej, autobusów, pociągów, znaczy o pociągach się powtarzam, ale chodzi ogólnie o transport szybki, no to wtedy ta rzeka była takim, można powiedzieć, optymalnym rozwiązaniem, żeby przedostać towary z jednego miejsca do drugiego. No i oczywiście też nie można zapomnieć, że mogło się rozwijać dzięki temu również rybołówstwo.
1: Dobrze, no to już wiemy co nieco o tych takich terenach w okolicach dzisiejszego Niska. Teraz chciałabym przejść do jednej z najbardziej dramatycznych powodzi, która miała miejsce w 1934 roku i objęła nie tylko, zdaje mi się, Podkarpacie, ale też inne województwa, chyba Małopolskę. Ale my skupmy się właśnie na terenach dzisiejszej Stalowej Woli, Rozwadowa i właśnie o powodzi, która nastąpiła w lipcu 1934 roku. Co było właśnie bezpośrednią przyczyną tej powodzi i które regiony, w tym też nasze Podkarpacie, zostały nią najbardziej dotknięte?
6: Ta powódź, o której mówisz, czyli ta z lipca 1934 roku, ona spowodowana była wówczas wspomnianymi przeze mnie letnimi opadami w tamtym okresie. No rzeczywiście wielodniowe deszcze sprawiły tak naprawdę, że w krótkim czasie wezbrały wszystkie rzeki całego regionu. To słusznie zostało zauważone, że w takim najgorszym położeniu były rzeczywiście obszary dzisiejszej Małopolski, Podkarpacia. Gdybyśmy to mieli przerzucać na ówczesną mapę, no to wymieniłbym województwo lwowskie, krakowskie. Bo rzeczywiście tutaj mówiąc o rzekach, no to trzeba z jednej strony mówić o tych rzekach naszych podkarpackich, Wisłok, Wisłoka, ale też między innymi Dunajec, Wisła, one wszystkie niosły za sobą dość spory żywioł. I co warto wspomnieć, to, że nie zabrakło również w trakcie tej powodzi odniesień do wcześniejszych również, bo mówiono, że ta powódź to jedna z największych od 120 lat około. No a pamiętajmy, między innymi w 1813 roku, jak to opisali świadkowie, Rozwadów i sąsiednie miejscowości zamieniły się w jedną rzekę, Wielkie Jezioro. Także te porównania rzeczywiście były dość dramatyczne. No i same te opisy, które możemy czytać w prasie lokalnej, wskazują na to, że ta sytuacja była dość poważna.
1: Jakie właśnie były takie najważniejsze konsekwencje powodzi dla mieszkańców i dla miast, czyli pod względem takich strat materialnych, ofiar śmiertelnych?
6: No z pewnością, jeśli mówimy o ofiarach śmiertelnych, to tak naprawdę na terenie całego tego obszaru zagrożonego powodzią, no liczba ofiar sięgała dziesiątek. Także niektóre wsie nawet trzeba było ewakuować, niektóre w ogóle zniknęły całkowicie z mapy po tamtych wydarzeniach. Natomiast jeśli już mówimy o samych miastach, no to wydaje mi się, że warto jej odwołać się do tego, co pisała ówczesna prasa. Gazeta Rzeszowska bodajże pisała właśnie o tym, że wiele ulic, dzielnic zostało całkowicie zalanych. Rzeszów taką kulminacyjną falę na przykład przeżył 17 lipca. Wtedy bodajże Wisłok, jak dobrze pamiętam, Wisłok podniósł się o 7 metrów, ponad 7 metrów. No też pamiętajmy, że na tych obszarach, zarówno jeśli mówimy o Sanie, jak i o Wisłoku w tym przypadku, no ta sieć irygacyjna nie była jeszcze tak rozwinięta jak w chwili obecnej. Zresztą obecnie również przeżywamy dyskusję, na ile, prawda, co powinno zostać zmienione w biegu rzek, co powinno zostać rozwinięte. No także tak naprawdę całe sutereny, piwnice były zalane, łącznie tak naprawdę z tymi niższymi piętrami budynków, niższymi poziomami, może w ten sposób to wymienię. No, ulice takie jak dzisiejsze pod promie Chopina z Pytkali Gęzy, no, znajdowały się w takim stanie totalnego zalania i łącznie tak naprawdę, jeśli mówimy o tej ziemi, tutaj naszej lokalnej podkarpackiej, no to tak naprawdę 50 ponad tysięcy hektarów z około 80 tysięcy zostało zatopionych. Czyli widzimy, całe uprawy, tak naprawdę mówiąc kolokwialnie, poszły się paść. I to musiało w dalszej perspektywie doprowadzić do tego, że z jednej strony trzeba było zwalczać skutki tego, a co znaczy trzeba dosypać pieniędzy. Wtedy pomoc szła w milionach, co na tamten przelicznik. No dzisiaj byśmy już to liczyli w takich, powiedziałbym to nawet, dziewięciocyfrowych liczbach. Także no naprawdę sytuacja była poważna i trzeba było wyremontować mosty, trzeba było tak naprawdę naprawić drogi. Plony przepadły, co też znaczyło, że ceny żywności pójdą w górę, więc tak naprawdę tą powódź w tym okresie odczuli wszyscy mieszkańcy regionu. Mało tego, ja dodam również, że zrobiono takie zbiorcze podsumowanie, jak ta powódź wpłynęła na same budynki. Bo to jest też istotne, zawsze jak mówimy o ofiarach, no to trzeba podkreślić, że to nie tylko osoby, które utonęły, ale również te, które straciły dach nad głową.
1: Dobytek życia.
6: Dokładnie tak. Wtedy ponad 22 tysiące budynków zostało przynajmniej uszkodzonych. I tu mówimy już nie tylko o dzisiejszym Podkarpaciu, ale również w terenach Małopolski. Czyli 22 tysiące budynków, no wiadomo, nie wszystkie były mieszkalne, ale no wydaje mi się, że spokojnie można obliczyć, że kilkadziesiąt tysięcy osób przynajmniej doświadczyło w tamtym przypadku klęski, no bo czemuś trzeba było wyremontować dom, albo całkowicie stracili ten dach nad głową.
1: Jakie działania podjęto po powodzi, aby zmniejszyć ryzyko podobnych zdarzeń i jak poradzono sobie ze skutkami tej powodzi?
6: To znaczy tak, na pewno takim dużym wyzwaniem były skutki takie infrastrukturalne, o których mówiłem, bo trzeba było dokonać wszelkiego rodzaju remontów dróg. No pamiętajmy, to jest 34 rok, czy już te plany Stalowej Woli gdzieś tam kwitną, prawda? Ale trzeba było jednak w tym okresie skupić się przede wszystkim na poprawie sytuacji wówczas mieszkających tam mieszkańców, prawda? Trzeba było rozbudować infrastrukturę, trzeba było zwrócić też uwagę na istotną kwestię studni i ich zanieczyszczenia. Bo tak jak wspomniałem, ten czynnik epidemiologiczny, to przenoszenie różnego rodzaju substancji i innych rzeczy, no pamiętajmy, że powódź to również zalane cmentarze niejednokrotnie. A jeśli cmentarze stoją zalane, no to wtedy no ta woda, która powiedzmy nasiąknie tym wszystkim, no później spływa dalej. Więc to są choroby. No, teraz mamy różnego rodzaju instytucje, które badają ten poziom zanieczyszczeń. W tamtym okresie to jednak nie było jeszcze takie oczywiste, więc zrozumiałe jest, że i choroby musiały się w tamtym czasie pojawiać.
1: Czyli można powiedzieć, że nasza Wisłoka była podobnie czysta jak Ganges. Ganges, dobrze mówię? Ganges w dzisiejszych czasach.
6: Znaczy, to już takie grube porównanie naprawdę, boję się go używać, ale rzeczywiście no, nie wyglądało to dobrze. O tak to, wydaje mi się, dyplomatycznie można określić.
1: Rozmawiając o wylewach Sanu i dramatycznej powodzi z 1934 roku, gdzie wylał nie tylko San, ale i nieco większe rzeki, widzimy, jak żywioł wody wpływał na życie ludzi w naszym regionie. Ale w centrum Podkarpacia równie dramatyczne konsekwencje miał żywioł ognia. Takim przykładem jest na przykład wielki pożar Rzeszowa w drugiej połowie XIX wieku, o którym sobie teraz porozmawiamy. Jakie były główne przyczyny wielkiego pożaru w Rzeszowie w 1842 roku i dlaczego ogień rozprzestrzenił się tak szybko?
6: To znaczy tak, na pewno trudno powiedzieć, co było takim bezpośrednim czynnikiem, który wpłynął na to, że ten ogień został zapruszony. Wiadomo, że Rzeszów płonął kilkukrotnie, zresztą jak większość miast w tamtym okresie, no przede wszystkim dlatego, że dominowała architektura jednak drewniana. No, a to w połączeniu z tym, że wiatr potrafi przerzucać różnego rodzaju iskry, które z kolei przechodzą na kolejne zabudowania i tak dochodzi do pożaru większego miasta, no to wydawało się, że jest to w jakiś sposób zrozumiałe. Natomiast to, o czym wspomniałem, faktem jest, że między innymi dlatego 26 czerwca 1842 roku doszło do pożaru na taką skalę. Bo z jednej strony mamy noc, prawda. Było gdzieś mniej więcej koło 23, jak dobrze pamiętam, i nagle wybucha pożar.
1: A mieszkańcy śpią.
6: Jest silny wiatr dodatkowo i budynki drewniane, tak naprawdę suche, bardzo szybko mogły się zapruszyć. I czy jakie są statystyki? Statystyki są takie, że wówczas spłonęło około 150 domów. Oczywiście były jak w podobnych przypadkach zrywy lokalnej ludności, dogaszenie tego pożaru. Zresztą jak zawsze już pewne tam, powiedzmy, metody były radzenia sobie z takim zjawiskiem, no ale jednak jeśli pożar rozprzestrzenia się szybko, a jak wiadomo ogień tak właśnie działa, no to straty tak czy owak musiały być gigantyczne. W tym przypadku oszacowano je na około 300 tysięcy ówczesnych, można powiedzieć, złotych reńskich tak zwanych, czyli w zasadzie tyle, ile wynosił taki 10-letni budżet Rzeszowa w tamtym okresie. Także na pytanie, czy to dużo, czy mało, można się domyślić, no bo jak płoną budynki, no to płonie też to, co jest w tych budynkach, prawda? Dodatkowo też pamiętajmy o zabudowie, która wówczas spłonęła. No z jednej strony mamy część rynku, wiadomo, że pożar dotknął też części Nowego Miasta. To były ogromne straty i to w chwili obecnej, nawet kiedy pracują konserwatorzy zabytków nad różnego rodzaju obiektami, oni muszą wziąć pod uwagę również jego przeszłość. I tak jak na przykład było w przypadku kościoła w Rozwadowie, tam była ówczesna taka fara, tak i w przypadku tutaj Rzeszowa, zawsze trzeba brać pod uwagę, że dany obiekt mógł zostać właśnie uszkodzony w wyniku właśnie takiego między innymi pożaru. Ale co ważne, była jednak ta pomoc, jeśli chodzi przynajmniej o Rzeszów, ta pomoc napłynęła, bo zbierano tak naprawdę na obszarze całej ówczesnej Galicji tam różnego rodzaju datki, byli też ludzie kultury, którzy organizowali różnego rodzaju eventy, nazwijmy to w chwili obecnej, czyli no, trochę nie odbiegało to tak naprawdę od tego, co robimy,
1: od takich dzisiejszych zbiórek.
6: Tak, no wiadomo, może nie było wydarzeń na Facebooku, nie było udostępnień może, ale ta wiadomość się niosła gdzieś tam w tych kręgach, które mogły w
1: tam... pocztą pantoflową.
6: O, na przykład sąsiadka powiedziała sąsiadowi, no wiadomo, taka zamożniejsza sąsiadka, taka zainteresowana kulturą, taka piśmienna. No i w ten sposób można było rzeczywiście z takiej ludzkiej empatii pomóc, przynajmniej tym, którzy w tamtym okresie stracili pewne, można powiedzieć, swój własny dobytek tak naprawdę. Niemniej jednak z tych wszystkich pożarów, dlaczego warto wspomnieć akurat ten z 1842, a nie któryś na przykład z wcześniejszych? No przede wszystkim dlatego, że wymusiło to na władzach miasta jednak trochę zmiany takiej wizji, takiego planowania, prawda? No bo stwierdzono, że jednak trzeba zainwestować jednak w to budownictwo murowane, jest lepsze trochę niż to drewniane, nie? Także wtedy też zrezygnowano, jak dobrze pamiętam, z gliny w murach, co jest taką ciekawostką w tym okresie. Także rzeczywiście ten pożar, choć no oczywiście tragiczny i kosztowny, no to jednak w jakiś sposób w dłuższej perspektywie pomógł zmienić to myślenie i przekierunkować trochę władzę na temat tego, jak należy planować miasto, zarządzać nim.
1: I zmienił może układ urbanistyczny troszkę.
6: Nieco tak, aczkolwiek powiedziałbym, że jeśli mówimy o tym układzie urbanistycznym Rzeszowa, no tutaj tak naprawdę druga wojna światowa, tak między innymi kamienice przy ratuszu, które już nie ma, czy to jest w sumie też temat na ciekawostkę, bo akurat tam, jak dobrze pamiętam, bano się zamachu po prostu na urzędników niemieckich, dlatego tą kamienicę wyburzono. Także różne czynniki prowadziły do zmiany myślenia, ale niewątpliwie pożary i różnego rodzaju zjawiska pogodowe też do tego doprowadzały. Zresztą pamiętajmy, że to były czasy, kiedy wysiedlano wsie ze względu na to, że mogły być objęte terenami zalewowymi.
1: Skoro już mówimy o terenach zalewowych, to teraz chciałabym przejść do trzeciej, ostatniej części naszej rozmowy, dotyczącej ziemi przemyskiej, czyli wschodniej części naszego województwa, czy dzisiejszego Podkarpacia. I chciałabym porozmawiać o tak zwanej powodzi stulecia, która miała miejsce w 1913 roku. Może na początek powiedz nam, dlaczego powódź z 1913 roku była nazywana powodzią stulecia?
6: No przede wszystkim dlatego, że w porównaniu z wcześniejszymi powodziami, które tak naprawdę miały miejsce dość cyklicznie, bo można tutaj wymienić z jednej strony 1837, 67, 84, 91 i tak dalej, w porównaniu z tymi powodziami ta zjawiła się jako coś, nie wiem czy mogę użyć tego określenia, ale metafizycznego, bo w jakiś sposób uznawano, że tak naprawdę no, ten poziom wody był trochę większy. Ja wiem, że tak troszkę może nie po polsku powiedziałem. Chodzi o to generalnie, że mniej więcej poziom wody w tym okresie, jak wspomniałem o Rzeszowie, to było tam 7,30 metra, coś koło tego. Tak tutaj również ta woda sięgnęła ponad 7 metrów. I tutaj zalewane były całe dzielnice. Kiedy w ogóle to się wydarzyło? No tutaj pamiętajmy, że to również była pora letnia, czyli jak widzimy, no kolejny raz ten wątek właśnie ulew, deszczu i wylewania Sanu. Tu mówimy o 13 do 14 lipca, czy mniej więcej w tym okresie tych dni. Tak naprawdę woda wylała i zalała kilka tak naprawdę dzielnic, bo tam mówimy o ulicy Polnej, Konopnickiej i całym tym generalnie nadbrzeżu tak zwanym.
1: Oczywiście mówimy o Przemyślu.
6: Oczywiście mówimy o Przemyślu. I no, świadkowie pisali, że je, tam w zasadzie sterczało nieraz tylko wierzby było widoczne. Tak naprawdę całe łąki znalazły się już pod wodą. I co jest najciekawsze, nikt się nie spodziewał, że to jest tak naprawdę preludium do tego, co stało, stanie się dalej. Bo 3 sierpnia stan wody nie uległ poprawie, wręcz przeciwnie, spadły kolejne ulewy, które doprowadziły do tego, że ta woda objęła jeszcze kolejne tereny. Czyli widzimy, dobrze jedna część nie wyschła, a tu już kolejna, prawda, ulewa. Także to było coś niewyobrażalnego, bo raczej nikt nie przypuszczał, że w tak krótkim okresie może wyjść aż parę ulew w jednej chwili.
1: Czyli doszło jakby do dwóch fali powodzi.
6: Tak, ludzie szukali pomocy w różnych miejscach, w kościołach, w różnego rodzaju magazynach, gdziekolwiek się dało, bo wszyscy byli po prostu przerażeni. No, szukano jakichś tam, prawda, boskich interwencji, jakiegoś zła, starano się sobie to jakkolwiek wytłumaczyć. Natomiast w prasie opisywano naprawdę dramatyczne sceny. Tam były bodajże, jak dobrze pamiętam, wątek nawet dzieci w kołyskach, które miały płynąć po Sanie, prawda? Także coś, co no, nam się w tej chwili w ogóle no, trudno nam sobie coś takiego wyobrazić, prawda? Także całe tak naprawdę zasanie w tamtym czasie. Tak zwana, jak dobrze pamiętam, mieszkańcy Przemyśla mówią o tym chyba Wilcza Dzielnica czy coś takiego. Tam tak naprawdę wynurzały się ledwie dachy. Także ja tutaj nie chcę się posłużyć takim tragikomicznym obrazem, ale jak na przykład mamy przed oczami Wenecję, prawda, czyli tamte obszary, gdzie w zasadzie woda przepływa między budynkami, no to tu w Przemyślu wydarzyło się w tym 1913 roku coś podobnego i to musiało doprowadzić do tego, że cała miejscowa społeczność robiła wszystko, co w jej mocy, aby uratować jak najwięcej. No znamy takie obrazy, bo przecież nasze pokolenie przeżyło powodzie w 1997 roku, w 2010. Także mamy przed oczami ten obraz, jak potrafimy się jako ludzie jednoczyć w obliczu zagrożenia, prawda? Tam niejednokrotnie w miejscowościach dochodziło do obron różnego rodzaju zakładów pracy. I coś podobnego wydarzyło się również wówczas w Przemyślu, bo wtedy zarówno udział w akcji ratunkowych brali zarówno wojskowi, strażacy, ale też i osoby zwykłe właśnie, które niejednokrotnie musiały być poddane ewakuacji. Starano się wyławiać ludzi, których wtedy woda niosła, zarówno tych żywych, jak i martwych. Tak naprawdę mosty groziły wtedy zawalenie. No, znaczna część też miasta została bez prądu w tamtym okresie. Tak naprawdę życie w mieście zamarło, no bo nic tak naprawdę nie działało.
1: Jak szacowano straty, które ponieśli mieszkańcy podczas tej powodzi i czy starano się właśnie odbudować te zniszczone tereny?
6: Oczywiście starano się. Straty liczono w milionach, tylko że tutaj nastąpił pewien problem. Tu mówimy o 1913 roku, prawda?
1: Czyli tuż przed wybuchem I wojny światowej.
6: Dokładnie tak. Dlatego ten kryzys, który wówczas, można powiedzieć, wybuchł, no te skutki były odczuwalne jeszcze przez wiele, wiele lat. Bo Po pierwsze, to co dało się w tamtym momencie zrobić, to częściowo oczywiście starano się doraźnie jakoś pomóc ludziom, natomiast miasto wpadło też w długi, prawda, starając się w jakiś sposób działać na rzecz zwalczania tych skutków. Oczywiście były też różnego rodzaju interwencje, starano się pomagać w regionie, organizowano zbiórki. Natomiast no, wydaje mi się, że to było jeden z takich czynników, który już stanowił taką zapowiedź problemów w Przemyślu. To znaczy mam na myśli to, że tak naprawdę te straty były wieloletnie, a później dokładały się jeszcze inne czynniki, bo też pamiętajmy, Przemyśl zmagał się z wieloma problemami, bo później, o czym wspomnieliśmy, pierwsza wojna światowa, później wojna polsko-ukraińska. To wszystko sprawiało, że no, ten Przemyśl z takiej perły no, zaczął zmagać się jednak z kryzysem.
1: Teraz chciałabym przejść do podsumowania naszej rozmowy, ale tak się w sumie zastanawiam, czy występowanie takich klęsk żywiołowych jak powódź czy pożar da się w jakiś sposób podsumować?
6: To znaczy tak, z pewnością te zjawiska były, są i niestety dalej będą, ale wydaje się, że jednak te wszystkie tragedie, do których dochodziło na przestrzeni wieków, one mają jeden wspólny mianownik. Znaczy, ja bym się tutaj odwołał do legendy o samym powstaniu Niska, prawda? Legenda mówiła o tym, że Boruta prowadził do stanu duszę grzeszników i w pewnym momencie wybuchł pożar.

0: pomoc, czy to pogorzelcom, czy jak w przypadku Przemyśla na przykład tonącym. I to jest w jakiś sposób taki, jakby to powiedzieć, tego typu wydarzenia lgną u podstaw tak naprawdę naszego solidaryzmu społecznego. Pamiętajmy o tym, że w jakiś sposób no, jako społeczeństwo przechodziliśmy w dziejach naszego narodu różne etapy. I tego typu tragedie, one pokazują, że w decydujących sytuacjach mieszkańcy, czy generalnie Polacy, ale też nie tylko, bo jak dobrze pamiętamy, Podkarpacie ma tą wielokulturową przeszłość i no, między innymi w akcji ratunkowej w Przemyślu brali też udział między innymi obywatele żydowscy czy ukraińscy, co też należy podkreślić. Także wydaje się, że z pewnością to jest ten aspekt społeczny dość istotny. No i też to, o czym było powiedziane, czyli tak naprawdę wszystkie te katastrofy sprawiały, że jednak władze, że ludzie wyciągali pewne wnioski. Nie mówiliśmy między innymi o pożarze Ulanowa, gdzie to budownictwo drewniane w tamtym okresie było jeszcze bardziej rozwinięte niż w Rzeszowie, prawda? I tam jak wybuchł pożar, no to te straty również były gigantyczne. Także tam też wyciągnięto pewne wówczas wnioski.
1: Czyli możemy powiedzieć, że takie tragedie ludzkie determinują zmianę.
0: Tak, no nie bez powodu mówi się, że potrzeba matką wynalazków, prawda? I również w naszych dziejach to było wielokrotnie widoczne, że państwo starało się jakoś odparniać na grożące mu niebezpieczeństwa, również nie tylko ze strony sąsiadów, ale również i samego żywiołu. Przy czym, jak widzimy, mimo postępu technologicznego, mimo tego, że latamy w kosmos i odkrywamy świat, który nas otacza, nawet może i inne światy, to jednak w dalszym ciągu ten żywioł niejednokrotnie wygrywa, góruje nad nami.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
3: W Stalowej Woli od lat działają Stalowi Czytacze, nieformalna grupa miłośników literatury, którzy spotykają się, by dzielić się wrażeniami, polecać sobie książki i odkrywać nowe literackie perspektywy. O spotkaniach grupy i możliwościach dołączenia mówi Tomasz Gotkowski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.
4: Miłośnicy książek, rozmów i literatury mają w Stalowej Woli swoje miejsce. To Stalowi Czytacze, nieformalna grupa, która powstała około 2011 roku z potrzeby spotkania się z innymi osobami kochającymi książki. Grupa spotyka się w filii numer 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Staszica 14. Uczestnicy spotkań rozmawiają o literaturze, dzielą się swoimi wrażeniami, polecają sobie książki i poznają różne spojrzenia na przeczytane historie. Nie ma tutaj jednego gatunku czy konkretnego rodzaju literatury, a Stalowi Czytacze są otwarci na różnorodne zainteresowania i opinie. Spotkania mają przede wszystkim sprzyjać rozmowie, wymianie doświadczeń i poszerzaniu literackich horyzontów. To propozycja dla wszystkich dorosłych miłośników książek, zarówno tych, którzy czytają regularnie, jak i osób, które po prostu chcą porozmawiać o literaturze i poznać innych czytelników. Spotkania odbywają się w filii numer 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Staszica 14, a udział w nich jest otwarty i bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: SK2.

Punktualnie godzina 9 w niedzielę 11 października. To jest Radio SK2, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i pomimo brzydkiej pogody za oknem gwarantuję wam, że my naszymi polskimi hitami mocno was rozgrzejemy.

Myślę, że to był dobry numer na rozbudzenie się w niedzielny poranek, bryska i jej odbicie. Teraz jeszcze coś, co bardziej was, myślę, rozbudzi. No bo nie wiem, czy wiecie, że w Polsce mamy miejsce, które wygląda, jakby Harry Potter miał tutaj zaraz zacząć kolejny rok nauki. I chodzi mi o zamek w Mosznej, nazywany polskim Hogwartem. Ma dziesiątki wież, bajkową architekturę i historię, w której no nie brakuje tajemniczych legend. Co ciekawe, bywał tutaj nawet niemiecki cesarz Wilhelm II. A jeżeli szukacie pomysłu na jesienną wycieczkę albo idealnego miejsca na piękną sesję zdjęciową, no to proszę bardzo. Tylko różdżki nie pakujemy, chyba że chcecie zaczarować korki w drodze powrotnej. SK2. Perfekt, niewiele ci mogę dać. W SC2 już teraz, ale muzycznie to my wam damy bardzo dużo, obiecuję.

Marcin Rozynek i numer najlepsze, a tym razem historia z gatunku niemożliwe. Wyobraźcie sobie, że wsiadacie na statek i płyniecie na drugi koniec świata, żeby zachować własny język i kulturę. I dokładnie taki plan mieli Walijczycy, którzy 161 lat temu wyruszyli do Argentyny. Chcieli stworzyć tam walijską społeczność, w której będą mogli żyć po swojemu, no i mówić własnym językiem i oczywiście pielęgnować własne tradycje. I wiecie co? To nie była chwilowa emigracyjna przygoda, tylko początek historii, która przetrwała pokolenia. A my czasem nie potrafimy utrzymać kontaktu ze znajomymi z drugiego końca miasta, no bo dla nas jest tak strasznie daleko i trzeba dwa razy przesiadać się w tramwaj. No, więc teraz pomyślcie sobie o tym. SK2. A muzycznie już teraz Krzysiek Zalewski i jego Anuszka. Mega dobry numer, posłuchajmy.

0: Dobry numer Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, z najnowszego albumu Mroza, który ma taki sam tytuł. To jest 7 studyjny album Mroza. A tym razem o imprezie, która wydarzyła się wczoraj, no bo wczoraj wielkie święto muzyczne, roztańczony PGE Narodowy, no a tam prawdziwy festiwal gwiazd, słuchajcie, no i oczywiście stylizacji. Skolim postawił na Ortalion, Magdalena Narożna na szmaragdową zieleń, no a Blanka odsłoniła płaski brzuch. No i każdy miał swój pomysł na to, jak przyciągnąć spojrzenia, no i zostać zapamiętanym, no bo na takim evencie nie wystarczy dobrze zaśpiewać. Umówmy się, trzeba jeszcze się ubrać tak, żeby następnego dnia ludzie pamiętali, kto występował, a kto wyglądał, no jakby pomylił garderobę z szafą na siłowni. SK2.
1: Reklama. Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.

0: na kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 piosenka, którą wszyscy, którzy chodzili do gimnazjum, pamiętają doskonale. Dlatego, że tańczyliśmy do tej piosenki tańce przytulańce na szkolnych dyskotekach. Farba chce tu zostać. No nie mogło być inaczej. Po 10 na początek Urszula, Sylwia Grzeszczak i Budka Suflera. Będziemy powolutku i spokojnie rozbudzać Was i wprowadzać w dobry nastrój w tę niedzielę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agnieszka Gazda Muła, niesforny aniołek, znowu w akcji. Tym razem jego przygoda związana jest z tajemniczymi dronami i zagadką, z którą nie radzą sobie nawet dorośli. O nowych przygodach bohatera już 18 października w Stalowej Woli opowie Janina Wań, autorka książek, spektakli lalkowych, piosenek i teatralnych lalek. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę o 17 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury.
0: No i mamy godzinę 10 na zegarach. Zaglądamy do kartki z kalendarza i dzisiaj imieniny obchodzi Aldona i Brunon. Wszystkiego najlepszego, a my będziemy grać polskie hity nie tylko dla tych, którzy obchodzą imieniny i urodziny, tylko dla wszystkich tych, którzy właśnie wstali i jedzą śniadania niedzielne. Te bardziej skromne, ale i te bardziej takie huczne i wyjątkowe. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Budka suflera i bal wszystkich świętych na kilka chwil po godzinie 10 w Radiu SK2. I teraz pytanie, które zadaje sobie większość osób, która lubi jeść maliny, które no o tej porze roku są najlepsze. Więc pytanie brzmi, myjecie maliny przed jedzeniem, czy wrzucacie je prosto do buzi? No i tutaj, słuchajcie, zdania są podzielone, ale specjaliści odżywienia rozwiewają wątpliwości i odpowiadają wprost, że te delikatne owoce trzeba płukać pod zimną wodą. I powiem wam, że no okej, tylko że przy malinach jest jeden problem. Człowiek chce umyć całą porcję, ale zanim doniesie je do zlewu, połowy już nie ma. No i teraz pytanie, to był deser czy kontrola jakości? SK2. A teraz nowość, Kuba i Kuba, chłopaki w SC2.

0: Słuchajcie, jest szansa, że tej nocy niebo nad Polską zafunduje nam niezłe widowisko. Chodzi o zorzę polarną, która może być widoczna również u nas w Polsce. Wydano specjalny alert, więc warto wieczorem zerknąć w niebo, najlepiej z dala od miejskich świateł, na jakieś łące, żeby była taka duża przestrzeń. I pomyślcie, że nie trzeba lecieć do Norwegii, ani wydawać fortuny na wycieczkę. Wystarczy, no, odrobina szczęścia, bezchmurne niebo, no i dobre miejsce. Więc dzisiaj proponuję wieczorem, zamiast scrollować telefon przed snem, spojrzeć w górę. No bo może okazać się, że najlepszy spektakl tej nocy będzie za darmo, a nie na serwisach streamingowych. SK2. A teraz duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: Dawid Podsiadło, to co masz ty. Ja wyglądam za okno i rano było okropnie szaro, buro i ponuro, ale widzę, że słońce troszkę się przeciera, więc trzeba zadać pytanie, co z zimą? No bo pytanie, czy możemy wyciągać sanki, czy na razie wystarczy nam grubsza bluza. I tutaj synoptycy z IMGiW przyjrzeli się prognozom na sezon 2026-2027. I na razie wygląda na to, że o białych świętach możemy pomarzyć, bo grudzień może być zdecydowanie cieplejszy niż zwykle. Ale uwaga, bo to wcale nie oznacza, że zimy i śniegu i mrozu nie będzie, no bo styczeń może być bardziej zimowy, taki bardziej śnieżny i w styczniu ma pomrozić, więc no wiadomo. Polska zima jest jak niezdecydowany klient w sklepie. Niby już wychodzi, a za chwilę wraca po jeszcze jedną rzecz. No i bądź tu człowieku mądry.
1: SK2. Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: I po reklamie.
8: No i mamy to, godzina 11 na zegarach. Mam nadzieję, że wszyscy wstali, a jeżeli nie, no to no to słuchajcie, za chwilkę piosenka, którą mogą zaśpiewać wszyscy ci, którzy wczoraj za bardzo zabalowali. Kwiat jabłoni, było minęło. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Mrozu i jego miliony monet w Radiu SK2, a tym razem wygląda na to, że jesienią Podhale ma nową turystyczną gwiazdę. Do tej pory wiosną tłumy jechały oglądać krokusy. No a teraz, słuchajcie, coraz większe zainteresowanie budzą jesienne rydyki, czyli uroczyste sprowadzanie owiec z hal. Są bacowie, są oczywiście stada owieczek, góralska muzyka, dzwoneczki i tradycja, która przyciąga turystów z całej Polski. A media społecznościowe, no one oczywiście robią swoje. Wystarczy kilka efektownych nagrań, no i nagle wszyscy chcą zobaczyć to na żywo. Czyli mamy nowy plan na jesienny weekend. Zamiast siedzieć pod kocem i oglądać serial o góralach, można pojechać w góry i zobaczyć oryginał. No i to w wersji z kilkuset owcami w pakiecie. I ja wam się przyznam, to jest moje marzenie, które na pewno jeszcze zrealizuję kiedyś. SK2. SK2. Co roku sobie obiecuję, że za rok, ale za rok to naprawdę tam pojadę.

0: Oskar Cymsi, numer bez końca, a bez końca w Polsce można dyskutować o tym, jaki jest najbardziej polski obiad. Schabowy czy mielony? Pomidorowa z makaronem czy z ryżem? To są odwieczne pytania, a teraz to wy decydujecie, co powinno trafić na talerz podczas najbardziej polskiego obiadu. Wchodzicie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i tam wybieracie swoje dwa kultowe polskie dania i zgłaszacie się do zabawy. Piszecie dodatkowo, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym stole VIP. No i co? No i dalej, finał 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie. Do wygrania jest, oprócz tego pysznego obiadu, wyjazd dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego, udział w tym wyjątkowym obiedzie razem z ekipą Radia SK2 i Darią Ładochą, więc słuchajcie, wybieracie najbardziej polski obiad i później, później jecie go razem z nami, więc nie czekajcie, głosujcie, zgłaszajcie się, no i udowodnijcie, że to właśnie wy wiecie, jak powinien wyglądać najbardziej polski obiad. My czekamy.
1: SK2.
0: A teraz przepiękny głos i przepiękny numer. Robert Gawliński, o sobie samym w SC2.

0: wystosował Gabriel Fleszar i jego bilet do nieba. Tym razem o nadleśnictwie z Lublińca, no bo tam leśnicy postawili przy stawie tablicę. Uwaga, szkody wyrządzone przez bobry. No i wszystko byłoby pięknie, tylko że bobry najwyraźniej poczuły się urażone tym komunikatem i ścięły dębowy słupek, na którym wisiała tablica. Czyli ostrzeżenie przed bobrami zostało przez bobry zlikwidowane. No i teraz pojawia się najważniejsze pytanie. Kto tu zarządza lasem? No bo leśnicy stawiają tablice, a bobry robią odbiór techniczny. I jak widać, żadna konstrukcja nie przejdzie, jeśli nie dostanie bobrzej akceptacji. SK2.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: na kilka chwil przed południem w niedzielę zagraliśmy Wam Marisę i numer Będzie Pięknie. I oczywiście, że będzie pięknie, niezależnie od pogody, no bo muzycznie u nas nie może być inaczej. Na początek po 12:00 Rotary, Sylwia Grzeszczak, Andrzej Piaseczny. No więc będzie pięknie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób

0: RMFM.pl. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Agnieszka Gazda, Muła. Ślubne trendy, inspiracje i ponad 70 wystawców w jednym miejscu. Wielkimi krokami zbliża się 24. edycja podkarpackich targów ślubnych. To propozycja dla przyszłych nowożeńców i ich rodzin z całego Podkarpacia, także ze Stalowej Woli i okolic, którzy są ciekawi trendów na 2027 rok, mówi Monika Sztaba-Ćwiąkała, organizatorka.
2: Serdecznie zapraszam na podkarpackie targi ślubne, które odbędą się 25 października w hali pod promie w Rzeszowie. Targi będą trwały od 10 do 17.
1: Szczegóły na stronie internetowej targirzeszowskie.pl.
3: Punktualnie południe w niedzielę 11 października. Jesień zaawansowana za oknem, a u nas muzycznie trochę lata jeszcze będzie. Także spokojnie, na początek Rotary na jednej z dzikich plaż, więc wspominamy jeszcze troszeczkę wakacje. Jak zamkniecie oczy i się bardzo postaracie, to przeniesiecie się jeszcze na chwilę do lata. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

0: Słuchać już.
1: Ewelina Lisowska, prosta sprawa, a my wróćmy jeszcze na chwilkę do wczorajszego wydarzenia. Wczoraj był roztańczony PGE Narodowy, czyli jubileuszowa 10. edycja imprezy i cała masa gwiazd na jednej scenie. No i oczywiście była też Maryla Rodowicz, która zaśpiewała między innymi kolorowe jarmarki. No i po występie w sieci zamiast samych zachwytów pojawiła się niestety fala krytyki. Widzowie zwracali uwagę na problemy wokalne i synchronizację z chórkami. No ale Maryla to jest legenda, nikt jej tego nie odbierze. No ale internet nie zna litości oczywiście, bo w show biznesie możesz mieć status ikony przez pół wieku, a potem wystarczy jeden taki występ i nagle wszyscy zostają jurorami The Voice of Poland. SK2. Ja jednak pozostaję Team Maryla Forever i już teraz Maryla Rodowicz, Łatwopalni. No posłuchajcie jej, czy można lepiej. Pięknie.

My teraz cofamy się w czasie z Kasą i jego numerem Piękniejsza, bo ta piosenka w tym roku osiągnęła swoją pełnoletność i ma 18 lat. I to jest taki numer o spotkaniu po latach i sprawdzeniu, jak zmieniła się dawna szkolna sympatia. No i tutaj przyznajcie sami, to jest taki temat, który nigdy się nie starzeje, bo po latach jedni wspominają pierwszą miłość, inni zastanawiają się, co u dawnej paczki z klasy, no a jeszcze inni robią szybki rekonesans w mediach społecznościowych. No bo dzisiaj nie trzeba organizować zjazdu klasowego, żeby sprawdzić, jak wygląda dawna sympatia. Wystarczą dwa kliknięcia, no i zdecydowanie mocna psychika. SK2.

0: To była przepiękna muzyczna nowość od Kaśki Suchackiej i Corteza, którzy połączyli w tym numerze siły i powstał numer Jak My. I ta piosenka powstała do filmu Nasza Rewolucja, ale jest tutaj pewna ciekawostka. Inspiracją była prawdziwa historia miłosna Jacka i Grażyny Kuroniów. I Kaśka przez około 2 miesiące czytała ich listy, zanim napisała tekst piosenki. No i pomyślcie, ile emocji musiało się kryć w tych listach. No bo dzisiaj wysyłamy wiadomości i po 5 minutach pytamy, dlaczego ktoś jeszcze nie odpisał? A kiedyś na odpowiedź czekało się znacznie, ale to znacznie dłużej. No i proszę, miłość w czasach bez internetu, nie było tam żadnego wyświetlono, żadnego pisze, tylko prawdziwa, ale to naprawdę prawdziwa cierpliwość.
1: SK2. Autopromocja. Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: za chwilkę godzina 13 i w większości polskich domów to pora, kiedy szykujemy się już do niedzielnego obiadu. Więc okej, ja też już jadę szykować się do polskiego obiadu. Co prawda nie będę go gotowała, bo mam słoiki od mamy, ale obiad będzie polski. Rosołek oczywiście, że wiedzie. Zostawiam Was w dobrych rękach. Kasia Grodzka już tutaj jest, przejmuje mikrofon i ona będzie grała dla Was najlepsze polskie hity dalej. Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, trzymajcie się, pa.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon.

Tu Radio SK2, minęła godzina 13, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Jeżeli jesteście w domu, słuchacie mnie teraz w tym momencie w swoich czterech kątach, to jeszcze do tego dorzucam drugi dom od Cleo na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Proszę bardzo, o spaniu w niedzielę, jak najbardziej tematycznie pasuje. Ona jest ze snu i Artur Gadowski i takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Jeżeli czeka was dzisiaj wieczór gier na przykład, to też mam idealną polską piosenkę na to. Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać, już teraz przed nami.

można sobie powspominać. Piękne lata 2000 w polskiej muzyce. Zespół Sump to Łastik i Kołysanka. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, a przed nami teraz wielka klasyka. Marek Grechuta, Dni, których nie znamy, na niedzielne rozmyślanie.

0: To muzyczna nowość od Roxy. Jesień trwa bez końca. Gramy wam w Radiu SK2 i na ten kawałek, na tę jesienną propozycję od Roxy możecie głosować w gorącej polskiej 20. Zrobicie to na sk2.pl, a kolejne notowanie jak zawsze w piątek po 18.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: I po reklamie.

0: Nocą to wiadomo, co się robi. Bardzo fajnie jeździ się na przykład po mieście i się ogląda światełka zza okna. Zespół Demonon. Moje miasto nocą gramy wam w Radiu SK2. Powoli zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agnieszka Gazda, Muła, Różowy kolor, Wspólny cel i Marsz dla zdrowia. 18 października w Stalowej Woli odbędzie się trzeci Różowy Marsz nie tylko dla kobiet. Wydarzenie ma przypominać o znaczeniu profilaktyki i wczesnej diagnozy. Do udziału zaproszone są kobiety, mężczyźni, młodzież i całe rodziny. Początek w niedzielę o godzinie 13 w Parku Miejskim w Stalowej Woli. Warto zabrać dobry humor i założyć coś różowego.

0: Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
1: Mamy godzinę 14. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego by nie odpocząć dzisiaj już, nie sprzątać, nie gotować i nie robić innych obowiązków domowych. Takie pytanie warto sobie zadać i takie pytanie też na początek tej godziny zada Kasia Kowalska. Gramy Wam najlepsze polskie hity.

nowość. Od Sanach gramy wam w Radiu SK2. Cichosza, tak właśnie ten utwór się nazywa i ma być to początek zupełnie nowego etapu w twórczości pani Zuzi. Jak najbardziej trzymamy kciuki za to, co czeka nas dalej. A przed nami już teraz rockowa klasyka, zespół Happy Sad. Zanim pójdę, już teraz w Radiu SK2.

Można by w Macao, można by w Scrabble na przykład pobawić się słowami trochę. Takie to gry przychodzą mi na myśl, kiedy słucham Ani Karwan. W to mi graj, gramy wam na antenie Radia SK2, a przed nami już teraz nowość od pana BRO. Wychowany w Polsce, gramy w niedzielne popołudnie.

0: jak to mówią, szukajcie, a znajdziecie. Bardzo słynne powiedzenie. A ona znalazła, w sensie ONA i znalazłam. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas klasyków polskiej sceny muzycznej szukać nie musicie. Gramy wam 100% polskiej muzyki i to się nie zmienia.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: I po reklamie.

0: coś, co powolutku może śpiewać nam jesień do ucha, szeleszcząc liśćmi, że tak to ujmę poetycko. Beata i bliżej gramy wam na antenie Radia SK2, u nas 100% polskich hitów. Punktualnie o 15 newsy na naszej antenie, warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie.
6: Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Nieżyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta, napastnik nie odłożył noża.
13: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
12: Relacjonuje Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Zełenskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko dwa wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

Muszę przyznać, że od zawsze podobał mi się początek tej piosenki od obywatela GC, czyli Grzegorza Ciechowskiego. W końcu powiem Ci, co myślę. Warto czasem nie gryźć się w język, tak sobie myślę. Tak, tak, to ja. Gramy Wam w Radiu SK2. Ja nie czuję, że rymuję, ale za to czuję, że puszczamy Wam najlepszą polską muzykę. Dawid Podsiadło, najnowszy klip już teraz przed nami.

do nieba. Zabrała nas pani Urszula. Niebo dla ciebie. Gramy wam w Radiu SK2. 100% polskich hitów. To macie u nas na 100% zapewnione, jak najbardziej. Zespół Papa Dance, Nice Story, czyli o bardzo miłej historii, która kręci się w to niedzielne popołudnie już teraz.

0: Wystarczyło trochę cierpliwości i tak cyk, 18 września wielka premiera albumu. Chciałbym urodzić się, żeby latałem, od pana Artura Rojka. Mirafiori, które słyszycie teraz w Radiu SK2, również jak najbardziej się tam znajduje, ale znajduje się też na liście gorącej polskiej dwudziestki. Tam możecie oddać swój głos na ten kawałek. SK2.pl, tu czekamy na wasze głosy.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: I po reklamie.

0: Dobrze, że ta prośba o to, żeby się obudzić dopiero przed godziną 16 tutaj padła na naszej antenie. Oddział zamknięty, obudź się. Gramy wam tuż przed godziną 16, a punktualnie o 16 newsy oczywiście można się nieco dobudzić.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
14: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
15: I po reklamie.
16: Co? Gdzie? Kiedy?
17: Agnieszka Gazda, Muła, Biblioteka po zmroku. Tu zaczyna się prawdziwa magia. Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku zaprasza na wyjątkową Noc Bibliotek 2026. Będzie klimatycznie, tajemniczo i filmowo. Na początek uczestnicy ruszą w teren podczas gry terenowej Noc Chochola. Później przeniosą się na seans kultowego filmu Lalka z 1968 roku w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. To propozycja dla tych, którzy niewątpliwie lubią książki, kino i wydarzenia z ludzką tajemnicę. Noc Bibliotek w Nisku odbędzie się w najbliższy piątek. Początek o 18.30.
18: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
19: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
18: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informację ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
20: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
18: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
21: Bardzo powoli zbliżamy się do tego momentu niedzielni, kiedy można powiedzieć niedziela, wieczór, humor popsuty, ale do tego momentu, no jeszcze troszeczkę nam zostało. Minęła godzina 16, tutaj Radio SK2. Na poprawę humoru najlepsze polskie hity wam gramy. Sacrum od Mezo i Kasi Wilk na początek. Piękny duet. Kasia Grodzka, dzień dobry, zapraszam.

Kawałek, dzięki któremu moje myśli przenoszą się do tego minionego lata i wakacji, a także festiwalu Top of the Top w Sopocie. Piękny duet wykonali na żywo Dawid Kwiatkowski oraz Margaret. Właśnie ten kawałek naprawdę świetnie, świetnie brzmiał. Jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, niezmiennie gramy wam takie, a teraz delikatnie rockowa nuta. Hugo Police i Maciej Maleńczuk. Ostatnia nocka przed nami w Radiu SK2.

Ten kawałek zawsze przypomina mi o tym, że no miałam problemy, jeżeli chodzi o obliczanie pola, trójkąta, czy też kwadrata na matematyce w szkole. Dzięki Dawid Podsiadło za tą traumę. Tu Radio SK2, trójkąty i kwadraty, wielki hit od Dawida Podsiadło, tak wam gramy. A teraz przed nami nowość Odliwki, Poza Tobą Nic Już Teraz.

0: Panie Edyto. Nie no, zmiana czasu to jeszcze trochę, do niej zostało 25, 26, dobrze myślę sobie, października. Jeszcze trochę czasu nam zostało do przestawienia zegarów. Szkoda, że tak długo, bo będziemy przestawiać zegary tak, że będziemy spać godzinę dłużej. Na pewno się przyda. Od tego przybytku akurat głowa nas nie zaboli. Edyta Bartosiewicz i Zegar, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Przed nami jeszcze, czyli przed godziną 17, Monika Lewczuk, Łukasz Zagrobelny i Marta Bijan. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
9: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: o duecie. Ta piosenka Monika Lewczuk, Ty i ja. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2, bo gramy wam 100% najlepszej polskiej muzyki. To absolutnie się nie zmienia. Lubimy też, żebyście byli po prostu doinformowani, tak jak należy. W tym celu o godzinie 17 równo informacje.
1: Reklama.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: I po reklamie.
0: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA Marcin Kierwiński na platformie X. Wiadomo, że w formie mailowej informacja o planowanych atakach na premiera, wicepremiera i szefa MON wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Wcześniej w tej sprawie odbyło się spotkanie policji, służb ochrony państwa oraz ABW. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
14: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
0: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranowo. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat. Mamy godzinę 17 i ja znam, słuchajcie, jedną jedyną osobę, która cieszy się z tego powodu, że to już 17, bo nawet hip hip hura nam zaśpiewa. Pani Sanach, oczywiście na początek tej godziny z najlepszymi polskimi hitami. Kasia Grodzka, dzień dobry w niedzielny popołudnie gramy.

sztuka latania od panów z Lady Punk. Odlecieli też panowie w kwestii swojej wielkiej trasy koncertowej na 45-lecie zespołu. Wydali też oczywiście krążek z tej okazji, wielki finał trasy w marcu w Warszawie, więc warto wybrać się na którykolwiek koncert, bo panowie naprawdę świetnie grają. Sarsa jak w filmie, to przed nami już teraz w Radiu SK2.

Nie ma czego żałować. Ewelina Flinta, żałuję. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A co wy dziś mieliście na obiad, czego nie żałujecie? Bo na przykład w piątek słuchaczka Kinga zaproponowała gąbki z ziemniakami jako najbardziej polski obiad. I ten wybór tak podpasował Wajdzie Jarząbkowi i Darii Ładosze, że z Kingą zobaczymy się 7 listopada na Stadionie Narodowym na najbardziej polskim ze wszystkich polskich obiadów. O tym, co pojawi się na stole w loży VIP, decydujecie właśnie wy, zostawiając głosy na stronie najbardziej polski obiad sk.pl.

0: Jak tam? Najnowszy album Pana Mroza już odsłuchany. Jeżeli nie, to my tak wam teasujemy tutaj wszystko, czego chciałem. Tak nazywa się album i tak też nazywa się ten singiel, który promuje cały krążek od Mroza i braci Kacperczyk. Jeżeli ten kawałek wam jak najbardziej podszedł, to możecie oddać na niego swój głos w gorącej polskiej dwudziestce. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
11: Z lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
10: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
12: I po reklamie.

0: piękne lata 90. Każda dziewczyna, przynajmniej z mojej klasy, kochała się w tym panu. Gabriel Fleszar, Kropla deszczu na antenie Radia SK2. Nie no, ja też oczywiście, wiadomo, że miałam plakat gdzieś tam powieszony nad łóżkiem. Nie będę tutaj zaprzeczała, absolutnie, to było naturalne. Jeżeli chodzi o polską muzykę, przenosimy was w czasie i też przy okazji powspominamy sobie, można sobie powspominać dawne czasy. Punktualnie o 18:00 to co tu i teraz, czyli najnowsze informacje.
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
12: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
11: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
13: I po reklamie.
14: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest już w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
15: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
14: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy nowej huty i niszczenia plakatów wyborczych.
16: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2-3 tytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
14: Mówi szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
17: Pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
14: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
0: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
2: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, to Influencer, ten od Sen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
15: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
19: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
20: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Historia regionu.
1: Transformacja ustrojowa w Polsce nie była jednorazowym wydarzeniem, lecz długim i złożonym procesem, którego skutki odczuwamy do dziś, również na Podkarpaciu. W rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego wracamy do przełomu 89 roku, obrad Okrągłego Stołu i pierwszych wyborów, by spojrzeć na nie z perspektywy regionalnej. O tym, jak te wydarzenia wpłynęły na Podkarpacie i jakie przyniosły konsekwencje, usłyszycie już teraz. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Podkarpaciu po 89 roku i tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie transformacja ustrojowa. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Dobrze, no to może zacznijmy sobie od kontekstu historycznego. Jak to się stało właśnie, że pod koniec lat 80. upadł system komunistyczny w Polsce?
3: To jest bardzo złożone pytanie i tak naprawdę w zależności ilu jest ekspertów, to tyle jest odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas uważa poszczególne czynniki za ważniejsze, za bardziej dominujące, bo rzeczywiście tutaj możemy poruszyć kwestię tych czynników międzynarodowych. Wielka polityka, czyli zawsze jak się tutaj wywodzi od z jednej strony Zachodu, czyli przede wszystkim prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana, który narzucił Związkowi Sowieckiemu wyścig zbrojeń, którego blok wschodni nie mógł po prostu wytrzymać. Margaret Thatcher, która również wspierała tą politykę. Był oczywiście też Jan Paweł II, który z kolei, że tak powiem, odpowiada za tę sferę duchową bardziej w bloku wschodnim, był takim, no częściowo przywódcą również politycznym w tamtym okresie, co należy zaznaczyć. Poprzez kwestie gospodarcze oczywiście, czyli te kwestie, o których już mieliśmy okazję w sumie wcześniej rozmawiać, to że gospodarka centralnie planowana nie miała na dłuższą metę szans z gospodarką rynkową. Dlaczego? Dlatego, że nie była nastawiona na pewne podstawowe potrzeby, które z miejsca w czasie kryzysu przekładały się na problemy z dostawami, z przerwaniem łańcucha dostaw i koniec końców na tak naprawdę pogorszenie jakości życia, brak towarów w sklepach, czyli na po prostu niezadowolenie społeczeństwa. A jeśli społeczeństwo jest niezadowolone, no to dochodzi do protestów. A jeśli dochodzi do protestów, no to władza może próbować jakoś te protesty bardziej lub mniej pokojowo rozwiązać. No w tym przypadku już po takiej serii różnego rodzaju czynników, no w zasadzie było wiadomo, że ten system komunistyczny upada i można było tylko decydować o tym, w jakim scenariuszu bardziej pójdziemy. Czy pójdziemy w tym scenariuszem rumuńskim, gdzie jak wiadomo Nicolae Ceaușescu został rozstrzelany, czy co wydaje się z punktu widzenia demokracji bardziej właściwe, siądziemy do stołu i wypracujemy pewne rozwiązania. I tutaj ten okrągły stół w Polsce jest rzeczywiście takim, no, w zasadzie symbolem, jeśli już mówimy o upadku komunizmu w Polsce, choć co należy zaznaczyć, to był tak naprawdę dopiero początek, a późniejsze jeszcze kolejne decyzje tak naprawdę stopniowo przekształcały naszą rzeczywistość, więc też ja tutaj zaznaczę, okrągły stół był wstępem tak naprawdę do reform. To nie jest tak, że w 89 roku zaczęła się w Polsce od razu demokracja.
1: Dobrze, no to kiedy toczyły się obrady Okrągłego Stołu i jakie właśnie miały znaczenie dla przebiegu transformacji ustrojowej?
3: No przede wszystkim należy zaznaczyć, że to były dwumiesięczne, bo od lutego do kwietnia 1989 roku rozmowy, w których uczestniczyli po jednej stronie przedstawiciele strony rządowej, czyli mówię tutaj przede wszystkim właśnie o przedstawicielach PZPR, a z drugiej strony również członkowie opozycji solidarnościowej, z których tutaj wymienić można oczywiście Tadeusza Mazowieckiego, Lecha Wałęsę, także te symbole dzisiejszej, można powiedzieć, demokracji, choć oczywiście również w jakiś tam sposób z różnych powodów też kontrowersyjne. No tutaj pamiętajmy o tym, że jeśli mówimy o zmianach tak doniosłych jak transformacja ustrojowa w Polsce, to tutaj nigdy nie będzie, że tak powiem, 100% zadowolenia, 100% potwierdzenia, tak, tak trzeba było. Natomiast sama już kwestia tego, co tam tak naprawdę ustalono. No przede wszystkim ustalono tak zwane wybory, nazwijmy to kontraktowe. Dlaczego kontraktowe, dlaczego tak się mówi? No przede wszystkim dlatego...
4: I co to znaczy?
3: Właśnie, co to znaczy? Chodziło o to, że po prostu 65% miejsc w przyszłym parlamencie, to jak dobrze pamiętam było 299 mandatów, miało być zagwarantowane PZPR. Tak naprawdę te wybory, które my dzisiaj traktujemy jako pewien symbol demokracji, to były wybory kontraktowe o miejsca pozostałe.
4: Prawda? Na czerwcowe z 89 roku.
3: Dokładnie tak. Także to jest taki pierwszy właściwie element i to właśnie to było tak naprawdę szokiem dla komunistów, że oni liczyli, no dobra, no to z tych miejsc jeszcze tam część też uszczkniemy. A okazało się, że oni te wybory totalnie wtopili, co sprawiło, że później się to musiało przełożyć na kolejne wybory parlamentarne w zasadzie w 91 roku, prawda? I mówimy też o wyborach prezydenckich, czyli, znaczy tak, tutaj zaznaczę, bo już tutaj mieszam, trochę wybiegłem, więc tutaj nie bez powodu Adam Michnik na stronie Gazety Wyborczej napisał słynny nagłówek: wasz prezydent, nasz premier, prawda? Bo tutaj mówimy z jednej strony, na skutek rozmów przy okrągłym stole podjęto decyzję o utworzeniu takiego organu jak prezydent PRL. Czyli w tym przypadku mówimy o Wojciechu Jaruzelskim, który miał objąć tak naprawdę taką nominalną funkcję głowy państwa. No jak wiemy, to długo nie przetrwało, dlatego że nacisk społeczny był taki, że w zasadzie dążono tak naprawdę do całkowitych zmian, czyli wybory w 90 roku to już była w zasadzie pochodna tych zmian. Także w zasadzie jeśli mówimy o takich podstawowych kwestiach, no to były takie rozwiązania, które zdecydowanie wpływały na jakość naszego ustroju państwowego. Więc no my dzisiaj z różnych perspektyw możemy różnorako, prawda, oceniać. Natomiast faktem jest, że w tamtym okresie to był niewątpliwie sukces. No pamiętajmy, strona rządowa, ci, którzy teoretycznie od kilkudziesięciu lat dzierżyli pełnię władzy w państwie, nagle muszą rozmawiać jak równi z równymi. Tak naprawdę dotychczas protestującymi robotnikami, przedstawicielami inteligencji opozycyjnej. Także niewątpliwie był to dość spory sukces i rzeczywiście no to są akurat takie podstawowe, najdonieślejsze zmiany, o których mówiłem, które były, powiedzmy, podjęte przy okrągłym stole. Natomiast nie możemy też zapomnieć o tym, że podjęto również szereg innych decyzji, bo okrągły stół to nie tylko ci, którzy siedzieli, prawda, toczyli rozmowy, ale również różnego rodzaju grupy robocze, gdzie zapadały decyzje dotyczące przyszłego ustroju Polski. Tam były bodajże nawet komisje dotyczące ekologii, także dzisiaj byśmy to trochę mogli porównać do takich komisji parlamentarnych, które mamy. Natomiast nie zmienia to faktu, że rzeczywiście zebrało to bardzo, można powiedzieć, że obrady okrągłego stołu były miejscem spotkania tak naprawdę najważniejszych osób tamtego okresu z punktu widzenia Rzeczpospolitej. Także to jeśli chodzi z pewnością o takie główne przyczyny. Natomiast chciałbym jeszcze wspomnieć o innych postanowieniach, które też należy, wydaje mi się, w tym momencie podkreślić. Ich był cały szereg i ja tak naprawdę tutaj skupię się jedynie na kilku, czyli między innymi kwestia legalizacji Związku Solidarność, NSZZ Solidarność. To akurat była kwestia zmiany prawa związanego ze stowarzyszeniami, które tam umożliwiło funkcjonowanie również tych środowisk opozycyjnych w stopniu legalnym. Zwiększenie roli Sejmu RP to było również istotne, bo no też pamiętajmy, w państwach totalitarnych najczęściej dominuje władza jednak wykonawcza, prawda, czyli ta silna władza państwowa, a w tym przypadku ciężar został przerzucony na parlament, czyli ten organ wyłoniony już typowo z wyborów. Dodatkowo też należy wspomnieć o tym, że to jest zawsze tak, mamy dyskusję na temat mediów, no to było też kluczowe, że wtedy w TVP opozycja również dostała swój własny blok, tam bodajże trwało to pół godziny. Niemniej jednak to również był jakiś sukces, że opozycja została tak jakby zaakceptowana przez media publiczne, wówczas kontrolowane przez komunistów. Także to był cały szereg zmian, które doprowadziły do tego, że no, w zasadzie stanowiły one przyczółek do całego tego zjawiska transformacji ustrojowej w Polsce.
4: Dobrze, no to jesteśmy w tym roku 1989, jesteśmy już po obradach Okrągłego Stołu i mamy czerwiec, 4 czerwca 1989 roku to wybory parlamentarne. Czy można je nazwać takim symbolicznym końcem PRL-u w Polsce?
3: Wydaje się, że jako symbol tak, z tego względu, że No pamiętajmy, to były pierwsze częściowo wolne wybory, czyli to był pierwszy raz, kiedy tak naprawdę od bardzo, bardzo dawna Polak mógł wypowiedzieć się na temat tego, kto ma go reprezentować. Więc w jakiś sposób jest to z pewnością symbol, aczkolwiek ja zawsze byłbym ostrożny z mówieniem, że tak naprawdę wraz z tymi wyborami zakończyły się całkowicie komunizm, żyjemy w już demokracji, bo tak jak mówię, droga transformacji ustrojowej jest zazwyczaj bardzo długa i kwestia jest tego typu, czy wybory w 90-91, które tak naprawdę były, prawda, najważniejsze. No, to jest trudne tak naprawdę do ocenienia, więc ja tu zawsze zalecam ostrożność. Te wybory, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku, stanowiły po prostu symbol tak naprawdę w dużej mierze i początek tego i umożliwienie tego, że ukonstytuował się tak naprawdę pierwszy demokratyczny rząd, co jest bardzo istotne.
4: Czyli można to nazwać początkiem trzeciej RP, ale jeszcze nie do końca takiej demokratycznej, tak?
3: Byłbym ostrożny z używaniem tego sformułowania, dlatego że, tak jak mówię, że każdy z nas inaczej rozumie, prawda, demokrację. Rzeczywiście, możemy mówić tutaj o końcu komunizmu, ale to było tak naprawdę początek drogi do demokracji.
4: Bo... I jak długo właśnie trwała ta droga do demokracji?
3: Niektórzy mówią, że wciąż jeszcze ją pokonujemy, więc to jest bardzo płynne. Pojęcie transformacji ustrojowej to jest w ogóle fenomen, którego nie sposób tak naprawdę zawrzeć. Bo jeden ci powie, że transformacja ustrojowa to po prostu pierwsze właśnie wybory i żyjemy w demokracji, ale ktoś inny powie, no nie, no patrzmy, jaki model gospodarczy tu funkcjonował. Czy prywatyzacja ostatniego przedsiębiorstwa to na przykład element taki must have demokracji, element gospodarki rynkowej. No, to jest szereg takich niuansów, które tak naprawdę ciężko ocenić. No, nawet te kwestie tradycji parlamentarnej. No, niektórzy się na przykład zastanawiają, czy w zasadzie już w tym momencie dojrzeliśmy do pełni społeczeństwa obywatelskiego. No ale pojawia się na przykład kwestia w dzisiejszych czasach już istotna e-votingu, prawda, czyli głosowania przez internet. Powinno być czy nie. Więc ja wiem, że nasi słuchacze mogą w tym momencie prawdopodobnie zgłupieć, słuchając mnie, ale fakt faktem, naprawdę ciężko jest tutaj podać moment, w którym transformacja ustrojowa mogła się zakończyć i czy w ogóle się zakończyła. Także w książkach również znajdziemy różne teorie na ten temat i wydaje się, że to wszystko wynika tak naprawdę w zależności od tego, co my uznajemy za tę transformację.
4: Czyli to zależy.
3: To zależy. Niestety nie jestem w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie.
4: Dobrze, to już może skończmy te dywagacje i przejdźmy do początku lat 90. i kolejnych wyborów, tym razem prezydenckich.
3: Tak, to był duży sprawdzian dla polskiej demokracji. Muszę powiedzieć, że nawet w trakcie minionych wyborów mieliśmy liczne odniesienia. No, zazwyczaj jest tak, że te pierwsze wybory stanowią pewien precedens i wybory prezydenckie w roku 90. też stanowiły niejako sprawdzian dojrzałości naszej demokracji. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wydawało się, że w tych wyborach będziemy mieli dwóch głównych kandydatów, prawda, Lecha Wałęsę i Tadeusza Mazowieckiego, czyli można powiedzieć symbol lider opozycji i drugi lider opozycji, a jednocześnie premier rządu, który z nich zostanie prezydentem. Natomiast stało się coś specyficznego, bo wyborcy zrobili dowcip. Znaczy ja to tak przekornie mówię trochę, z tego względu, że do drugiej tury ostatecznie z Wałęsą wszedł nikomu wcześniej nieznany biznesmen Stanisław Tymiński, popularnie zwany Stanem, biznesmen z Kanady, który w jakiś tam przebojowy sposób, rzucając różnego rodzaju głośne slogany, starał się wywrócić politykę i mówić o tym, jaki to American Dream zrobi w Polsce. Dzisiaj wydaje się, że tego typu sytuacja raczej by już nie miała miejsca, bo wyborcy jednak większą uwagę, wydaje mi się, zwracają na kwestie postulatów, na kwestie programu, zaplecza.
4: I kompetencji polityka.
3: No, Tymiński jest kojarzony w Peru jako osoba, która dała tym ludziom kablówkę, ale to są takie niuanse, prawda? Natomiast faktem jest, że no był to duży sprawdzian, dlatego że wszyscy byli w ogóle zaskoczeni. Jak to możliwe, że do drugiej tury nie wchodzi ktoś z przedstawicieli jednak tych, no można powiedzieć, głównych środowisk opozycyjnych. No, stało się jak się stało. Jest to naprawdę ciekawy, jak już mówiłem, precedens w historii Polski i tu sobie każdy może odpowiedzieć osobno na pytanie, dlaczego tak się stało. No wydaje się, że tak naprawdę to jest kwestia doświadczenia wyborców, bo oczywiście ktoś może powiedzieć, że każdy sobie może zrobić X na kartce papieru, no ale jednak to nie jest takie oczywiste, żeby zagłosować z pełną świadomością, bo no, dość łatwo można się zwieść różnego rodzaju głośnymi postulatami, hasłami. Zresztą stan Tymiński do chwili obecnej jest kojarzony m.in. ze słynną teczką, w której rzekomo miał mieć haki na Wałęsę, na wszystkich tam przedstawicieli tak naprawdę opozycji. Nigdy nie pokazał, co ma w tej teczce i prawdopodobnie nic nie miał. Natomiast no, to są właśnie takie przykłady trochę takiej groteski. Zresztą przy kolejnych wyborach też mieliśmy różnego rodzaju też specyficzne sytuacje. To jest, tak jak mówię, właśnie przykład tego, że nie da się demokracji nauczyć w ciągu roku, dwóch, pięciu. To jest nauka tak naprawdę przez kilka pokoleń.
4: Kiedy odbyły się kolejne wybory?
3: Mówimy o kolejnych wyborach prezydenckich, czy kolejnych wyborach ogólnie, czyli parlamentarnych?
4: Ogólnie, parlamentarnych. No to chyba właśnie w niedługim czasie, po tych prezydenckich.
3: Tak, w zasadzie wybory parlamentarne odbyły się 27 października 1991 roku. I tam mieliśmy już dość zróżnicowane grono partii, różnego rodzaju kandydatów. No, pamiętajmy, że te pierwsze wybory z kolei też były w jakiś tam sposób nieco problematyczne. Dlaczego? Dlatego, że pojawiało się bardzo dużo partii. My jeszcze nie mieliśmy do końca sprecyzowanej wtedy ordynacji wyborczej, co też prowadziło do różnego rodzaju sporów na tym tle, bo parlament okazał się być niezwykle rozdrobniony. Próg 5% słynny, no to w zasadzie jest wynalazek nieco późniejszych czasów, też w jakiś sposób element transformacji ustrojowej. Dlaczego? Dlatego, że w momencie pierwszych całkowicie wolnych wyborów do Sejmu okazało się, że do Sejmu trafiło bardzo, bardzo dużo mniejszych partii. Bo oczywiście mieliśmy Unię Demokratyczną, czyli taką z Tadeusza Mazowieckiego, czyli jeden z takich głównych, można powiedzieć, środowisk opozycyjnych. Mieliśmy postkomunistów wówczas, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale mieliśmy też bardzo dużo innych partii, bo wówczas PSL, Akcja Katolicka. Natomiast pojawiło się też coś takiego jak Polska Partia Przyjaciół Piwa, co też na pewno wiele osób może kojarzyć z różnego rodzaju posłami, m.in. Krzysztofem Biszem na przykład. Także to była partia satyryczna, coś nowego i wydaje mi się jednak do chwili obecnej rzadkiego w polskiej polityce. Polski wyborca jest jednak dość poważny i wyczulony na partie satyryczne. No wtedy ta partia, jak dobrze pamiętam, wprowadziła 16 posłów, którzy się później podzielili na dwie frakcje, duże i małe piwo. Także to jest taki właśnie przykład tamtych czasów, że różne rzeczy wtedy się działo. Ale już abstrahując od tego, dlaczego to stanowiło taki problem? Dlatego, że jeśli mamy w Sejmie bardzo, bardzo dużo partii...
4: To znaczy?
3: To znaczy kwestie decyzyjności, prawda?
4: Znaczy chodziło mi też o liczbę tych partii, ile ich było.
3: Łącznie swoich przedstawicieli miało 29 ugrupowań. Więc w momencie, kiedy my na przykład się zastanawiamy, czy 7 partii to nie jest za dużo, czy 8 partii, no to wyobraźmy sobie sytuację, jaką zastaliśmy w 1991 roku. I teraz kwestia jest następująca, jak tu się dogadać, bo jednak większość sejmowa to większość sejmowa i trzeba uzbierać tych posłów, a największa partia miała bodajże 60 albo 62 tych parlamentarzystów, więc gdzie jeszcze uzbierać tych 170, prawda? Dlatego, no właśnie, no to była ta kwestia dogadania się i po prostu po tym parlamencie uznano, że trzeba wprowadzić próg wyborczy w oparciu o 5%. To jest popularne rozwiązanie w różnych krajach. Najczęściej stosuje się albo 3, albo 5%. No i w tym przypadku już kolejne parlamenty były, można powiedzieć, bardziej scalone. Aczkolwiek tu też zaznaczę, akurat to nie jest jakaś wada polskiego systemu, dlatego że w innych krajach było to samo. Bardzo dużo partii, często prawicowych, które się spierały i tak naprawdę nie były w stanie podjąć twardych decyzji albo bały się odważnych. I to zawsze wszędzie prowadziło, praktycznie w każdym kraju dawnego bloku wschodniego, do jednego, czyli do powrotu do władzy postkomunistów. No, w naszym przypadku to był Sojusz Lewicy Demokratycznej, on uosabiał właśnie te dawne środowiska. I no właśnie to był taki przykład tego, że też co jest ciekawe, ta transformacja ustrojowa, czyli czysto ideały wolnorynkowe, one były przez to środowiska lewicowe wspierane. To dzisiaj nam się to wydaje dość specyficzne, ale wtedy było to w jakiś sposób normalnością, bo po prostu to były środowiska przygotowane po prostu do rządzenia, które wiedziały, co muszą w tym danym momencie robić, miały zaplecze pokaźne, no i to przekładało się też na ich sprawczość.
4: Dobrze, no to mówimy cały czas w zasadzie o tej takiej wielkiej polityce, tej takiej polityce ogólnopolskiej. Przejdźmy sobie teraz właśnie do tego, jak ta transformacja ustrojowa odbiła się właśnie na Podkarpaciu, jak właśnie wyglądała sytuacja samorządów w tamtym czasie.
3: Na pewno można powiedzieć, że jak już mówiłem, same wybory w 1989 roku stanowiły taki namacalny symbol tej wolności. No i dlaczego to było istotne? Dlatego, że pojawiła się przestrzeń do organizowania się. I z kolei ta zmiana polityczna musiała też doprowadzić do tego, że te urzędy na dole, one też musiały w jakiś sposób nauczyć się funkcjonowania w nowej rzeczywistości, bo nagle się okazuje, że przyjmujemy, przynajmniej w teorii, zasadę, że to urzędnicy są dla obywateli. I oczywiście tutaj słuchacze mają różne doświadczenia, domyślam się, bo no tak jak mówię, to też jest, nazwijmy to, część transformacji ustrojowej, prawda, że zmienia się ta zasada, kto jest suwerenem, zmienia się sposób postrzegania obywatela. No ale dlaczego to jest istotne? Dlatego, że w zasadzie trzeba było stworzyć tak naprawdę ideę samorządu od nowa. Bo pamiętajmy, że mówimy o roku 89-90, mamy w Polsce 49 województw. Od 75 roku. Wcześniej owszem, były powiaty, ale one zostały zlikwidowane. Uznano, że bardziej się będą sprawdzać większe, silniejsze ośrodki. W przypadku dzisiejszego Podkarpacia mówimy tu o Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu. I no, postrzegamy to w dzisiejszych czasach różnie. Dlaczego? Dlatego, że spotkałem się sam z dyskusją na temat tego, czy który model byłby lepszy. To znaczy, jak na przykład mówimy o wczesnym liderze PZPR tu na terenach Rzeszowszczyzny, Władysławie Kruczku, no to często spotyka się zarzut, że faworyzował Rzeszów na przykład. Ale z drugiej strony, no też trzeba patrzeć na to, że wcale ta samorządność w latach 70. wcześniejszych nie była jakaś silnie rozwinięta. Tak naprawdę bardzo często o sytuacji w regionie danym decydowały struktury partyjne na górze. No pamiętajmy nawet o osoba Edwarda Gierka, która dla Śląska zrobiła bardzo dużo, prawda? Jakoś ten Śląsk zawsze faworyzowano z powodu dlaczego? No dlatego, że Gierek sam był ze Śląska. I w zasadzie tu na Podkarpaciu tworzenie tych struktur samorządów też nie było łatwe. No bo jeśli tutaj wymieniamy po kolei te miasta wojewódzkie tamtego okresu, Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, no obok zaraz Stalowa Wola, którą też bardzo dobrze tutaj można kojarzyć jako taki spory ośrodek przemysłowy, no mieszkańcy wszystkich tych miast mieli swoje własne indywidualne problemy. Wtedy uważano, że wydzielenie kilku województw będzie lepsze niż funkcjonowanie w oparciu o powiaty. Czy było to dobre? Trudno powiedzieć. Na pewno pamiętajmy, że ten rok 89-90 to tak naprawdę odrodzenie struktur samorządowych w oparciu o te małe jednostki. Czyli w takim nowoczesnym rozumieniu, tu też należy to zaznaczyć. Bo to była zmiana jakościowa. Gmina stała osobowość prawną. Własny majątek, budżet, zadania. Pojawiły się rady gminy, te wszystkie uchwały podejmowane przez te rady gminy, no z kolei powierzono władzy wykonawczej, którą stanowił prezydent, burmistrz czy wójt. Przy czym zaznaczę tutaj ważna rzecz, jeśli mówimy o bezpośrednim wyborze tych przedstawicieli, tych urzędników, czyli władzy wykonawczej, no to mówimy dopiero o początku XXI wieku, więc tu i tak chwilę jeszcze zajęło, zanim tak naprawdę obywatele mogli w pełni uzyskać wpływ na to, kto rządzi dokładnie, prawda? Wcześniej to było bardziej pośrednio. No ale niemniej jednak to nie zmienia faktu, że nie wiem, czy w tamtym okresie jakoś bardzo, No ale to miało stanowić taki przyczółek do myślenia. Patrzcie, to jest wasza rada, to jest wasz człowiek w urzędzie. Dzisiaj, tak jak mówię, słuchacze mogą to różnie postrzegać. Mieli jednak fakt faktem, że to właśnie gmina w tamtym okresie zaczęła odpowiadać za kanalizację, chodniki. No i tak naprawdę przełomem była późniejsza tak naprawdę reforma administracyjna z 1999 roku, która z kolei wprowadziła już ten znany podział na 16 województw. Także w jakiś tam sposób my często się zastanawiamy, jak było lepiej, prawda? Czy lepiej było, jak każdy tam teren miał swoje, powiedzmy, województwo, czy lepiej właśnie jak mamy jeden ośrodek, województwo podkarpackie ze stolicą Rzeszowem i różnego rodzaju powiaty, stalowowolski czy przemyski, czy tutaj możemy wymieniać, prawda, krośnieński, sanocki i tak dalej. No, wydaje się więc, że te ideały, które pojawiły się w 90 roku i które były tak naprawdę rozwijane przez kolejną dekadę z hakiem, miały na celu niejako zmienić naszą mentalność i sprawić, żebyśmy też zaczęli interesować się tym, co dzieje się wokół, ale też i przede wszystkim, żeby przy okazji wokół tych organów mogło też wyrosnąć społeczeństwo obywatelskie, czyli w różnego rodzaju grupy inicjatywne, stowarzyszenia, które dzisiaj jest na pęczki.
4: Dobrze, no to może tak przechodząc w sumie do końca naszej rozmowy, uściślimy sobie, jak właśnie wyglądał ten podział administracyjny naszego regionu Podkarpacia właśnie po 99 roku.
3: W zasadzie skutki całej tej reformy można odczuć do chwili obecnej. Aktualnie mamy 21 powiatów, 4 miasta na prawie powiatu i do tego jeszcze tutaj, jeśli się pomylę, to oczywiście przepraszam, ale jeśli dobrze liczę, to 159 gmin również na terenie województwa podkarpackiego, także widzimy, to rozdrobnienie jest bardzo duże i często nam się myli na przykład kwestia, no ale do czego jest powiat, a po co to jeszcze wprowadzono w zasadzie, i nawet często przeglądając komentarze pod różnego rodzaju portalami informacyjnymi, czy to w Rzeszowie, w Stalowej Woli, czy Przemyślu, czy w jakichś innych miastach, bardzo często to jest zauważalne, że ludziom się mylą na przykład, która droga należy do miasta, która do powiatu, prawda, za co odpowiada powiat. Natomiast z punktu widzenia samej tej idei wydaje się, że to rozwiązanie było optymalne. Dlaczego? Bo powiat stanowi taki, można powiedzieć, szczebel pośredni, prawda? No bo tak naprawdę przejmuje zadania, które w ocenie ówczesnych ustawodawców w 1999 roku były zbyt duże dla gmin, a jednocześnie zbyt lokalne do tego, żeby miało się tym województwo całe zajmować, marszałek czy i jeszcze inna osoba stojąca na czele właśnie tych struktur. Czyli między innymi mówimy tutaj o szkołach ponadpodstawowych, mówimy tutaj o częściowo ochronie zdrowia, czy właśnie wspomnianych przeze mnie wcześniej drogach powiatowych, różnego rodzaju domach pomocy, bo też pamiętaj, to się często przewija w kontekście powiatów. Także te zadania wydają się niezwykle istotne i koniec końców dobrze się stało, że w jakiś sposób to podzielono. Także niewątpliwie był to element dojrzewania naszego państwa polskiego. No tak naprawdę zmienił się styl rządzenia i zdolność tak do współpracy też między poziomami, bo tutaj pamiętajmy, że bardzo często mieliśmy takie zjawisko w historii, gdzie danym regionem rządzili jacyś tam lokalni baronowie, prawda, czy coś tego typu. Natomiast w tym przypadku cała ta reforma była właśnie zaplanowana pod to, aby ten styl rządzenia się różnił, aby były różne szczeble, prawda, wójt, starosta, wojewoda później, marszałek, wojewoda jest to w ogóle przedstawiciel rządu, ale też w jakiś sposób w regionie istotny. To wszystko, niejako cała ta reforma miała też wymuszać to, aby te wspólnoty mniejsze mogły współpracować jako ogół cały, prawda? Także w jakiś tam sposób zobaczmy nawet na ten podział, jaki się w tym momencie wykształcił kompetencji. Wojewoda, jak już wspomniałem, przedstawiciel rządu dba o bezpieczeństwo, o nadzór, legalność, o całą tą administrację, można powiedzieć, rządową w terenie. Dalej marszałek i sejmik, o którym w sumie wiele nie mówiłem dzisiaj, w zasadzie prawie tyle co nic, a też spełnia bardzo ważną rolę, bo przede wszystkim zajmuje się całą strategią rozwoju regionu, gdzie inwestować, jaką gospodarkę wspierać, jak kształtować życie turystyczne i kulturalne. No a z kolei już te inne organy, czyli właśnie starostowie, no to już akurat o powiecie mówiłem bardzo dużo, ale jeszcze mówimy przecież władzę wykonawczą, prezydentów, burmistrzów, wójtów, no to jest z kolei już ta myśl lokalna. Także to jest właśnie taka świadomość tego, że ta nasza transformacja naprawdę, jeśli się nie zakończyła, no to przynajmniej bardzo mocno dojrzała.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Historia Stalowej Woli.
1: Na pierwszy rzut oka to historia okupacji i wojennego terroru. W rzeczywistości to także opowieść o odwadze ludzi, którzy w najciemniejszych czasach ratowali innych. Od lekarzy, którzy spingowali epidemię tyfusu, po bohaterów działających z dala od reflektorów historii. W rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego wracamy do wojennych losów Rozwadowa i Stalowej Woli, odkrywając zarówno dramat zagłady miejscowej społeczności żydowskiej, jak i niezwykłe historie tych, którzy przeciwstawili się okupantowi. Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszamy Was w sumie na taką, można powiedzieć, kontynuację naszej poprzedniej rozmowy. Wtedy rozmawialiśmy o historii Rozwadowa, czyli dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli. Powiedzieliśmy sobie też o właśnie powstającej wtedy w latach 30. ubiegłego wieku Stalowej Woli, a dzisiaj cofniemy się do tematów wojennych, które poruszyliśmy ostatnim razem, ale można powiedzieć, że w takim dość dużym uproszczeniu, w takim skrócie, więc dzisiaj właśnie dokładniej przyjrzymy się tej wojennej odsłonie Stalowej Woli. I myślę, że na sam początek zaczniemy sobie od początku okupacji na tych ziemiach, czyli od 15 września 1939 roku. Co właśnie wiemy o tych wydarzeniach z tego dnia?
3: Wiemy o tych wydarzeniach dość dużo z racji dość szerokich źródeł. 15 września figuruje m.in. w kronice miejscowego klasztoru kapucynów, który mieści się w Rozwadowie. I co tam możemy znaleźć? No, możemy znaleźć w zapiskach z 14 na 15 września, że w tamtym okresie rozwadów dotknęła, jak on to napisał, straszna kanonada artyleryjska. Rzeczywiście ten ostrzał ze strony Niemiec był dość mocny, no też z racji tego, że prawda, Rozwadów, Stalowa Wola to były tereny dość istotne strategicznie, prawda, zarówno dla państwa polskiego, jak i też w przyszłości zapewne Niemcy uważali go właśnie za taki dość spory kąsek, który można przechwycić. I jak zareagowała wtedy okoliczna ludność? Oczywiście ci ludzie budzili się w panice, wybiegali z domów i szukali schronienia. No, gdzie mogli szukać tego schronienia? No, przede wszystkim no właśnie w takim klasztorze, prawda? I co więcej, no, kiedy ci ludzie mogli już wyjść, że tak powiem, do swoich kryjówek o świcie, no mogli zobaczyć rezultat tak naprawdę tych działań, czyli polskie wojsko wycofujące się i oddziały niemieckie, które w zasadzie bez jakiegoś większego oporu zajęły Rozwadów, no i właśnie tą fabryczną Stalową Wolę, przejmując tak naprawdę całe zakłady południowe, całą miejscową infrastrukturę. No i ten moment możemy już w zasadzie zapisać jako początek tej kilkuletniej okupacji niemieckiej.
4: Czyli jakby ta walka polskich oddziałów z oddziałami niemieckimi na terenach Stalowej Woli to było zaledwie kilka godzin?
3: Raczej tak. No, pamiętamy z poprzednich audycji, że między innymi zajmując Tarnobrzeg pobliski, Niemcy rzeczywiście walczyli o te umocnienia, natomiast plan Polaków polega już na wycofywaniu się bardziej na wschód, prawda, już w kierunku Lwowa, w związku z czym akurat Rozwadów, Stalowa Wola, no, były takim punktem bardziej, gdzie te działania bardziej oscylowały wokół kwestii opóźniania marszu wojsk niemieckich, aniżeli rzeczywistej, prawda, obrony, stawiania tam jakiejś linii obronnej, umocnień.
4: A czy wiemy w takim razie, jak zmieniło się życie codzienne mieszkańców tego miasta?
3: Oczywiście, że tak, natomiast musimy pamiętać, że generalnie te obszary objęte terenami generalnego gubernatorstwa, bo tak się nazywało ten twór, który można powiedzieć został utworzony na tej części ziem polskich, obejmował tak naprawdę obszar, który był objęty, wiem, że powtarzam, jednolitą polityką ze strony okupanta. To znaczy, nie jestem w stanie wskazać jakiejś specyfiki, jeśli chodzi o sam rozwadów, prawda? Natomiast z pewnością wiązało się to, ta okupacja, ze stałą obecnością niemieckiego wojska, administracji. No, znamy to, prawda, nawet z filmów wojennych. Nakazy, zakazy, terror brutalny, szczególnie dla mniejszości żydowskiej, prawda, w zasadzie większości, bo pamiętamy, że ten Rozwadów dysponował ogromną populacją procentowo żydowską i te osoby również były zagrożone tym terrorem, wypędzane. Aczkolwiek, no, należy też pamiętać, że Niemcy tworzyli coś w rodzaju takiego przyzwolenia na przemoc, którym właśnie dotknięci byli w szczególności Żydzi, ale też i inne osoby niewygodne. Co więcej, dla mieszkańców, szczególnie tych związanych z zakładami południowymi, to

0: opór wobec okupanta?
1: Tak, oczywiście, zarówno Rozwadów, jak i Stalowa Wola i okolice były częścią, na której operowały jednostki Armii Krajowej, chociaż przyznam się szczerze, że mimo zasług AK na tych terenach, no zdecydowanie najmocniej w historii polskiego ruchu oporu na tych obszarach zapisała się historia dwóch lekarzy, o których już miałem okazję napomknąć, czyli o doktora Eugeniusza Łazowskiego i doktora Stanisława Matulewicza, którzy no, wywołali słynną sztuczną epidemię tyfusu, prawda?
0: I na czym właśnie to polegało? Na czym polegała ta ich akcja właśnie ratunkowa, można powiedzieć?
1: Tak, musimy pamiętać, jak już wcześniej wspomniałem, że Polacy na tych terenach, ale również i Żydzi, bardzo bali się łapanek, terroru niemieckiego. No i w pewnym momencie obydwaj lekarze odkryli coś ciekawego, to znaczy zauważyli, że jeśli wstrzyknie się pacjentowi niegroźną bakterię o nazwie, jak dobrze pamiętam, Proteus, tu pewnie osoby po medycynie mogłyby więcej powiedzieć na ten temat, w każdym razie jeśli odkryli, że tą bakterię wstrzyknie konkretnej osobie, to testy dadzą podobny wynik jak przy tyfusie plamistym. Zdecydowali się oni to wykorzystać i powiedzmy, że szczepić mieszkańców po to, aby wywołać właśnie taką sztuczną epidemię. Dlaczego? Bo kolejne badania pokazywały, że rzeczywiście te wyniki wskazują na tyfus. A pamiętajmy, tyfus był dla Niemców śmiertelnie poważnym zagrożeniem. Bali się go niekiedy nawet bardziej niż frontu, bo choroba mogła zdziesiątkować oddziały, prawda? Tu nie było możliwości wycofania się przed chorobą. I kiedy z laboratoriów wracały kolejne pozytywne wyniki badań z Rozwadowa i okolic, niemieckie władze uznały, że ten region to ognisko jakiejś pandemii. W takim przypadku uznano, że trzeba je otoczyć, te tereny, kordonem sanitarnym. Ograniczono ruchy wojsk, urzędników, nie organizowano w ogóle większych pacyfikacji i w zasadzie dość rzadko przeprowadzano jakiekolwiek łapanki, no bo który żołnierz chciałby się narazić na kontakt z potencjalnym nosicielem bakterii?
0: A gdzie w takim razie przyjmowali ci lekarze? Czy to była jakaś przychodnia?
1: Oni działali generalnie na dość dużym obszarze, no bo i Stalowa Wola, i Rozwadów. W związku z czym oczywiście mieli swoje gabinety, ale też bardzo często poruszali się po całym tym obszarze do chorych, prawda, którzy z różnych powodów nie mogli się przedostać, prawda?
0: I też się zastanawiam, na jakiej zasadzie generalnie robili ludziom te badania, w sensie, że jak upozorowywali właśnie przyczyny tych badań?
1: To znaczy, z tym akurat problemu nie było. Niemcy wiedzieli, że okej, jak lekarz, no to się pewnie przemieszcza i tak dalej, więc ich puszczano, prawda, w trakcie ewentualnych kontrol, no a później, kiedy już powiedzmy udało się pewnej grupie zaimplementować, prawda, tą bakterię, nie wiem, czy bakteria, czy wirus, raczej bakteria, tak mi się wydaje, nie jestem tutaj lekarzem. W każdym razie Niemcy stopniowo, prawda, zmniejszali te kontrole na tym obszarze, bo czuli, że jest to obszar zarażony i dzięki temu oni zyskali jeszcze większą swobodę i mogli docierać do jeszcze większej grupy ludności. Mało tego, to miało też dość duży wpływ na sytuację partyzantów na tym obszarze. Dlaczego? Dlatego, że skoro kontrole były mniejsze,
0: to mieli wolny teren.
1: Też, ale miałem na myśli, że pomoc partyzantom mogła być o wiele łatwiejsza, bo lekarze mogli też docierać do rannych, leczyć ich. W związku z czym no, tutaj akurat Łazowski i Matulewicz, zresztą oni sami podkreślali, że to jest ich taka prywatna wojna, prawda, wręcz, czyli to nie była tylko jakaś misja, próba ochrony, ale misja w znaczeniu wojskowym, ale po prostu takie, można powiedzieć, pewna wartość, którą oni manifestowali. Także rzeczywiście ta fałszywa epidemia doprowadziła, no tutaj są różne wskaźniki, niekiedy się przesadza, jest to zawsze ta skłonność do przesady, natomiast faktem jest, że niektóre źródła mówią nawet 10-15 tysiącach uratowanych przed wywózkami, przed pracą przymusową w ten sposób, aczkolwiek wydaje się, że tu trzeba uważać, no wydaje się, że może jakieś 8 tysięcy też mogło to być, także tu uważajmy z tymi liczbami, natomiast jak się powie tysiące osób uratowanych przez fikcyjną epidemię tyfusu, no to nie będzie to przesada.
0: A czy wiemy, ilu mieszkańców właśnie liczył Rozwadów i Stalowa Wola przed wybuchem II wojny światowej, czyli jeszcze przed tą okupacją, tak żeby po prostu porównać sobie te liczby?
1: Generalnie spis powszechny ostatni odbył się w 1931 roku. Tamte liczby w przypadku Rozwadowa, bo jak pamiętamy Stalowa Wola, to trochę późniejsze czasy. Natomiast 3000

0: 2000 około 331 spis wykazał mieszkańców Rozwadowa, w związku z czym można przypuszczać, że w 1939 było ich około 3400, maksymalnie 500. I do tego należy jeszcze dodać drugie tyle, a może nawet i około 4000 w Stalowej Woli. Czyli już mamy prawie 8000, do tego jeszcze doliczamy ludność całych okolic i wtedy rzeczywiście może wyjść liczba około 10-12 tysięcy osób.
1: Czyli tutaj mieliśmy dwóch lekarzy, Eugeniusza Łazowskiego i Stanisława Matulewicza, którzy wymyślili fałszywą epidemię tyfusa. A czy to byli tacy jedyni bohaterowie tamtych czasów, którzy ratowali po prostu Żydów, Polaków i innych mieszkańców tych terenów?
0: Oczywiście, że nie. Tutaj doskonałym tego przykładem jest postać Alfredy Markowskiej, która akurat znalazła się w okolicach Rozwadowa w 1941 roku. Jej historia jest nieco tragiczna, zważywszy, że wszystko zaczęło się w okolicach Białej Podlaskiej w 1941 roku. Wówczas Niemcy napadli na około 80-osobowy tabor, w którym znajdowała się jej rodzina. Większość z nich została zamordowana, a sama Markowska mogła przeżyć, dlatego że akurat wędrowała w tamtym czasie po okolicznych wioskach. I po pewnym czasie udało jej się przedostać, między innymi za pośrednictwem pobliskich lasów, do Rozwadowa, który wówczas pełnił rolę, zresztą pamiętamy Rozwadów kolejowe miasto, rolę takiego kluczowego węzła kolejowego, gdzie akurat znajdowało się obozowisko dla Romów zmuszonych przy pracy na kolei. Tam dołączyła do jej męża, który akurat znajdował się również w Rozwadowie. No i akurat oni zostali wtrąceni do getta po pewnym czasie lubelskiego, jak dobrze pamiętam. Później byli jeszcze przewożeni do kilku innych miast, ale ostatecznie udało im się uciec. No i wrócili do Rozwadowa, a tam zostali zatrudnieni na kolei, uzyskując tak zwaną kenkartę, która gwarantowała im możliwość pracy na rzecz III Rzeszy. Ona wykorzystała tę sytuację do tego, by nieść pomoc, bo pamiętamy, praca na kolei w tamtym okresie to nie była wdzięczna praca. To była praca nieraz i przy rozładunku ciał, przy podawaniu wody więźniom. Natomiast Markowska wykorzystała to do ratowania dzieci, które nieraz były podawane przez same matki z tych wagonów. Ona ratowała zarówno samych Romów, jak i też dzieci pochodzenia żydowskiego. Szukała też niekiedy młodych osób ocalałych po pogromach i egzekucjach, właśnie idąc w te miejsca. Natomiast o samej tej postaci wiemy niewiele. Przynajmniej o okolicznościach, w jakich to robiła. Dlaczego? Dlatego, że ona nie prowadziła jakiejś dokumentacji, ona nie była częścią jakiejś komórki konspiracyjnej. Przez co no tak naprawdę jej historia, poznanie tej jej historii jest utrudnione i zajęło naprawdę wiele lat. Co warto wspomnieć, takim głównym źródłem poznania w ogóle jej historii, to były tak naprawdę same relacje osób uratowanych, rodzin zastępczych, w których umieszczała ona te dzieci z fałszywymi dokumentami. W związku z czym no, tak naprawdę to jest z jednej strony powód, dla którego ta pamięć przetrwała, ale też jednocześnie dla którego zniknęła na wiele lat. Dlatego, że oczywiście ja tutaj wspomniałem o tym braku dokumentacji, ale był jeszcze jeden powód, dla którego postać Markowskiej przez lata była troszkę nieznana, no, czy by nie powiedzieć zepchnięta może i na margines. W każdym razie pamiętajmy o tym, że przez wiele lat po wojnie nie mówiło się o zagładzie Romów, o mordowaniu ich przez Niemców i o romskich bohaterach. No też, jak sami dobrze wiemy, Romowie mają specyficzną społeczność, są dość w niektórych aspektach zamkniętą grupą. No a sama Markowska też to, co robiła, robiła raczej po cichu. Tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy w okresie już III RP w latach 2000 powstał film dokumentalny o niej, a wtedy ta postać stała się nieco głośniejsza, no, otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, została honorowym obywatelem jednego z polskich miast. Także no, dopiero pod koniec życia tak naprawdę, a ona urodziła się w 26 roku, można powiedzieć, że wtedy dopiero zyskała tą sławę, na którą zasługiwała.
1: czyli Alfreda Markowska, przeżyła wojnę.
0: Oczywiście, że tak, przeżyła i później żyła dalej w swojej społeczności.
1: A jeśli chodzi o lekarzy, o których wcześniej mówiliśmy, czy znamy ich dalsze losy?
0: Jeśli dobrze pamiętam, to dr Łazowski napisał książkę nawet na temat tego, co robili. Przy czym była ta kwestia, że obydwaj mężczyźni wyemigrowali po wojnie. W związku z czym już żyli na emigracji.
1: Teraz chciałabym się cofnąć troszkę do początku naszej rozmowy, gdzie wspominałeś, że rozwadów zamieszkiwali głównie Żydzi. A jak dobrze wiemy z historii, no III Rzesza i Adolf Hitler nie mieli zbyt kolorowych planów na życie właśnie dla tej grupy społecznej. No i chciałabym właśnie przejść do tego takiego, myślę, najtrudniejszego momentu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do kwestii społeczności żydowskiej, czyli właśnie tego, jak wyglądała rzeczywistość właśnie mieszkańców Rozwadowa podczas niemieckiej okupacji.
0: No, z pewnością była ona tragiczna. Tutaj należy pamiętać, ja to już wielokrotnie mówiłem na antenie, ale jeszcze zasygnalizuję, że polityka Niemców względem Żydów na przestrzeni lat się zmieniała. Tutaj pewnym przełomem jest połowa roku 1941, no nie druga połowa roku 1941, kiedy Niemcy rozpoczynają inwazję na Związek Sowiecki i okazuje się, że na terenach, na które oni wkraczają, znajduje się liczna populacja żydowska, częściowo złożona również z wygnańców, których, prawda, oni wcześniej wyrzucili za granicę, a którzy później musieli jakoś ułożyć sobie losy w nowej sowieckiej rzeczywistości. W każdym razie to wymusiło na nich przyjęcie planu tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej na konferencji w Wannsee. I tak naprawdę to, co wydarzyło się w Rozwadowie, było tego pochodną. Bo w lipcu 1942 roku Niemcy przystąpili właśnie do akcji Reinhardt, która miała na celu ostatecznie rozwiązać ten cały, nazwijmy to brutalnie, problem. Oczywiście, no tutaj operując językiem Niemców. I dzień przed akcją, akurat na terenie Rozwadowa, pojawiły się obwieszczenia nakazujące wszystkim Żydom stawić się na środku rynku. Nazajutrz rozpoczęła się zaś kilkugodzinna operacja likwidacyjna. Najpierw Niemcy zgromadzili na terenach rynku całą ludność żydowską i dokonali selekcji. Kto się nadaje do pracy, kto nie, kto jest kobietą, kto jest osobą starszą. No i wszyscy ci, którzy według tych kluczy niemieckich nadawali się do dalszej pracy, popędzili w kolumnach na stację kolejową, gdzie ich załadowano do bydlęcych wagonów, wysłano do obozu, zakłady, tam w Bełżcu akurat to był taki w zasadzie obóz główny, docelowy na tych terenach, no i zdecydowana większość nie wróciła. Natomiast starszych, chorych i tych, którzy no już nie byli w stanie iść, rozstrzelano na miejscu. Jak możemy się przekonać, to już był koniec tak naprawdę całego żydowskiego Rozwadowa. Ocalały, tak jak zasygnalizowałem przed chwilą, jedynie pojedyncze osoby, które albo zdołały się gdzieś ukryć, albo jeszcze w jakichś innych okolicznościach udało im się przeżyć. W każdym razie Niemcy wymordowali wtedy wszystkich nieprzydatnych do pracy. Świadek Kazimierz Jackowski wspomina na przykład starszą Żydówkę, która wyszła na rynek podpierając się taboretem z kawałkiem chleba, no i została publicznie najpierw pobita przez niemieckiego oficera, a później zastrzelona. I taki los właśnie spotykał te osoby, także nie było to w żaden sposób zgodne z etyką, z jakimikolwiek zasadami. Żydzi nie byli ludźmi w polityce hitlerowców. No i tak naprawdę to był właśnie kres, można powiedzieć, tego żydowskiego Rozwadowa. Ja tu wspomniałem o tym podziale, prawda, na osoby zdolne do pracy i na te tak zwane nieprzydatne. Wydaje się więc, że trzeba tu wspomnieć o obozie pracy, który powstał również i w Rozwadowie dla takich właśnie osób. Niemcy wierzyli, że A skoro już mają jakieś tam, powiedzmy, osoby zdolne do pracy, to niech trochę popracują, a później zajmą się nimi obozy czy karabiny. Akurat w okolicach Rozwadowa, no jak wiemy, znajdowała się Stalowa Wola, znajdowały się zakłady południowe, świetna infrastruktura. Te zakłady południowe zresztą miały wtedy nieco inną nazwę, bo przekształcono je w zbrojeniowy kombinat Stahlwerke Braunschweig. No a tam z kolei, jak wiemy, potrzebowano sporej liczby pracowników, oczywiście pracowników, no lepiej powiedzieć taniej siły roboczej. Też co należy wspomnieć, no w Rozwadowie była też infrastruktura wojskowa, która też zapewniała jednocześnie personelowi strażniczemu też możliwości stacjonowania tam. No i oczywiście wreszcie obóz w Rozwadowie miał jeszcze jedną dodatkową specyfikę, to znaczy był połączony kolejowo bardzo dobrze, prawda? W związku z czym te transporty mogły spokojnie kursować. W każdym razie, kiedy powstał ten obóz? On powstał w roku 1942 w sąsiedztwie cmentarza parafialnego. Teren cały otoczono drutem kolczastym, urządzono kilka prostych baraków. Obóz miał taki dość klasyczny układ, prawda? Strażnice, wartownie, plac apelowy. Oto wszystko znajdowało się pod zarządem SS-manów, też wspieranym przy okazji przez strażników głównie pochodzenia ukraińskiego, a także kapo wywodzących się z kolei z samych więźniów. Także tak mniej więcej można powiedzieć funkcjonował ten obóz.
1: A czy wiemy w takim razie, jak żyli więźniowie tego obozu?
0: Oczywiście warunki były skrajnie ciężkie, no, typowe dla niemieckich obozów pracy. No, było przepełnienie, baraki były brudne, jak wiemy brud, no to i choroby, głód, no i oczywiście terror często sadystycznych strażników. No, każdego dnia o świcie pracowników ustawiano w kolumny i pędzono z tej górki około 5 km do zakładów Stalowej Woli, a po parunastu godzinach pracy wracali oni tą samą drogą, byli nadzorowani przez strażników. Za każde przewinienie jakiekolwiek, no tak naprawdę groziły szykany, a często też i egzekucje na miejscu. No, szacuje się generalnie, że w ciągu tych kilku miesięcy samego funkcjonowania obozu, a tu pamiętajmy, pierwszy transport tam przyjechał w sierpniu 1942 roku, tak naprawdę, no można powiedzieć, większość więźniów albo ginęła, albo po prostu była zastępowana nowymi transportami pełnymi ludzi zdolnych do pracy. Z całym tym terrorem, z całym funkcjonowaniem obozu pracy w Rozwadowie wiąże się postać Józefa Schwambergera, który był SS-manem i właśnie jeden z takich komendantów żydowskich obozów pracy, przede wszystkim na terenie Rozwadowa, który zasłynął z wyjątkowego sadyzmu, choć pamiętamy, że akurat w SS było sporo osób z tego typu biografią. Natomiast on cieszył się sławą takiego, nazwijmy to, mordercy obozowego. Człowieka, który z pozornym spokojem organizował grabież więźniów, kazał im w parę minut oddać wszystkie przedmioty, grożąc krótką drogą na cmentarz. Także to tak wiemy mniej więcej z relacji, prawda, na temat tego, jaki on był. Nadzorował selekcję, egzekucję. No i też był oczywiście obecny w trakcie transportów. Tak naprawdę mówi się, że był on odpowiedzialny za śmierć setek Żydów, którzy w tym okresie pracowali w Rozwadowie, czy właśnie byli pędzeni do tej Stalowej Woli. Po wojnie ukrył się w Argentynie, jak część zbrodniarzy niemieckich.
1: Jak chyba większość.
0: Większość może nie, aczkolwiek faktem jest, że rzeczywiście Argentyna z różnych powodów w tamtym czasie udzieliła schronienia wielu niemieckim zbrodniarzom wojennym, których później tropił Mossad, Centrum Szymona Wiesenthala. No i w latach 80. również Schwamberger został ujęty, wydany RFN w tamtym okresie istniejącemu i skazano go na dożywocie za to, co robił podczas wojny. Ostatecznie wiemy, że zmarł w więzieniu w Stuttgarcie w 2004 roku. Generalnie cały ten obóz na tej rozwadowskiej górce istniał kilka miesięcy. Dlaczego tylko tyle? No przede wszystkim dlatego, że ten pragmatyzm niemiecki tutaj zadziałał. Niemcy wyliczyli, że codzienne pędzenie więźniów 5 km do zakładów i później ich powrót jest wysoce nieefektywny, w związku z czym ostatecznie podjęli decyzję o likwidacji obozu i przeniesieniu go na teren zakładów stalowej Woli, gdzie jeszcze urządzono nowy obóz, który już był połączony z fabryką typowo. No i łącznie chyba około 350 więźniów uznanych za zdolnych do pracy później jeszcze przeniesiono do tego obozu. Także tutaj mamy kilkaset osób, a gdzie pozostałe tysiące, prawda? Tutaj jest właśnie odpowiedź, że wielu nie przeżyło tego.
1: A czy wiemy w takim razie, przez jak długi okres czasu istniał obóz właśnie w zakładach południowych? Czy to było do czasu kapitulacji Niemiec?
0: Znaczy z prostej przyczyny, z racji tego, że kapitulacja Niemiec, która nastąpiła w nocy z 8 na 9 maja 1945 roku, nastąpiła w Berlinie. Czyli te tereny były już wówczas pod kontrolą wojsk Armii Ludowej, no ale przede wszystkim też Sowietów i sowieckiej strefy wpływów. I tak naprawdę koniec funkcjonowania zarówno tego obozu, jak i innych tego typu, to wkroczenie po prostu Armii Czerwonej na te tereny. I w 1944 po prostu jedynie, co Niemcy mogli zrobić, to jeszcze starać się zacierać ślady, bo jak wiemy, starali się, tak jak w Auschwitz między innymi, wysadzali piece, palili dokumentację, żeby nie było nic, co mogłoby świadczyć o ich zbrodniach. Choć jak wiemy, i tak im się to nie udało. W każdym razie do lata 1944 te osoby musiały pracować w niemieckich zakładach, a później po prostu, kiedy Niemcy przystąpili do ewakuacji, tak naprawdę przystąpili też jednocześnie do zacierania śladów, czyli de facto do mordowania również więźniów. Część rozstrzelano na miejscu, a część po prostu wyprowadzano w marszach egzekucyjnych, część jeszcze w głąb Generalnego Gubernatorstwa. Tak naprawdę szacuje się, że przez te tereny obydwu obozów, w Rozwadowie i w Stalowej Woli, mogło przejść około 1200-1500 Żydów, z czego większość właśnie zginęła w wyniku wycieńczenia, egzekucji, później kolejnych jeszcze deportacji.
1: Zbliżając się już do takiego podsumowania naszej rozmowy, takie ostatnie pytanie to, jak właśnie zakończyła się okupacja niemiecka na terenie Stalowej Woli i Rozwadowa?
0: Jak zasygnalizowałem wcześniej, ona skończyła się latem 1944 wraz z przesunięciem się linii frontu i wkroczeniem do Stalowej Woli i Rozwadowa wojsk Armii Czerwonej. Także co wiemy, przez 5 lat tak naprawdę zakłady południowe, te przedwojenne zakłady południowe, służyły gospodarce zbrojeniowej Niemiec. 31 lipca 1944 roku w Nisku dochodziło już do walk akurat właśnie pomiędzy Niemcami a Sowietami. No a jeszcze tego samego dnia tak naprawdę te walki się wyciszyły już na tej linii Stalowej Woli, Rozwadowa. No i zapadła po prostu cisza. Niemcy już byli nieobecni. Wkrótce weszli Sowieci. No i tak naprawdę można powiedzieć, że to jest koniec niemieckiego terroru, a po prostu początek już życia
1: nowego.
0: Tak, to jest początek już zupełnie nowej rzeczywistości, która bynajmniej również nie była kolorowa.
2: Historia regionu.
3: Od pierwszych kolegiów po współczesne licea. Historia podkarpackich szkół kryje wiele ciekawostek. Jak rozwijało się szkolnictwo w Rzeszowie, Nisku, Stalowej Woli i Przemyślu? Kiedy powstały najstarsze szkoły? Jak zmieniała się edukacja dziewcząt? I jaki wpływ na młodzież miały wojny oraz przemiany polityczne? O tych wydarzeniach, szkolnych tradycjach i roli edukacji w kształtowaniu lokalnego patriotyzmu rozmawiam już teraz z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
1: Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego przyjrzymy się historii szkolnictwa na Podkarpaciu i zrobimy to na podstawie czterech miast, czyli Niska, Stalowej Woli, Przemyśla i Rzeszowa. I właśnie przy tym ostatnim mieście troszkę się zatrzymamy, bo słyszałam, że tutaj właśnie powstała pierwsza na Podkarpaciu szkoła. Jaka to była szkoła? Czy to była szkoła, powiedzmy to, podstawowa, czy taka ogólnokształcąca?
0: To znaczy, była to szkoła średnia. W zasadzie należy tutaj wspomnieć, że szkoła, którą dzisiaj znamy jako pierwsze liceum ogólnokształcące, wówczas, kiedy powstawała w 1658 roku, nosiła nazwę Collegium Resoviense. I można śmiało powiedzieć, że doprowadzona przez PR-ów szkoła była jedną z najstarszych szkół nie tylko na terenach dzisiejszego Podkarpacia, ale również i całej Polski tak naprawdę.
1: To jak w takim razie rozwijała się historia obecnego pierwszego LO w Rzeszowie i jakie były najważniejsze momenty w dziejach tej szkoły?
0: Przede wszystkim musimy brać pod uwagę, że dzisiejsze pierwsze liceum było elementem pewnego zjawiska, pewnej tradycji, która istniała w czasach zarówno średniowiecznych, ale też i później nowożytnych. To znaczy, te szkoły były prowadzone przez Kościół, przez kolegia zakonne na przykład, czy to były też w postaci szkół parafialnych. No, szkoła, którą dzisiaj znam jako pierwsze liceum, a wówczas Kolegium Resowiedze, została założona w 1658 roku przez Zofię Ligenzę i księcia Jerzego Lubomirskiego. I tu możemy śmiało powiedzieć, że to taki właśnie początek, prawda? Widzimy tutaj też, sama osoba księcia Lubomirskiego wskazywała na to, że szkoła ta była takim, no zaryzykuję to stwierdzenie, edukacyjnym oczkiem w głowie właścicieli Rzeszowa, bo książę Lubomirski był wówczas właśnie właścicielem naszego miasta. W każdym razie szkoła funkcjonowała pod tą łacińską nazwą, była prowadzona przez zakon PR-ów. I to się dopiero zmieniło w 1785 roku. Tu już musimy pamiętać, to już jest czas, kiedy może jeszcze Polska jest na mapach, ale Rzeszów na mapie Rzeczpospolitej już nie, bo Rzeszów już wtedy był częścią państwa Habsburgów, w związku z czym wszelkie reformy, czyli między innymi upaństwowienie szkół, doprowadziło do tego, że szkoła stała się cesarsko-królewskim wyższym gimnazjum, później pierwszym gimnazjum i liceum, jak dobrze pamiętam. W każdym razie to był właśnie taki czas, kiedy można powiedzieć, przeszła drogę ze szkoły kościelnej do szkoły typowo państwowej. No i warto wspomnieć, że skoro ta szkoła miała długie tradycje, no to się też przekładało na jakość nauczania, prawda? No bo w tamtym czasie ukończenie takiej szkoły gwarantowało szereg przywilejów, no bo to już wiadomo, pewne podniesienie statusu społecznego. Tam były owszem próby trochę takiego ukrócenia, żeby, bo jak to chłopski syn może osiągnąć więcej, może być lepiej wykształcony niż szlachcic, no jak to tak? Oczywiście, no, to były takie niuanse, natomiast faktem jest, że to był taki rzeczywiście istotny element edukacyjny. No i należy jednak pamiętać, że podobnie jak i w innych szkołach, później w czasie zaborów, ta młodzież, która się kształciła, która dużo czytała, która często zachowywała tradycje patriotyczne, no to w pewien sposób również ulegała tym tendencjom ówczesnego okresu. A pamiętajmy, to był czas powstań narodowych, młodzież bardzo aktywnie śledziła te zmiany, no i też akurat w przypadku pierwszego LO wiemy na przykład, że w okresie Wiosny Ludów, czyli to tak mniej więcej rok 1848, 24 uczniów zostało ze szkoły wydalonych właśnie za działalność patriotyczną, a dokładniej mówiąc za próbę dołączenia do powstańców węgierskich i gdzie pamiętamy, no Polacy bardzo mocno się zasłużyli. W każdym razie to, co należy pamiętać, to to, że również w niepodległej Polsce szkoła również stała się dość istotna. No pamiętajmy, szkoły to nie tylko działalność typowo edukacyjna, ale również kulturalna, pozwalająca, prawda, realizować różne projekty dla małych ojczyzn, dla miast. No, w przypadku Rzeszowa, no to dzisiejsze pierwsze LO było dość istotne, dlatego że tam działały stowarzyszenia sportowe, stowarzyszenia muzyczne, teatr amatorski. Także śmiało można powiedzieć, że rzeczywiście pierwsze liceum było częścią tego całego procesu zarówno ulegania młodzieży, na pewno tradycji patriotycznych, inaczej tak powiem. Było częścią tych tradycji patriotycznych, które rozkwitały najpierw w okresie, kiedy Polski nie było jeszcze na mapach, a później, kiedy już powiedzmy za czasu II RP, również powiedzmy tam się akurat rozwijały te tradycje.
1: Czyli możemy powiedzieć, że była taką kolebką patriotów?
0: W Rzeszowie tak. W Rzeszowie niewątpliwie tak. Zresztą zawsze tak jest, że młodzież ma zawsze tendencje bardziej buntownicze, takie bardziej radykalne, prawda? A później dopiero z czasem, kiedy pod wpływem różnych doświadczeń stajemy się, można powiedzieć, bardziej wycofani, bardziej poza ryzykowym stwierdzeniem centrowi.
1: Czyli to było pierwsze liceum ogólnokształcące w Rzeszowie i jednocześnie najstarsza szkoła na Podkarpaciu. I pozostając jeszcze właśnie w tym Rzeszowie, chciałabym Cię zapytać o pierwszą szkołę podstawową. Czy powstała w podobnych latach, czy nieco później?
0: Wydaje się, że nieco później. Szkoła podstawowa nr 1 w Rzeszowie powstała, przynajmniej zgodnie z dokumentami, w 1784 roku, kiedy nauczyciel, który nazywał się Ignacy Nowiński, poprowadził lekcje dla pierwszych 70 bodajże uczniów dla tutejszej szkoły, dla chłopców. Szkoła była generalnie, jak można zobaczyć po dacie, skoro język austriacki, no to nauczanie było po niemiecku. Tu oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale jak przecież zabór austriacki to był ten najbardziej liberalny. Tak był, ale w późniejszym okresie. Ten początkowy okres okupacji austriackiej i zaboru austriackiego, no to jednak też silna polityka germanizacyjna. W każdym razie klasy były dość liczne, o tak powiem. Wiemy, że niektóre klasy mogły liczyć nawet po 90 osób, czyli trochę to jest wbrew dzisiejszym tendencjom, prawda, że jednak mniejsze grupy to większa efektywność. No w tamtym czasie to bardziej przybierało formę wręcz pewnego rodzaju wykładów w niektórych szkołach. W każdym razie program nauczania szkoły podstawowej nr 1 był dość szeroki. Była religia oczywiście, było pisanie, liczenie, kaligrafia, śpiew, elementy łaciny. Siedziba przy Bernardyńskiej, ona tak naprawdę sięga drugiej połowy XIX wieku i tam zresztą mieści się do dziś. Co jest jeszcze istotne, no też zmieniała się, prawda, profil tej szkoły, prawda, na początku tam było kilka klas, później bodajże po odzyskaniu już niepodległości 7, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast faktycznie szkoła, co jest też istotne, była pewnym aktorem zmian dziejowych w naszym regionie. Brała udział m.in. niejako w I wojnie światowej. Wtedy była akurat szpitalem. Także to jest właśnie taka ciekawostka. Dzieci uczyły się po południu wtedy. Nauczyciele pełnili służbę wojskową. Uczniowie też angażowali się w pewne działania patriotyczne. Także widzimy, to jest też ważne, na co się zwraca uwagę w dzisiejszej historiografii, czyli uwzględnienie tej tak zwanej mikrohistorii. Tego, że pewne, powiedzmy, wąskie społeczności, czy nawet właśnie budynki szkół...
1: I ich wielozadaniowość.
0: Tak, i ich wielozadaniowość mogło odgrywać ważną rolę w czasie pewnych ważnych wydarzeń. Zresztą w czasie II wojny światowej też tak było, choć głównie polegało to na tym, że budynek szkoły został uszkodzony podczas działań wojennych, no ale później już wróciła, prawda, do pracy i służy do dziś jako jedna z najstarszych szkół podstawowych w stolicy Podkarpacia, jak i w całym regionie.
1: Chciałabym się jeszcze cofnąć na moment do tego, co powiedziałeś na początku właśnie historii szkoły podstawowej nr 1 w Rzeszowie. Wspomniałeś, że to była szkoła dla chłopców. Czy w takim razie te klasy nie były mieszane? Nie, kobiety nie mogły uczęszczać, dziewczynki nie mogły uczęszczać na zajęcia?
0: Absolutnie nie. To jest coś, jakbyśmy to powiedzieli z tamtej perspektywy, nieprzyzwoitego. No jak to tu dziewczynki, tu chłopcy? No nie, tam były wtedy inne realia nieco. Inaczej też patrzono przede wszystkim na edukację kobiet, na rolę kobiet. Prawda? Wtedy to nie było takie rozpowszechnione, że córka odbiera solidną edukację. No, poza tym szkoły koedukacyjne to jest akurat wynalazek już bardziej czasów zbliżonych do naszych. Zresztą pamiętajmy, no, w niektórych tradycjach, na przykład w anglosaskiej, czasem się też zdarzy, że są jeszcze takie szkoły typowo dla dziewcząt, dla chłopców. No, w tamtym czasie na ziemiach polskich też tak było. Na ziemiach całego państwa Habsburgów.
1: To kiedy w takim razie możemy mówić o dostępie kobiet do edukacji? Czy to już jest XX wiek, czy trochę wcześniej?
0: To znaczy, jeśli o to chodzi, to też nie możemy patrzeć jako monolit. na ten proces, no bo ziemie polskie to tak naprawdę trzy różne tradycje, prawda, austriacka, pruska, rosyjska, i w każdym z tych krajów patrzono na sprawę nieco inaczej. No, generalnie pewne plany dotyczące edukowania dziewcząt, edukacji dziewcząt, no to druga połowa XVIII wieku, kiedy już, prawda, istniała Komisja Edukacji Narodowej, utworzona za króla Poniatowskiego, i te plany dotyczące właśnie utworzenia całej sieci takich publicznych szkół żeńskich. Natomiast same zabory, no to generalnie na przykład w zaborze pruskim wiadomo, że edukacja podstawowa była dostępna dla obydwu płci, ale już nie średnia. Z kolei w zaborze rosyjskim dziewczęta miały dostęp do szkół, ale znowu ta polityka była dość konserwatywna i często ten dostęp, ta działalność szkół żeńskich też była ograniczona. W zasadzie powiedziałbym, że te tereny zajęte przez Austriaków były troszkę bardziej postępowe, jeśli chodzi o funkcjonowanie szkół żeńskich. Natomiast druga połowa XIX wieku to jest właśnie czas, kiedy rozwijało się to szkolnictwo dla kobiet, a po odzyskaniu niepodległości on stawał się już coraz bardziej postępowy. No wiemy, że w 1921 roku istniały już szkoły koedukacyjne w niepodległej Polsce. Było ich, jak dobrze pamiętam, ponad 170, a dodatkowo było jeszcze 261 szkół żeńskich, czyli też widzimy, że no były koedukacyjne, ale były też i żeńskie. Także to był taki proces zmieniający się, prawda? To tak jak na przykład kwestia tego, że tam Maria Skłodowska-Curie miała problem z dostaniem się, prawda, na studia na terenach dzisiejszej Polski. Także to są takie niuanse, o których wiele się nie mówi, ale no tak jak mówię, wracając do tego pytania, jeśli chodzi o kwestię dostępu kobiet do edukacji, to był to bardzo złożony proces, tak naprawdę, którego opisanie mogłoby objąć całą kolejną audycję naszą.
1: Teraz z czasów zaborów przenosimy się w czasie do, myślę, takich czasów nam najbliższych, czyli do XX wieku, a dokładnie do początków XX wieku i do Niska. Jak wyglądały początki szkolnictwa w tym mieście i kiedy właśnie zaczęły się kształtować te tradycje edukacyjne?
0: To znaczy tak, same początki takiego szkolnictwa w Nisku, jakby to powiedzieć, jest to pewne odzwierciedlenie procesów, które zachodziły wówczas w mniejszych miejscowościach galicyjskich. No bo tak, pierwsze takie formy nauczania, no to były związane typowo ze szkołami parafialnymi, ewentualnie z tym, co określone miasta, prawda, rozwijały. No Nisko jako taka najpierw wieś królewska, później znowu własność kapituły sandomierskiej i tam kolejnych właścicieli, no nie miały bardzo długo szkoły średniej jako takiej. No młodzież, która kończyła jakąś tam szkołę elementarną czy przeparafialną na przykład, no żeby się dalej kształcić, no to musiała wyjeżdżać do Rzeszowa albo na przykład do Dębicy, nie? Tak naprawdę przełom nastąpił na początku XX wieku, kiedy ówczesne elity Niska zaczęły rozumieć, jak ważna jest edukacja, zaczynały też dostrzegać trochę te tendencje patriotyczne i zależało im na tym, aby młodzi mieszkańcy ziemi niżańskiej byli takimi świadomymi patriotami. No i rezultatem tego było utworzenie szkoły w 1912 roku. Wówczas nazywało się ono prywatnym gimnazjum realnym w Nisku, które bardzo szybko się rozrastało, muszę przyznać. No w zasadzie w krótkim okresie utworzono tam aż 8 klas, a młodzież, która uczęszczała tam na zajęcia, no to w zasadzie pochodziła z całej ziemi niżańskiej tak naprawdę i okolic. Także rzeczywiście śmiało można powiedzieć, że była to dość trafiona, bym zaryzykował to stwierdzenie, inicjatywa. W każdym razie po pierwszej wojnie światowej, kiedy nasze państwo się odrodziło, Polska wróciła na mapy, gimnazjum zostało upaństwowione i przekształcone. To się dokonało mniej więcej w latach 20-30 w państwowe gimnazjum i liceum imienia Stefana Czarnieckiego. To była szkoła, która początkowo opierała się głównie na naukach humanistycznych, w tym się specjalizowała. Później trochę to ubogacono, tą, można powiedzieć, cały ten program. W każdym razie był taki jeden z głównych ośrodków edukacyjnych w regionie i warto wspomnieć, że wielu właśnie patriotów, którzy brali udział m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej czy obronie Lwowa, no to właśnie też kończyło tą szkołę m.in. Zresztą świadczą o tym pomniki, które się znajdują, prawda, w okolicy, czy różnego rodzaju tablice. No ja tutaj wspomnę m.in. o wybitnych absolwentach, czyli o Stefanie Kościółku i Marianie Zarębie, którzy akurat zginęli w tamtych konfliktach. Także o tym warto pamiętać.
1: Czyli tutaj mieliśmy Nisko, a teraz przenosimy się do sąsiedniej Stalowej Woli, która, przypomnę, powstawała w latach 30. ubiegłego wieku. No właśnie, jak wyglądały początki szkolnictwa w Stalowej Woli? Czy było to związane z rozwojem Centralnego Okręgu Przemysłowego?
0: No tak, to jest w jakiś sposób naturalne, prawda? Zazwyczaj, jeśli mówimy o czymś, co znajduje się w Stalowej Woli, to jeśli nie jest częścią Rozwadowa i tej wcześniejszej tradycji, no to najprawdopodobniej wiąże się nieuchronnie z historią COP-u. No ale na czym to polegało? Generalnie, kiedy Stalowa Wola powstała, zaczęła ściągać robotników z okolicznych terenów i nie tylko, jak pamiętamy z poprzednich audycji, no to dzieci robotników musiały dojeżdżać do szkół, między innymi w Puławie czy właśnie w Rozwadowie. Ewentualnie, jeśli chodzili do gimnazjum, no to mieli jeszcze do wyboru Nisko. No ale dla robotników to było dość niewygodne, no bo jak to, no, dzieci mają dojeżdżać jeszcze do szkół gdzieś dalej? No my oczekujemy, że powstanie również szkoła w naszym mieście. No i rzeczywiście w 1938 roku wytoczono plac pod budowę Państwowego Gimnazjum i Liceum oraz takiej szkoły powszechnej, która dzisiaj jest określana mianem pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Także...
1: A dla wtajemniczonych Staszicą, bo mieści się właśnie przy takiej ulicy.
0: Okej, no to ja akurat tego nie wiedziałem, ale dobrze wiedzieć. Także rzeczywiście pierwsze liceum ogólnokształcące jest taką pierwszą szkołą średnią w Stalowej Woli. No i co ważne, też powstała tak równolegle, prawda, ze szkołą powszechną. Także to niewątpliwie warto wspomnieć o chwalebnej historii tej szkoły. No, pierwszym dyrektorem został, jak dobrze pamiętam, pan dyrektor Habdan Kosowski. On marzył o utworzeniu takiego najnowocześniejszego zakładu naukowego w Polsce. To jest taki dosłowny cytat, gdzie mieściłoby się aula, muzeum etnograficzne, kryty basen, biblioteka. No, powiedzielibyśmy, że trochę swoimi planami wyprzedzał swoją epokę. Dzisiaj byłoby to chyba bardziej możliwe do zrealizowania. Natomiast w każdym razie szkoła działalność rozpoczęła we wrześniu 1938 roku. Wówczas dostępnych było 6 klas gimnazjalnych i 1 licealna. Jednak, co jest ważne, no, liczba uczniów rosła dynamicznie. Najpierw zaczęło się od 185, a później wzrosła do 255. Także widzimy, że rozwijało się to bardzo dynamicznie i było to, no, związane z tym, że po prostu do Stalowej Woli dopływali kolejni robotnicy.
1: Ja mogę tutaj wspomnieć, znaczy w zasadzie przenieść się troszkę pamięcią do mojej rozmowy z obecnym dyrektorem tej szkoły, z którym miałam przyjemność właśnie rozmawiać o historii szkolnictwa właśnie w Stalowej Woli i Rozwadowie, gdzie właśnie pan dyrektor Mariusz Potasz opowiadał mi właśnie o jednym z pierwszych uczniów właśnie liceum na Staszica, z którym miał przyjemność rozmawiać, jak tamten dojeżdżał do Stalowej Woli z Tarnobrzega, czyli miał do przejechania kilkadziesiąt kilometrów i właśnie ten pierwszy uczeń, którego nazwiska niestety nie pamiętam, tak bardzo chciał się uczyć w tej szkole, ale przez to, że dojazd do Stalowej Woli był wówczas w latach 30. trudny, to właśnie dyrektor Habdank Kosowski, żeby umożliwić właśnie swoim uczniom uczęszczanie na zajęcia, to właśnie miał przesunąć chyba godzinę rozpoczęcia tych zajęć o godzinę, żeby po prostu mogli uczniowie z okolicznych miast łatwiej po prostu dojeżdżać na zajęcia.
0: Tak, ja jeszcze uzupełnię tutaj, bo skoro już mówimy o Staszicu, to warto podkreślić, że Staszic nie był od początku Staszicem, bo
1: Znaczy budynek, w którym się teraz teraz mieści, tak, to się zgadza.
0: Tak, bo wcześniej mieściło się przy ulicy dzisiejszej Mickiewicza. Także później z kolei przeniesiono to właśnie do ulicy Staszica, także to była też bardzo dynamiczna, można powiedzieć, historia.
1: A co ciekawe, z budynku obecnego Staszica widać właśnie ten budynek na Mickiewicza.
0: No, także wszystko zostaje w jednym miejscu. No, na pewno wojna przerwała trochę ten rozwój i też na pewno wpłynęło to na to, że plany dyrektora Habdanka Kosowskiego no, nie do końca się ziściły, no ale... Później jednak szkoła została reaktywowana i faktycznie dobudowano w latach 50. kolejny gmach do szkoły, no i później zyskała właśnie imię Komisji Edukacji Narodowej. Zresztą mówiłem też na samym początku, że ta szkoła rozwijała się równolegle ze szkołą powszechną, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli szkołą podstawową. I ta szkoła nosi imię Wacława Górskiego, czyli szkoła podstawowa numer 1, bodajże publiczna szkoła podstawowa numer 1 w Starowej Woli. Również pochodzi z 1938 roku. I tak naprawdę, co jest ciekawe, ładne te opisy są, kiedy czytamy, jak ta szkoła powstawała, bo źródło miało mówić, że ledwie puściły mrozy na wiosnę, a już zaczęto kopać doły pod fundamenty szkoły powszechnej z salą gimnastyczną i chyba tam jeszcze było sformułowanie, że budynek wystrzelił w niebo murami w zaledwie parę miesięcy. Także troszkę taki, byśmy powiedzieli, faktyczny klimat inwestycji copowskich. No, szkoła, jak wspomniałem, była klasyczną taką szkołą powszechną. Zapewniała takie podstawowe wykształcenie pracownikom tych zakładów południowych, mieszkańców. No, a po wojnie przy ówczesnej ulicy, jak dobrze pamiętam, Nowotki, dzisiaj Romana Dmowskiego, zainaugurowano taki pierwszy właśnie powojenny rok szkolny. Także no, ta szkoła później z czasem się rozwijała. Wiemy, że później z czasem stała się szkołą ośmioklasową i w zasadzie oferowała stopniowo coraz bardziej bogatą ofertę dydaktyczną.
1: Do tej pory mówiliśmy już sobie o historii szkolnictwa w Nisku, w Stalowej Woli i w Rzeszowie. No i na sam koniec został nam Przemyśl. Jak właśnie wyglądały początki i rozwój edukacji w tym mieście?
0: No jak wiemy, Przemyśl to jest miasto wielu kultur i rzeczywiście na pewnych takich czynnikach kulturowych, zwłaszcza religijnych, wyrosło również przemyskie szkolnictwo. Generalnie dzisiejsze pierwsze liceum ogólnokształcące, bo o nim tutaj w szczególności będziemy mówić, no to jest taki właśnie produkt tamtych czasów i utworzonego w XVII wieku kolegium jezuitów na tym terenie. Także to był taki pierwszy, można powiedzieć, ośrodek szkolnictwa średniego w mieście. No i tu ważnym momentem, podobnie trochę będziemy tutaj dostrzegać pewne analogie w stosunku do Rzeszowa, no również była właśnie kasata zakonu jezuitów w XVIII wieku, dokładnie w 1773 roku. No i przejęcie całej szkoły, całej placówki przez rząd austriacki, który utworzył w miejsce właśnie liceum 6-letnie gimnazjum. I co jest ciekawe, to było jedno z zaledwie 6 szkół średnich, które ostały się na terenie Galicji w tamtym okresie. Później jak się tam, prawda, rozwijało, można powiedzieć, Przemyśl jako miasto, jako ośrodek administracyjny, no też pewne zmiany zaprowadzono w ówczesnej oświacie, w tamtejszej oświacie, bo przy gimnazjum powstaje 2-letni zakład filozoficzny, co umożliwiało też później podjęcie studiów uniwersyteckich. No i też z kolei rezultatem innej reformy austriackiej to było mniej więcej połowa XIX wieku. Gimnazjum i zakład filozoficzny scalono później w jeden taki 8-letni zakład. Także rzeczywiście to było nakierowane do to, żeby mieszkańcy mogli uzyskać jak najlepsze wykształcenie. Ale co ważne, to oczywiście nie była jedyna taka szkoła, bo generalnie w okresie już tej tak zwanej autonomii galicyjskiej ta sieć szkół została dość mocno rozwinięta, bo ogólnie składały się na nią m.in. dwa gimnazja męskie z językiem polskim, jedno gimnazjum z językiem ruskim i jeszcze było do tego i jedno żeńskie gimnazjum, czyli razem 4, które istniały do 1918 roku, a jeszcze musimy też przecież wspomnieć o szkołach zawodowych, o szkołach ludowych, które istniały mniej więcej na tych terenach. Także później to z czasem się, prawda, przekształciło, bo już jak mieliśmy okres drugi RP, no to później te gimnazja przekształcono w gimnazja i licea, no a też Przemyśl stał się takim ważnym ośrodkiem na tej mapie edukacyjnej. Generalnie wydaje mi się, że warto nieco rozwinąć ten wątek pierwszego liceum, które nosi obecnie imię Juliusza Słowackiego, no bo to jest tak naprawdę kilkaset lat pewnej tradycji. No, szkoła powstała w XVII wieku jako szkoła taka, jako szkoła kościelna, jezuicka. No później ono tam istniało, chwilę było przerywane działalność, no to wynikało też trochę z tych stosunków kapituły katedralnej, stosunków generalnie wewnątrz kościelnych, o tak byśmy to ujęli. No później ta kasata zakonu też troszkę zmieniły te warunki funkcjonowania, no bo rząd austriacki, jak już wspomniałem, przejął tak naprawdę cały budynek szkoły. No i później co warto wspomnieć, no jezuici sami, ex-jezuici, bo tak należy powiedzieć, no jeszcze mogli przez dłuższy czas, bo bodajże przez kilkanaście lat być tymi nauczycielami, ale później już wprowadzono język niemiecki jako taki główny wykładowy w tej szkole. I co jest istotne, ja już tutaj nie będę rozwijał tych kwestii administracyjnych w XIX wieku, o których wspomniałem, ale należy zaznaczyć, że tutaj też bardzo mocno swoje piętno na szkole, na dzisiejszym liceum, odcisnęły wydarzenia z I wojny światowej. No bo oblężenie twierdzy Przemyśl też spowodowało zamknięcie tej szkoły. Wielu nauczycieli i uczniów walczyło na frontach I wojny światowej. No, po wojnie z kolei ta szkoła zyskała już imię Juliusza Słowackiego. No a tam później została ta szkoła ukoronowana takim mottem: prawda, dobro, piękno, które właśnie się ukuło. To było za dyrektora Skorskiego, jak dobrze pamiętam. No i co jeszcze wspomnieć można? Jeśli dobrze pamiętam, to z kolei reforma z lat 30. też przekształciła tę szkołę, bo tam, jak większość szkół, zmieniały swoje nazwy. To było chyba wtedy pierwsze gimnazjum na początku drugiej RP, później zostało przekształcone w pierwsze państwowe liceum i gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego. To była szkoła męska, średnia, z czteroletnim gimnazjum chyba i dwuletnim liceum, o profilach humanistycznym i matematyczno-fizycznym.
1: No i przechodząc już do podsumowania naszej rozmowy, chciałabym cię zapytać o to, czy możesz wyróżnić jakieś różnice albo podobieństwa właśnie w historii szkół w Nisku, Stalowej Woli, Rzeszowie i Przemyślu. Czy jest coś takiego?
0: Myślę, że podobieństw jest bardzo dużo, głównie dlatego, że szkoły te funkcjonowały najczęściej w podobnych warunkach edukacyjnych, prawda? Czyli jeśli mówimy o tych starszych szkołach typu na przykład te w Rzeszowie czy w Przemyślu, no to one były, na nich odcisnęły swoje piętno kilka epok, prawda? Bo z jednej strony jeszcze ta administracja doby stanisławowskiej w Polsce, czyli tej jeszcze Rzeczpospolitej pierwszej, później z kolei rząd reformy austriackie, działania rządu austriackiego, później druga RP, no i byśmy to dalej ciągnęli aż do czasów współczesnych, także jeszcze do PRL-u wcześniej. Także niewątpliwie to było takie dość charakterystyczne. No szkoły te też zmieniały się, prawda? Bo jak wiemy, najpierw szkoła stawała się gimnazjum, tu stawała się gimnazjum i liceum. Bardzo często my właśnie krytykujemy, prawda, te reformy edukacji w naszym kraju, no ale trzeba też pamiętać o tym, że to jest niejako wpisane w system edukacyjny. No, jak się przyjrzymy dziejom tych szkół, no to widzimy, że one również były wielokrotnie reorganizowane z różnych powodów. Także to na pewno jest takim elementem charakterystycznym, natomiast trzeba też wspomnieć o takich pozytywach, czyli przede wszystkim tym, że no, wszystkie te szkoły były tak naprawdę, ja tak brzydko powiem, wylęgarnią, ale polskich patriotów.
1: Tak. To ja powiem ładniej, kolebką.
0: Kolebką, no to jest jeszcze ładniejsze słowo rzeczywiście. W każdym razie no, widzimy przykład między innymi Niska, gdzie kształcili się żołnierze Rzeszowa też, no bo przecież Rzeszów kojarzy nam się między innymi z Leopoldem Lisem Kulą, prawda? Przemyśl tak samo, bohaterowie walk między innymi w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, czy jeszcze wcześniej walk z Ukraińcami. Także niewątpliwie wielu jest tu kwestii, o których można jeszcze powiedzieć.
4: No, szkolnictwo generalnie jest taką tematyką, którą chętnie zajmują się o dziwo regionaliści, by zaryzykowałbym to stwierdzenie, aniżeli zwykli historycy, chyba że mówimy o jakichś takich typowych programach edukacyjnych. Niemniej jednak są to dość ciekawe dzieje i wydaje mi się, że jest jeszcze wiele kwestii, które można by było poddać analizie, jeśli mówimy o szkołach, zarówno na Podkarpaciu dzisiejszym, jak i też i w innych częściach Polski.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
3: Od wizyt u Jerzego Kęciory w Częstochowie po wielkoformatowe murale w Rzeszowie i innych miastach naszego regionu. Taką drogę przeszedł Michał Czerko, artysta, który zaczynał od szkiców martwej natury. Dzisiaj nadaje kolor podkarpackim ścianom i portretuje postaci znane nam z historii i kultury. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy o street arcie.
5: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o street arcie na Podkarpaciu. W studiu jest ze mną Michał Czerko, artysta, malarz z Częstochowy, ale od 10 lat związany z Rzeszowem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No to może na początek cofnijmy się do momentu, w którym się to wszystko zaczęło. Do Twoich właśnie pierwszych spotkań ze sztuką i street artem. Jak właśnie zaczęła się ta Twoja przygoda i kiedy po raz pierwszy zainteresowałeś się rysunkiem i sztuką?
6: To było bardzo dawno temu. Chciałoby się powiedzieć, że w odległej galaktyce. Natomiast precyzując, było to w okresie, kiedy byłem dzieciakiem w podstawówce i moja babcia przyjaźniła się z artystami w Częstochowie. I tym artystą był, być może Państwu znany, a jak nie, to polecam, żeby sobie zgłębić, artysta rzeźbiarz częstochowski Jerzy Kędziora. No i moja babcia przyjaźniła się z jego żoną, więc chcąc nie chcąc ja często bywałem u nich w domu. No i pan Jurek po prostu mi pokazywał różne rzeczy, ja byłem tym żywo zainteresowany. Doszło do tego, że ustawiał mi martwe natury, ja sobie je tam malowałem.
5: To co takiego malowałeś?
6: Martwą naturę.
5: A gdybyś mógł to rozwinąć?
6: Butelki, nie wiem, cokolwiek. Po prostu ustawiał mi przedmioty, które miałem namalować i nauczyć się przekładać tą formę na półcienko czy tam na papier. Później okazało się, że jak już jestem tym zainteresowany, no to pan Jerzy powiedział, że a spróbujcie, może warto byłoby zdawać do szkoły plastycznej w Częstochowie. No i tak chodziłem na zajęcia przygotowawcze przez ostatnie 2 lata podstawówki, po czym zostałem uczniem ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych imienia Jacka Malczewskiego w Częstochowie. No i tam już zaczęła się, że tak powiem, ta zabawa na poważnie, bo ukończyłem szkołę, zrobiłem dyplom z ceramiki. Potem studia, zostałem w Częstochowie na studiach, poszedłem na grafikę artystyczną. Natomiast w międzyczasie miałem mały epizod i tym epizodem był Szczecin. I w Szczecinie była to już grafika projektowa.
5: Okej, czyli podróżowałeś po całej Polsce, można powiedzieć, z jednego krańca do drugiego.
6: W zasadzie tak. Z rok czasu byłem studentem Akademii Sztuki w Szczecinie i historia była dosyć prozaiczna, ponieważ pojechałem do dziewczyny odwiedzić ją, bo tam studiowała i przy okazji mam ciocię w Szczecinie. No więc odwiedzając Szczecin na jednym ze spacerów okazało się, że mijaliśmy właśnie Akademię Sztuki. No i zaciekawiłem się tą sytuacją, a finalnie okazało się, że z prywatnej uczelni zrobiła się państwowa, więc na tamten czas stwierdziłem, że no cóż, spróbuję, zobaczmy, może będzie to fajna przygoda. No i tak też się wydarzyło. Była to bardzo ciekawa przygoda, poznałem wielu fajnych ludzi. Szczecin jest też bardzo ciekawym miastem. Ja takie odniosłem wrażenie, że albo się to miasto bardzo, bardzo lubi, albo wręcz przeciwnie, więc tutaj jakby nie ma półśrodków, ale bardzo często dobrze, jakby ciepłymi myślami wracam do tego miasta. Natomiast no, jest to w tym momencie już w ogóle na końcu Polski, więc bardzo rzadko się tam mogę wybrać. No i później wróciłem z powrotem do Częstochowy, bo tak wyszło życiowo. I ukończyłem Akademię Jana Długosza, więc już zostałem, że tak powiem, pełnoprawnym artystą z papierami.
5: A gdzie w tym wszystkim Rzeszów?
6: W tym wszystkim Rzeszów się wydarzył na ostatnim roku studiów. Bo na pewnym z wyjazdów poznałem pewną osobę, no i tak się wydarzyło, że znalazłem się w Rzeszowie.
5: I tak już zostałeś.
6: Tak.
5: Dobrze, to może zanim przejdziemy sobie do twojej twórczości i właśnie co możemy tutaj w mieście i nie tylko w Rzeszowie, ale też w innych miastach twojego obejrzeć, to powiedz nam, skąd czerpiesz inspirację? Czy to są jacyś artyści, czy to są gry, jakieś bajki?
6: To znaczy, pracując, że tak powiem, komercyjnie w tym temacie, no często jest tak, że inspiracja przychodzi z klientem, ponieważ klient oczekuje, że ja wykonam to i to. Nawet jeżeli nie do końca, że tak powiem, jest ustosunkowany do pewnego pomysłu, no to ja tutaj jakby jestem osobą, która ma mu ten pomysł wydobyć. No ale zawsze jestem nakierunkowany. A jeżeli chodzi stricte o jakieś moje działania, które sobie tam ogarniam, to inspiracji jest tak naprawdę bardzo wiele. Też jestem taką osobą, że jak robię jakieś swoje rzeczy, one są często uwarunkowane tym, w jakich się aktualnie znajduję emocjach. Czyli jak mam, nie wiem, humor i ochotę na coś mrocznego, no to idę w tym kierunku. Jeżeli jest na odwrót, no
5: czyli
6: to...
5: są ciemne kolory.
6: Tak. Jakieś przedstawienia nokturnowe i tak dalej. No zresztą ja bardzo lubię takie tematy, żeby wychodzić z ciemności do światła. Gdzieś tam też można sobie jakąś ideę do tego oczywiście dorobić zawsze, że jest to pewna metafora wychodzenia z różnych problemów. Natomiast tu jest jakby od razu

0: Nawalnym. Natomiast usłyszałem od kilku osób, że jak patrzą na dany obrazek, to wiedzą, że to jest mój, więc no gdzieś tam ten jakiś sznyt mały na pewno jest, skoro jestem po tych pracach jakoś rozpoznawalny. Czy to są prace gdzieś tam graffiti w takich stylach, czy to są też murale, no to podobno widać. Ja tego jeszcze do końca nie widzę.
1: No to skoro już jesteśmy przy graffiti i muralach, to może pamiętasz właśnie swoje pierwsze prace? Zarówno graffiti, jak i mural.
0: No tak, pierwszym muralem w Rzeszowie, dużym, bo teraz będziemy gadać o dużej ścianie, to był saksofon przy ulicy Targowej. I ten mural nosi nazwę Jazz.
1: Bardzo piękny, widzę go codziennie, wracając z pracy.
0: Właśnie, nawet swego czasu był podświetlony, więc można było go fajnie sobie wieczorem pooglądać. Historia była bardzo prosta. Ja pracowałem wtedy na etacie, ale miałem olbrzymie ciśnienie, żeby działać coś swojego. No i tutaj dogadując się całkiem przypadkiem z kolegą, który organizuje Rzeszów Jazz Festival, Tomek Drachus, którego serdecznie oczywiście pozdrawiam, jeżeli to słyszy. Była krótka piłka z mojej strony i mówię: Tomek, musimy coś zrobić pod twój festiwal, nie wiem, jakiś mural, cokolwiek. Bo wcześniej bywały takie sytuacje, zresztą do dzisiaj są, a bywały w moim wykonaniu, że podczas festiwalowych koncertów zawsze ktoś siedzi i maluje obraz. No i to mnie gdzieś tam skłoniło do tego, że Tomek pewnie będzie chętny na tego typu działania. No więc w ekspresowym tempie miesiąca czasu nazbieraliśmy pieniędzy na to, żeby to wykonać i znaleźć miejsce. No i się udało. Warunki były złe, mówiąc krótko, bo musiałem bardzo celować w pogodę, gdyż był to chyba listopad albo październik, nie pamiętam. Ale pogoda była fatalna i musieliśmy mocno celować logistycznie, żeby tam w ogóle to zrobić, ponieważ pod samą ścianą stoją takie budki, więc dostęp też do ściany jest utrudniony i trzeba było robić to na wysięgniku z chodnika. No bardzo będę długo wspominał, myślę, że do końca swojego życia, ten mural, bo po pierwsze był moim pierwszym w Rzeszowie, a po drugie dużo było ciekawych sytuacji wkoło, trochę stresu oczywiście, ale finalnie właśnie bardzo fajny jest odbiór tej pracy, co mnie bardzo cieszy.
1: Jak właśnie przygotowujesz się do takiej pracy, w sensie do tak dużego malowidła? Czy szkicujesz najpierw jakby zarys tego, co chcesz namalować?
0: Kiedyś wyznawałem taką praktykę, która nazywa się jakoś to będzie. Aha. Bo no, zwyczajnie nie miałem doświadczenia, więc musiałem je łapać na bieżąco. Natomiast no, w tym momencie wygląda to tak, że jest do zrobienia jakiś temat. Na początku jest faza projektowania. Oczywiście zanim dojdzie do projektu, muszę zobaczyć tą ścianę, najlepiej sobie pod nią podejść, pooglądać, jakie tam są warunki i tak dalej. No i na bazie, na zdjęciu, które sobie zrobię tej ściany, robię wizualizację dla klienta albo dla siebie, w zależności od tego, co robię. No i co? Wybór kolorystyki, podprojekt, no i po prostu wchodzę i robię. Jakby nie zastanawiam się za dużo. Pewne rzeczy są takie, które trzeba sobie zaplanować. Jak jest coś skomplikowanego, ściana jest wysoka, to robiąc już któryś z kolei mural, jestem w stanie sobie to ogarnąć tak, żeby ta praca szła płynnie, bo wielokrotnie było tak, że pewne rzeczy okazywały się, nie wiem, jakby to powiedzieć.
1: Nie do przeskoczenia?
0: Nie, no do przeskoczenia, ale jak już tak powiem, bieżąca rozkmina danego problemu oczywiście opóźnia całą pracę, więc zamiast od razu sobie zaplanować, że to będę robił tak, tak i tak, to myślałem o tym na ścianie, no bo to też jakby polegało na tym, że tego doświadczenia nie było. Ale teraz, żeby nie było, to ja nadal jak wchodzę na dużą ścianę, to się cykam.
1: To chodzi o wysokość?
0: Nie, no z wysokością miałem problem kiedyś dużo większy, teraz już na szczęście nie.
1: Czyli można się przyzwyczaić?
0: Tak, a ja się bardzo bałem i to mnie śmieszyło, że żyję z malowania murali, ale boję się ich robić. I długo tak było, natomiast od kilku lat już mam względny spokój, a jeżeli chodzi o malowanie, to cały czas mam

0: mocny respekt i za każdym razem, jak wchodzę na jakiś obrazek większy, to nie jestem do końca pewien. Nie jestem taki, że wchodzę i robię z palca wszystko, prawda? Jednak cały czas gdzieś to jest taki proces, który...
1: Stresujący.
0: Przed którym po prostu czuję respekt i nie wchodzę na pewniaka, bo wiem, że jeszcze mogę się zaskoczyć.
1: Jak długo trwa ten proces malowania murala?
0: Różnie. Ja tego nie potrafię określić.
1: Tydzień, miesiąc czy...
0: Nie, raczej w tygodniach. Na pewno nie miesiąc. Jeszcze takiej powierzchni nie robiłem, żeby ją robić miesiąc w sumie. Najdłużej chyba 2 tygodnie. Takiej
1: jeśli
0: pracy.
1: Warunki pogodowe.
0: Tak, no bo oczywiście tam przeciągały się niektóre prace do 3 tygodni, czy tam do około miesiąca, ale to wynikało z tego, że na przykład, nie wiem, w skali miesiąca pracy było 2 tygodnie, bo albo deszcz, albo coś tam. Natomiast no raczej takie 2 tygodnie to jest zazwyczaj max. Zależy też jaka ściana, jaki projekt, bo są projekty, które są stosunkowo proste, ale dużo większe. I one potrafią zająć nawet mniej czasu niż mniejsza ściana, która jest bardziej wymagająca, na przykład jakiś portret albo bardzo kolorowy temat. Też jest w zależności od tego, jakim narzędziem się maluje, bo no, ja mam stosunkową łatwość w malowaniu farbą w sprayu, gdzie każda puszka jest danym kolorem i sobie po prostu tym rotuję i używam i to mi idzie bardzo szybko i płynnie.
1: A sięgasz też po pędzla?
0: Tak. I właśnie tutaj temat jest taki, że pędzle jednak są takim narzędziem, które wolniej są ciut bardziej wymagające. Kwestia tego, że tą farbę trzeba rozmalować, trzeba sobie jakiś kolor umieszać, no oczywiście jest jakaś tam baza kolorystyczna, ale ja też bardzo często podchodzę do tych murali jak do płótna. Więc no, w dużej mierze jest tak, że ja się czuję, jakbym malował sobie olbrzymie płótno. Więc każdy kolor gdzieś tam staram się rozmieszać, złamać. Nie używać jakichś bardzo prostych barw, bo uważam, że jeżeli już mam robić jakieś tego typu rzeczy jak murale, to chciałbym, żeby one były unikatowe, żeby po prostu te kolory były inne od tego, co nas otacza. Staram się przynajmniej gdzieś tam mieszać sobie. Nie zawsze to wychodzi tak, jakbym chciał. Czasami coś mi się nie podoba albo odbiega od projektu, ale już przestałem, że tak powiem, się tym przejmować, bo jeżeli jest to akceptowalne w wyglądzie, a ta zmiana de facto jest na plus, no to jestem z tym okej.
1: A z której swojej pracy jesteś najbardziej zadowolony, najbardziej dumny?
0: Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że z portretów jestem dumny, bo bardzo długo się bałem portretów.
1: To jakie portrety wykonałeś?
0: Ostatni mój portret, największy, to był portret Zdzisława Kozienia na Baldachówce w Rzeszowie. Być może Państwo znają. Jest to aktor, który na przykład wcielał się w postać Zupka w 07 Zgłoś się. Albo grał króla w Królowej Bonie. Więc raczej starsi odbiorcy powinni go kojarzyć. No i to jest ostatni portret, jaki wykonałem na dużej skali, więc najbardziej jestem z niego zadowolony. Ale też jestem bardzo zadowolony sprzed 2 lat. Portret Ludwika Nabielaka na szkole podstawowej w Stobiernej. Bardzo fajnie mi się to malowało i tam też był fajny zabieg zrobiony, bo postać główna oczywiście była na pierwszym planie. Natomiast w tle były jakieś tam delikatne postaci wrzucone, odwołujące się do tematyki z obrazów Kossaka. Więc też była... Fajne wyzwanie było, no bo jednak Kossak wielki mistrz, a ja musiałem jakoś przetransportować te postaci, które tam były w tych obrazkach. To był taki, który bardzo dobrze wspominam. I jeszcze jeden, i to był z kolei portret Jana Pawła II na szkole podstawowej w Łańcucie. I tutaj no nie można było się pomylić, bo jest tak znana twarz na całym świecie, że wykonanie tego w jakimkolwiek stopniu, że tak powiem, gorszym niż oryginał byłoby totalną klęską. Więc miałem misję po prostu o jednym bilecie. No i się udało. Okazało się, że nawet lepiej wygląda niż na projekcie. I są to słowa pani dyrektor, więc uznałem, że nie mam się z czym kłócić.
1: Dobrze, no to tutaj mówiliśmy o takich no, wielkoformatowych malowidłach, ale wiem też, że na swoim koncie masz również wiele graffiti, które są nieco mniejsze niż, może nieco mniejsze objętościowo niż taki mural. Właśnie gdzie możemy znaleźć właśnie takie twoje prace? Bo tutaj cały czas mówimy o Rzeszowie, okolicach, a może gdzieś w jakichś innych miastach.
0: No to dokończmy temat muralu, gdzie można go zobaczyć i płynnie przejdziemy do graffiti i mniejszych form. Więc jeszcze jakieś tam moje prace, które realizowałem w okolicach Rzeszowa, no to między innymi był to Ulanów. Tam powstały dwie prace inspirowane rzeźbami pana Pityńskiego.
1: Czyli tu już okolice Niska, powiat niżański.
0: Tak jest. Gdzie to jeszcze? W Jeżowym też wykonywałem mural, a to było dla osoby prywatnej. No i z takich miejsc jeszcze tutaj w okolicy, no to w Robczycach, Żurawicy, w gminie Trzebownisko są to dwa miejsca w zasadzie, bo malowałem w Łące oraz w Nowej Wsi. Tam były dwa takie fajne zlecenia. Aha, w Łące są dwa murale, no tak. Jeden z murali w Łące to był portret Józefa Rysia na ścianie Gminnego Centrum Kultury w Trzebownisku. Dawne ceki z Łące, być może taka nazwa też jest znana. I co jeszcze? Aha, no i bardzo ciekawe wyzwanie było w Żurawicy. Było to malowanie patrona jednostki
1: wojskowej.
0: Tak, jednostki wojskowej w Żurawicy pancernej Józefa Koczwary i zostałem zakoszarowany w jednostce na czas malowania muralu, co było bardzo ciekawym doznaniem swoją drogą.
1: A dobrze cię tam karpili?
0: Bardzo. Bardzo, bardzo w ogóle miło wspominam ten czas. Portret też wyszedł nie najgorzej. Nawet bym powiedział, że całkiem fajnie. No tam była taka kwestia, że trzeba było to monochromatycznie zrobić w czerni i bieli, raczej z logotypami jednostki, z opisem. Była scena bitewna była namalowana oraz portret właśnie patrona.
1: No to w sumie skaczemy sobie po całym Podkarpaciu, bo tutaj Rzeszów, tutaj Łańcuch, teraz Przemyśl, okolice Niska, także...
0: W zasadzie tak. Na Krosno też gdzieś tam się zahaczyło, ale nie było to komercyjne malowanie, tylko gdzieś tam moje takie działania bardziej w kręgach graffiti. Nie wiem, czy w Dębicy malowałem, chyba nie.
1: No to najwyższa pora to zmienić.
0: Ale w Mielcu malowałem. W Mielcu malowaliśmy wrotkarnię z kolegą na przykład. Z takich rzeczy. No, także jeżeli chodzi o takie stricte malowanie murali gdzieś tam zarobkowo mniejszych jakichś wnętrz, sal zabaw i tak dalej. W Dynowie na przykład też sala zabaw została zrobiona. Było tego sporo. Dużo rzeczy też gdzieś tam nie pamiętam na bieżąco. Myślę, że jakbym usiadł i to przeanalizował, to byłoby tego jeszcze więcej. Natomiast kwestia graffiti, no to od tego się wszystko zaczęło, tak? Gdzieś tam pod koniec gimnazjum poznałem, że tak powiem, odpowiednie środowisko i zdjąłem glany i przywdziałem po prostu luźne spodnie. I tak się zaczęła moja przygoda z graffiti w zasadzie. To był rok 2006 albo 2007, jakoś tak, ale chyba 2006, więc 20 lat. Jakby nie było.
1: Czyli pierwsze graffiti w Częstochowie.
0: Moje tak. Gdzieś tam na jakiejś ścianie w polu. Dokładnie, no ściana w polu to było. Coś tam powstało. Nie no, zabawne czasy. Myślę, że wiele osób, które ma podobny staż w malowaniu co ja. A ci starsi to już w ogóle, gdzie nie mieli dostępu do takich farb, jak ja już miałem, bo to były raczej farby średniej jakości. Bardziej to były lakiery samochodowe niż farby w sprayu do malowania powierzchni różnych. Ale dawali radę. Także, no tak jakoś to się zaczęło. I z tego graffiti już teraz mogę powiedzieć, że no jakby dalej jest to nazywane graffiti, natomiast ja bardziej maluję formy abstrakcyjne. Gdzieś tam jest odwołanie do pierwszych liter mojej ksywki, natomiast dużo prościej, jakoś fajniej mi wychodzą takie formy abstrakcyjne, gdzie mogę trochę się otworzyć, poszaleć, a nie stricte zrobić zamknięty napis. Więc bardziej w takim obszarze się poruszam, już od dłuższego czasu zresztą. No i często polegało to na takim pójściu na ścianę totalnie na freestylu, że był jakiś mały zalążek, który się robiło. i od tego wychodziłem do reszty kompozycji. I to z jednej strony było fajne i ciekawe, a z drugiej strony jak trzeba było się pośpieszyć i nie było za dużo czasu, to było uporczywe, bo dużo zajmowało rozkminianie tego, jak to zrobić.
1: A wydawałoby się, że graffiti to jest taki szybki, prosty temat, nie?
0: Nie, to jest w ogóle, to nie jest prosty, ani szybki temat.
1: Ja to mówię z perspektywy laika.
0: Tak, znaczy no, tak mi się wydaje, zresztą no, graffiti ma różne formy, tak? Są stosunkowo proste srebra na mieście, tu już jest ta jakby forma mniej legalna. No to jeżeli ktoś po raz 50 maluje ten sam projekt, no to może go zrobić z zamkniętymi oczami w bardzo krótkim czasie. A jeżeli ktoś maluje bardziej wymagające rzeczy, głównie legalnie, i potrzebuje na to więcej czasu, albo za każdym razem robi coś innego, no to już w ogóle ten czas się wydłuża. No, także, a oprócz oczywiście tej zabawy, że tak powiem, w malowanie, w zarabianie pieniędzy na malowaniu, czyli wszystko kręci się wokół malowania, jest jeszcze jedna rzecz, która owszem też kręci się wokół malowania, czyli stwierdziłem, że chciałbym zrobić w Rzeszowie imprezę graffiti, jakich w Polsce jest ogólnie sporo, więc wymyśliłem sobie, że stworzę taką imprezę o nazwie Cans Lovers Graffiti Jam i będę starał się tutaj promować lokalnie poprzez takie działanie graffiti jako formę fajnego przekazu, jako formę ciekawego spędzenia czasu, niekoniecznie jako malujący, ale można przyjść, pooglądać, porozmawiać.
1: No i z jakim odbiorem się to spotkało?
0: Bardzo dobrym. Bardzo dobrym. Oczywiście, no, są ludzie, którzy przyjdą i spuszczą nos na kwintę i powiedzą, że beznadziejne i pójdą dalej, ale to są raczej jednostki, którym po prostu chyba jest w życiu smutno i na wszystko będą mówiły, że jest niefajne, tak? Także, no ale jeżeli chodzi o graffiti jamy, no to tam jest taki miks różnych styli, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie i też każdy znajdzie coś, co mu się nie podoba. To jest nieuniknione, ale to o to w tym chodzi. No i w Rzeszowie to się zaczęło w 2018, o ile dobrze pamiętam, albo 17, w tunelu koło Zapory. Tam był jeden jam, później był na ogrodzeniu firmy Pratt & Whitney, to dawnego WSK. No to tam był duży jam, bo przyjechało ponad 50 osób. Później była przerwa, bo była pandemia. I później znowu wróciliśmy do tunelu jeszcze dwa razy, albo i trzy. I ostatni, najnowszy jam był na ekranach akustycznych przy osiedlu Pobitno. I tam chyba już zostaniemy, bo te ekrany są bardzo fajne. Nikomu tam szczególnie też nie przeszkadzamy. Jest to od strony ścieżki rowerowej. A oprócz tego jest też w planach i już się w zasadzie dzieje. Będzie taka edycja też jamowa, ale bardziej poświęcona w większy format.
1: Murala.
0: Tak. No ale nie nazwałbym tego może aż tak muralem, bo no dalej nie będzie to aż tak duża ściana, ale jam będzie postawiony typowo na osoby, które malują obrazki i to też będzie na ekranach, tylko że trochę dalej. Jakby w tym samym ciągu komunikacyjnym, tylko oddalone od siebie dalej, bo tam są te ekrany wyższe i stwierdziłem, że lepiej je wykorzystać na tego typu działania, a nie tylko na graffiti. Więc bardzo się cieszę, że tutaj udało mi się dojść do takiego momentu, w którym jest zainteresowanie. I oprócz tego też dzieją się takie rzeczy w innych miastach na Podkarpaciu, między innymi w Stalowej Woli. Miałem okazję malować na takiej imprezie, która nazywała się Splendor. Między innymi był to graffiti jam na ścianie od schodów. A oprócz tego były, bo to było przy skateparku generalnie, więc cała otoczka była nacechowana maksymalnie hip-hopowo, bo była deska, był DJ, było graffiti, więc no, klimat naprawdę przedni. Mam nadzieję, że jeszcze to się tam wydarzy. I apeluję oczywiście do wszystkich ludzi, że tak powiem, dobrej woli, że jeżeli macie ściany, które pozwalają na skomunikowanie więcej niż 5 osób na niej, no to myślę, że warto jest się gdzieś tam odezwać, próbować się skontaktować i być może wspólnymi siłami moglibyśmy jakieś tego typu, nawet w mniejszej skali, jeżeli chodzi o uczestników imprezy, zrobić.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
3: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie, pasja i wieloletnia tradycja. Od 1952 roku jest miejscem spotkań artystów, mieszkańców i miłośników kultury, nieustannie zmieniając się wraz z kolejnymi pokoleniami. O jego historii, złotych czasach, współczesnych wyzwaniach i planach na przyszłość opowiedział mi dyrektor tej instytucji, pan Marek Gruchota.
4: Jak zaczęła się historia Miejskiego Domu Kultury? Od jak dawna budynek, w którym się znajdujemy, funkcjonuje?
5: Od 9 listopada 1952 roku. I najpierw był to Dom Kultury, potem bardzo szybko stał się Zakładowym Domu Kultury, Huty Stalowa Wola. Także tak jak Huta w Stalowej Woli jest nazywana jako Matka Huta, sprawowała pieczę nad Domem Kultury do 1992 roku. Od 1 lipca tegoż roku jest to Miejski Dom Kultury, gdyż mecenat Huty został przeniesiony na miasto. I od 1992 roku jesteśmy Miejskim Domem Kultury.
4: Jak zmieniała się misja i rola Miejskiego Domu Kultury na tle tych lat?
5: Misja jest właściwie taka sama. No, Miejski Dom Kultury powstał ze względu na olbrzymie potrzeby mieszkańców Stalowej Woli, pracowników Huty. Miasto młode, nowe, powstało w 1938 roku, także to nie było rozbudowanej form rozrywki, natomiast bardzo wcześnie tu ludzie przejawiali, mieszkańcy Stalowej Woli, inicjatywy kulturalne. I zespoły, które dzisiaj są skupione w Domu Kultury, jak na przykład Orkiestra Dęta czy chór, to swój rodowód mają jeszcze przedwojenne, sprzed Domu Kultury, także z 1938-1939 roku. Dom Kultury, otwierając się w 1952 roku, przyjął do siebie zespoły, które już na terenie miasta istniały. To była orkiestra, to był chór, to był balet, to był amatorski teatr dramatyczny, który właśnie obchodziliśmy 70-lecie jego istnienia. 80-lecie, przepraszam, czas leci.
4: Które momenty w historii Miejskiego Domu Kultury uważa pan za takie przełomowe?
5: Cały czas powracamy do lat 60. i 70. No, czas głębokiej komuny, ale ten okres jest uważany za złoty okres działalności Domu Kultury w Stalowej Woli. Głównie z racji tego, że pracował tutaj Józef Żmuda, kierownik artystyczny Domu Kultury i reżyser prowadzący amatorski teatr dramatyczny. Poziom wszystkich zespołów artystycznych, poziom produkcji, które te zespoły przygotowywały i prezentowały dla mieszkańców Stalowej Woli, był niebywale wysoki. Potwierdzały to liczne nagrody w różnego rodzaju konkursach, festiwalach ogólnopolskich, wyjazdy zagraniczne. Także cały czas mierzymy się z tym jako piętnem tego złotego okresu, chcemy mu dorównać. No i taką mamy misję, żeby robić tak, jak to kiedyś było. Wiadomo, inne czasy, inne możliwości, ale staram się po prostu zachować dobre imię Domu Kultury, dobrą działalnością dla mieszkańców.
4: Jak przez te lata zmieniała się publiczność Miejskiego Domu Kultury i jak generalnie ta ostatnia modernizacja budynku wpłynęła na waszą ofertę kulturalną?
5: To można na to pytanie odpowiedzieć bardzo, bardzo wieloaspektowo. Jeśli chodzi o funkcjonalność budynku, to już Józef Żmuda na pięciolecie, z okazji jubileuszu pięciolecia Domu Kultury w broszurze napisał, czyli w roku 1957 napisał, że Dom Kultury to właściwie to jest przygotowane do pełnienia funkcji klubu garnizonowego, a nie Domu Kultury, gdyż brakuje infrastruktury, brakuje pomieszczeń, w których można by taką działalność prowadzić. No wtedy było dość odważne powiedzenie i stwierdzenie, żeby powiedzieć, że coś, co tutaj powstało za komuny, jest nie tak i nie spełnia swojej funkcji. Ale tak jest. Począwszy od 1952 roku istnienia Domu Kultury, było tu już ponad 80 remontów, które polegają właśnie na poprawie funkcjonalności, polegają na poprawie estetyki, technologie się zmieniają, także cały czas trzeba trzymać rękę na pulsie i spowodować, żeby ten Dom Kultury był sprawny, funkcjonalny do mierzenia się z dzisiejszymi wyzwaniami. To jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o działalność i o publiczność, to niewątpliwie miały wpływ na to technologie. No, duży, tak jak czytamy w różnego rodzaju materiałach historycznych, dużym wstrząsem było pojawienie się telewizji na przełomie lat 50. i 60., które, no ktoś po co nam iść do Domu Kultury, teatr czy coś obejrzy sobie w domu w telewizji, tak? Także było tąpnięcie bardzo poważne, jeśli chodzi o działalność, którą wywołało pojawienie się, upowszechnienie się telewizji. No potem niewątpliwie lata 80. i pojawienie się wideo, pojawienie się CD, komputerów też spowodowało to, że ta rozrywka i czas mogliśmy sobie na swój sposób organizować w domu. Niekoniecznie musieliśmy do Domu Kultury. No i teraz no, internet też jest takim wyzwaniem, czy platformy filmowe, które powodują to, że centrum rozrywki możemy mieć w domu. Także na różne sposoby Dom Kultury się mierzy z wyzwaniami i tak w zależności od czasu musi się z nimi zmierzyć.
4: Jak formalnie zorganizowany jest Miejski Dom Kultury, bo wiem, że macie też swoje filie w innych częściach miasta.
5: Tak, zasadniczo główny budynek znajduje się w centrum miasta przy ulicy 1 Sierpnia 9 i tu prowadzimy bardzo szeroką działalność artystyczną. Jest łącznie 40 zespołów artystycznych. Znakomicie rozwinięta jest plastyka, 150 amatorów intensywnie pracuje w naszej pracowni plastycznej pod okiem znakomitego instruktora pani Agaty Mandziak. Natomiast no, kilka teatrów, kilka chórów, kilkanaście zespołów tanecznych. Na każdym polu artystycznym staramy się, w zależności czy mamy odpowiednich instruktorów, proponować zajęcia. Mamy również małą salę kinową. Po ostatnim remoncie zrezygnowaliśmy kina w naszej sali, w dużej sali widowiskowej. Działalność kinowa jest prowadzona tylko w małym kinie w podziemiach. No, zrezygnowaliśmy dlatego, gdyż mamy dużą intensywność koncertów, występów, zarówno naszych zespołów artystycznych, jak i tych, którzy wynajmują salę i organizują sami te występy. No, dla nas jest to przychód w postaci wynajmu, rzecz bardzo istotna dla budżetu, także dla nas rzecz bardzo, bardzo cenna. I działy, oczywiście, że dział księgowy, techniczny i tak dalej, ale kluczowy jest dział artystyczny, on skupia najwięcej pracowników, organizacja pracy w 40 zespołach artystycznych, ale oprócz tego jest również dział programowy, jest archiwum, tu jest bardzo ważny ten element, gdyż ta 80-letnia działalność Domu Kultury no zgromadziła mnóstwo artefaktów, mnóstwo historii i wreszcie nad tym zapanowaliśmy, opracowujemy i cóż, no wiemy, że bardzo to cenią mieszkańcy, bardzo to cenią ludzie, którzy tu kiedyś pracowali, są teraz rozsiani po całym świecie, przychodzą, przynoszą różnego rodzaju artefakty, które skwapliwie ewidencjonujemy, powiększamy naszą kolekcję. No wiem, że to jest ważna ta historia dla naszej działalności i dla ludzi, którzy tę działalność tworzyli. Stąd otaczamy ją szczególną opieką. Po ostatnim też projekcie norweskim pojawił się dział zarządzania lokalnym dziedzictwem kulturowym. Niesamowicie ważny dział. Tu głównie skupiamy się na tym, żeby oddać czy przywrócić, zaopiekować się tym wspomnieniem o lasowiakach, dawnych mieszkańcach tego terenu. W ramach tego działu powstała Izba Lasowiacka imienia Jana Puka. Tu zgromadzono znakomitą kolekcję prac Jana Puka, który w tych dniach właśnie trafił, jego działalność artystyczna trafiła do niematerialnego dziedzictwa narodowego. Cieszymy się, że mamy cząstkę tego dziedzictwa, cząsteczkę u nas. Co, mamy też modelarnię. Zaopiekowaliśmy się takim trochę niechcianym dzieckiem, świetnie wyposażona modelarnia, która działa bodajże od lat 50. Tam rozpoczynało swoją przygodę z lotnictwem bodajże kilku, a dzisiaj aktualnie trzech pilotów Boeingów. Także młodzi chłopcy zaczynają z modelarni, realizując kolejne etapy kształcenia, rozwoju w tejże dziedzinie, no mogą doprowadzić do tego, że się zostanie kapitanem Boeinga i się lata po całym świecie. Także tak nad taką pracownią również modelarnią sprawujemy opiekę. No, pojawiła się pani, która przyjechała tutaj z mężem, a jest Amerykanką, ma wysokie umiejętności prowadzenia i z instruktorem baletu klasycznego. Otworzyliśmy się na to, udostępniliśmy pani właśnie takie zajęcia, spotykają się z zainteresowaniem. Również nasze zespoły taneczne korzystają z pomocy z warsztatu prowadzonych przez te panie, aby ponieść własne kompetencje. Do tej pory nie było takiej nikogo, który mógł być, poprowadzić takie zajęcia. No, pojawiła się Amerykanka, no i współpracujemy.
4: I są zajęcia baletowe.
5: Są zajęcia baletowe. No też dużo wnieśli Ukraińcy. Mamy trójkę obywateli Ukrainy, artystów. Także jest Katarzyna Seredyk, prowadząca dwa chóry. Jest pani Aleksandra Martyszczuk, prowadząca teatr Emotka i pomagająca innym teatrom. No i Wołodia Martyszczuk, reżyser z Kołomyi, który ma teatr i również pomaga innym naszym teatrom. Czy na tym wydarzeniu pisze scenariusze, powoduje to, że nasze wydarzenia są na odpowiednim poziomie. Niesamowicie cenni pracownicy, o niesamowicie wysokich umiejętnościach, bardzo dobrym wykształceniem. Także sobie bardzo cenimy to, że trafili do nas i tu się odnajdują.
4: Dobrze, no to może teraz przejdźmy sobie do bardzo szerokiej oferty kulturalnej, którą oferuje Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Nie tylko tym młodszym, ale również starszym mieszkańcom Stalowej Woli. Jakie obszary sztuki są dzisiaj w MDK-u najważniejsze i dlaczego?
5: No wszystkie są ważne. Staramy się wszystkie mieć szeroki wachlarz. Głównie naszą taką tradycją jest utrzymanie zespołów, które powstały właśnie kiedyś. Stąd non-stop mamy jubileusze naszych zespołów artystycznych. To przebraliśmy sobie za honor, że te zespoły, kontynuujemy ich tradycję. Stąd właśnie miał 80 lat teatr, 40 lat jeden chór, drugi. Następnie teraz zespoły taneczne również 40-lecie obchodzą działalności. Także utrzymujemy, staramy się utrzymać te zespoły artystyczne, które w Domu Kultury istnieją od dawien dawna. No i oczywiście reagujemy na to, jakie są wyzwania współczesne, ale tu najważniejszym problemem jest kadra. Żeby coś prowadzić, trzeba to na pewnym poziomie prowadzić i wymagany jest instruktor prowadzący, który będzie miał do zaoferowania profesjonalne zajęcia, których poziom przyciągnie ludzi, a nie będzie to po prostu... Najgorsze z Domu Kultury to, że ktoś tu przyjdzie, zawiedzie się i stwierdzi, że to po prostu jest strata czasu. Także naszą działalnością musimy zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś przychodzi, to po prostu daje nam w darze nasz czas, swój, który ma. I my ten dar, który otrzymujemy od ludzi, no musimy zagospodarować, czy dać swój wymianie tych darów, dać tym, którzy do nas przychodzą, dobrą artystyczną propozycję, czy na widowni jako widz, czy jako tancerz, jako chórzysta, jako muzyk, jako aktor w zespole artystycznym. No i wtedy wszystko gra, jeżeli ktoś, kto oczekuje od Domu Kultury, że ktoś tym darem czasowym, czasu się zajmie, jak się dobrze zajmiemy, no to jest pełen sukces, no, jakoś nam się to udaje. No mam jeszcze, żebyś mnie przy okazji nie uciekł, to mamy galerię Tło, która jest też świetnie wyposażona, bardzo ładnie, obszerne pomieszczenie pozwalające wyeksponować sztukę. Także no, program w Galerii Tło już jest zaplanowany na półtora roku wcześniej. Też staramy się, żeby to miejsce umożliwiało promocję lokalnych artystów, także skupiamy się na tym, żeby pomóc im w promocji i żebyśmy cieszyli się i dowiedzieli, jak licznych i fantastycznych artystów plastyków mamy w mieście i w okolicy.
4: Czy znajdziemy tam tylko takie wystawy stałe, czy również takie czasowe?
5: Wystawy czasowe to są z reguły 3-4 tygodnie i mówię, program ich jest co miesiąc zmieniany i to już jest na 1,5-2 lata do przodu zarezerwowana lista, kto po kolei występuje. Stałą wystawą jest właśnie Pinakoteka, gdzie są pewne rzeczy, pewne elementy i spacerując wzdłuż takiej linii, gdzie te elementy są, można prowadzić, też wejść w historię sztuki po pierwsze, a po drugie organizujemy takie oprowadzenia, że możemy opowiedzieć o historii Domu Kultury, skąd się dana rzecz wzięła, do czego się odnosi, jaki ma kontekst, jeśli chodzi o historię sztuki. Staramy się po prostu cały potencjał, fantastyczny potencjał Domu Kultury, zarówno infrastrukturalny, artystyczny, jak i ten, który wynika z naszej architektury, pokazywać. Mamy potężne zasoby. Musimy tylko znaleźć sposoby na to, jak to umiejętnie prezentować. Na pewno wracamy do sali widowiskowej, jest to serce Domu Kultury, 600 miejsc, doskonale wyposażona sala na scenie fortepian Steinway klasy światowej, stąd też regularnie mamy doskonałych pianistów, których możemy sprowadzać. Był Piotr Pawlak, uczestnik konkursu szopenowskiego, zdobywca Nagrody Publiczności. Mamy w planach kolejne koncerty. No cóż, także na pewno się tu nie nudzimy i raczej musimy, jeśli chodzi o pomysły, o inicjatywy, to powodować, że musimy prowadzić selekcję, bo nie damy tak wszystkiego zrobić, co planujemy. Cieszę się, że mam tak dobry zespół, mam tak dobrze wyposażony i takim dobrym nastawieniem tu pracujemy i tak nam sprzyjają wszelkie okoliczności, łącznie z naszym organizatorem, czyli prezydentem i urzędem miasta, że kultura ma się tu dobrze. Dobrze się tu czujemy, dobrze nam się tu pracuje.
4: Wspominał pan wcześniej, że jedna z sal kina w ŻOS została jakby zamknięta na rzecz organizacji wydarzeń, koncertów.
5: Została zamknięta na to, żeby być kinem, ale to jest sala widowiskowa na 600 miejsc, znakomicie wyposażona, o niezwykłej urodzie, bo została bardzo ładnie zaprojektowana i ostatni remont wydobył te wszystkie detale, które podnawianie sali do ostatniego remontu polegało na tym, że po raz kolejny malowano ściany, żeby były świeże. Natomiast przykrywano kolejnymi warstwami to, co było w oryginale. I ten remont też polegał na tym, że zostały zdjęte kolejne warstwy farby i pokazane było to, co w oryginale. Są przepiękne z grafito, płaskorzeźby, które tworzą osobną historię i to jest też nowy rozdział, bo przy pomocy, pokazując to, co jest prezentowane w naszej sali widowiskowej, można powiedzieć kawał historii sztuki. I uruchamiamy właśnie taki cykl wykładów o historii sztuki, które odnosimy do tego, co my mamy. Że jak ta historia sztuki, począwszy od jaskini w Lascaux, dzisiaj te ślady również można w naszej sali widowiskowej odnaleźć. Nie dosłownie, oczywiście przy dużej dozie wyobraźni, ale widać, że ta sztuka się rozwija, ewoluuje i ślady poszczególnych epok mają również miejsce u nas. No, że staramy się gromadzić kolekcję obrazów sztuki współczesnej. Także część tutaj też u mnie widać.
4: Bardzo kolorowe.
5: Bardzo kolorowe. I ta kolekcja jest gromadzona również pod taką myślą, ideą, żeby korespondowała z tym, co mamy, jeśli chodzi o architekturę wewnątrz i żeby uzupełniało tę opowieść o tym naszym wnętrzu, o tym, co jest na ścianach, żeby to była dalszy ciąg opowieści. No dość nam się to udaje, ale niewątpliwie jeszcze jest tu dużo do zrobienia, żeby ta nasza, jak nazywamy, pinoteka Domu Kultury była jeszcze jedną atrakcją i to nie tylko lokalną.
4: Ile osób właśnie zatrudnia Miejski Dom Kultury? Bo tak cały czas wracamy do tej kwestii, a ciekawa jestem tej liczby. Bo wiem też, że kilku pracowników Miejskiego Domu Kultury jest też w Rozwadowie.
5: Jest 66 etatów. Do tego dochodzi 20 pracowników na umowy zlecenia, którzy prowadzą różnego rodzaju zajęcia. Także jest to jak na dziedzinę kultury bardzo duża instytucja i stąd oczekiwania wobec niej są duże, a my staramy się po prostu oczywiście sprostać tym oczekiwaniom.
4: Skoro już mówimy też o Rozwadowie, to tam działa Rozwadowski Dom Kultury, który z tego co wiem jest filią Miejskiego Domu Kultury.
5: Tak, i ma zapewnić osiedlu Rozwadu mieszkańcom możliwość korzystania z zajęć artystycznych. No każde osiedle właściwie powinno mieć miejsce, gdzie spotkań, czy tam, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje. Te role właśnie pełni Rozwadowski Dom Kultury, zlokalizowany w historycznym budynku, zabytkowym budynku Sokoła, pochodzącym z 1908 roku. No i rozwadowianie po prostu przyzwyczajeni są od kilku pokoleń do tego, że w Sokole mają to miejsce, gdzie właśnie mogą się spotyka i są dumni z tego. No, staramy się po prostu zaspokoić oczekiwania rozwadowiań. Zresztą Miejski Dom Kultury, budynek Miejskiego Domu Kultury też jest zabytkiem, co nam znacznie ułatwia też pozyskiwanie środków na remonty, które jeśli chodzi o kulturę, to w dużej mierze są przeznaczone dla zabytków. Stwarza to oczywiście pewne utrudnienia czy wyzwania, ale sumując te wszystkie za i przeciw, jest to duży plus. I no i w tak młodym mieście jak Stalowa Wola, no to nasz budynek, który ma 70 lat, no jest istotnie się wpisuje w historię miasta, jest bardzo ważnym miejscem, no już zabytkiem dla Stalowej Woli.
4: Z tego, co mi wiadomo, to oprócz Rozwadowskiego Domu Kultury planujecie również otworzyć kolejną filię i jest to Kino Ballada, tak?
5: Tak, no pan prezydent powierzył nam budynek Ballady i wspólnie z miastem powstał projekt, dzięki któremu ten obiekt jest odnawiany. Dlatego też zrezygnowaliśmy z kina. W kinie u nas w sali widowiskowej, gdyż no, planujemy otworzenie działalności filmowej w budynku Ballady. Kino otwarte w 1958 roku. Przechodzi teraz gruntowny remont, gdyż nie było remontowane od nowości. Te naprawy były bardzo doraźne, także ten remont jest bardzo, bardzo, bardzo solidny. Tylko też projekty są takie, czy programy, do których się pisze projekty, że nie można uzyskać pieniędzy tylko i wyłącznie na to, co się chce. No, czyli nie można napisać projekt, że my tam chcemy kino, robimy kino. No, projekt jest tak obszerny, że właściwie wymusił na nas, ażeby z kina Ballada zrobić kolejną filię Domu Kultury, położoną tym razem w dzielnicy Śródmieście. Ta filia będzie polegała na tym, że oprócz kina będzie tam również piwnica teatralna, gdzie nasze teatry będą miały miejsce do prób, rekwizytornie i możliwość, mała scenka do wystawienia tego, co przygotują, i pracownia plastyczna, która, no właśnie te 150 osób, o których mówiłem, znajdzie swoje miejsce, znakomite warunki do poznawania sztuk plastycznych, i tam będzie też utworzona dodatkowo nowa pracownia rzeźby. No i tak jest.
4: Chyba jakaś nowość, bo chyba o rzeźbach jeszcze nie rozmawialiśmy w kontekście Miejskiego Domu Kultury.
5: Korzystając z tego, że Agata Magdzia, która prowadzi nasz klub plastyczny, skończyła rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych, to jest tam przestrzeń, jest możliwość, no i wreszcie spełni Agata swoje marzenia, że będzie miała pracownię, w której będzie mogła przekazywać swoją wiedzę, umiejętności, talent amatorom uprawiania tej sztuki.
4: Co chciałby pan powiedzieć osobom, które jeszcze do tej pory nie odwiedziły Miejskiego Domu Kultury? Chociaż w sumie trudno w to uwierzyć.
5: Nie, no są takie osoby, widać. Tu muszę podzielić się, że od razu widać, kto jest świeży. Ciągle się, to jest miłe, że ciągle takie osoby się pojawiają. A jak widać, no w oczekiwaniu na występ, kiedy tu szatnia, ten drugi hol, tak, stajemy przed chwilą, za chwilę wejdziemy do sali widowiskowej i szukają talent. No bywalec wie, gdzie jest. Jak ktoś szuka, to znaczy, że jest debiutantem u nas. No i to jest bardzo miło, bardzo ochoczo zawsze osobiście wskazuję, bo i cieszę się z tego, że znowu jest ktoś nowy. Także to jest miło. No, jak zachęcić, co powiedzieć? Świetny budynek ze świetnymi tradycjami, ogromne dziedzictwo kultury stalowo-wolskiej i zawsze staramy się. Świetna kadra, znakomici pracownicy, doskonale przygotowani do swojego zawodu i zawsze staramy się, żeby te nasze widowiska były na odpowiednim poziomie i przenosiły wzruszenie, radości naszym widzom, mieszkańcom. Generalnie, no warto tu przyjść, gdyż zawsze coś znajdziemy dla siebie.
3: Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli to miejsce, które tętni życiem i energią osób starszych, choć nie tylko. o początkach działalności CAS oraz o misji i wartościach, które przyświecają jego pracy, rozmawiałam z dyrektorem tej placówki, panią Bogną Latawiec.
6: Pomysł na to, żeby Centrum Aktywności Seniora powstało, ewaluował bardzo długo. Przez lata toczyły się rozmowy w różnych gronach i w środowisku, które zajmowało się Uniwersytetem Trzeciego Wieku, i w Miejskim Domu Kultury, i oczywiście w Urzędzie Miasta, i w poszczególnych grupach, które pracowały z seniorami lub na rzecz seniorów, mam tu na myśli i stowarzyszenia, i kluby, które gdzieś sobie działały na terenie miasta, ale zawsze w takich miejscach, gdzie po prostu nie miały warunków. Albo to było gdzieś kątem przy Domu Kultury, albo w jakichś piwnicach, więc wszystkim w mieście zależało na tym, żeby znaleźć wspólne miejsce, dostosowane i godne tego, żeby seniorzy mogli w tym miejscu ten swój piękny czas emerytury spędzać tak, jak pragną najbardziej. A prezydent też niejednokrotnie podkreśla, że chciał podziękować w ten sposób naszym stalowolskim seniorom, bo to oni budowali nasze miasto. Po tych wielu dyskusjach, oczywiście nieformalnych, doczekaliśmy się czasu, kiedy w Stalowej Woli została powołana Miejska Rada Seniorów. Dopiero ten organ mógł tak naprawdę oficjalnie zwrócić się z prośbą do radnych miejskich o to, żeby takie miejsce dla seniorów stworzyć. No i to się udało. To się udało. W 2019 roku została powołana inicjatywa. W 2021 już budynek został oddany do dyspozycji. Mieścimy się przy alejach Jana Pawła II 10. Zajmujemy górną część budynku Centrum 4. Posiadamy do dyspozycji 1000 metrów kwadratowych. Jest to fantastyczna przestrzeń. Nowoczesna infrastruktura dostosowana do potrzeb osób starszych, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Fantastycznie zaprojektowana. Mamy do dyspozycji sale wykładowe, mamy do dyspozycji sale gimnastyczne, salę komputerową, salę, w której różnego typu organizacje seniorskie mogą odbywać i dyżury, i działania wewnętrzne. Mieści się u nas również kawiarnia i taras, na który serdecznie zapraszamy.
1: Jak wyglądały pierwsze miesiące działalności? Czy łatwo było zachęcić seniorów do przyjścia do centrum, do udziału w zajęciach?
6: W naszym przypadku tak, ponieważ tak jak wcześniej mówiłam, te działania się toczyły latami. Wszyscy czekaliśmy na to, żeby to miejsce zostało otwarte i żeby każdy mógł z niego korzystać. A myślę, że też warto podkreślić fakt, że sam czas powstawania budynku, sam czas powstawania tego miejsca był konsultowany już przez seniorów, głównie tych, którzy oczywiście pracowali w Miejskiej Radzie Seniora, ale takie konsultacje były również oczywiście prowadzone też wśród innych grup seniorskich i cały ten projekt, z którego teraz korzystamy, on już był wcześniej, jak to określić, badany przez seniorów. To oni zdecydowali, ile chcą sal wykładowych, ile chcą sal gimnastycznych. To oni zdecydowali, nie wspomniałam wcześniej, o tym, że chcą salę kulinarną i to oni mieli wpływ na to, co tam powstało. Więc tak, wszyscy czekali z niecierpliwością. Trudne było chyba to, żeby mentalnie zrozumieć, że wszyscy będziemy razem zajmować jeden budynek i każdy klub, który do tej pory na co dzień miał swoją przestrzeń, swoje przysłowiowe szafy, swoje przysłowiowe przestrzenie, nie wiem, na dokumenty, na rzeczy takie potrzebne do swojej działalności, musiał się z tym rozstać i wejść do pustego budynku
1: i współdzielić tę przestrzeń.
6: Więc to było chyba mentalnie najtrudniejsze, żeby wszystkich tego nauczyć, ale to tak naprawdę dość szybko, bardzo sprawnie się udało. W tym momencie działamy na zupełnie innych zasadach, ale myślę, że takich, które zostały zaakceptowane przez seniorów.
1: Jak wspomina Pani moment otwarcia centrum? Wcześniej wspominała Pani, że to było w 2021 roku, czyli chyba jeszcze w czasach koronawirusa.
6: No muszę powiedzieć, że faktycznie otworzyliśmy bardzo trudny start, ale też taka olbrzymia niecierpliwość i chęć wyjścia z domu, więc nasz początek był głośny, huczny i radosny, ponieważ wszyscy już uznaliśmy, że możemy już wyjść, możemy już się cieszyć, możemy się spotykać. Otworzyliśmy Centrum Aktywności Seniora uroczystą sesją Miejskiej Rady Seniora, podczas oczywiście której był pan prezydent Lucjusz Nadbereżny i uroczyście tego faktu dokonał, po czym zaczęliśmy codzienną działalność. Oczywiście, że jeszcze w tych trudnych czasach, jeszcze troszkę mieliśmy na uwadze to, żeby nie kumulować bardzo dużych ilości osób w jednym miejscu, więc te zajęcia dzieliliśmy na odpowiednie godziny, robiliśmy oczywiście przerwy i próbowaliśmy się dostosować do wtedy panujących warunków, ale tak, była olbrzymia radość, była chęć przychodzenia i oczywiście od razu olbrzymie zainteresowanie seniorów.
1: No właśnie, jak to jest? Czy Centrum Aktywności Seniora to jest tylko dla osób tak
4: 60+, czy młodsze osoby też można tam znaleźć?
6: Bardzo się cieszę i dziękuję za to pytanie. Koncepcja działania, którą tworzyłam przed otworzeniem tego centrum, bo miałam przyjemność też uczestniczyć już w przygotowaniach do tego wydarzenia i już wiedziałam, że może się zdarzyć tak, że moja koncepcja działania tego miejsca spotka się z akceptacją osób, które decydowały o tym, kto tym miejscem się zajmie. I nie ukrywam, że jak tworzyłam ten plan na to działanie, to z góry założyłam, że to nie może być miejsce tylko dla seniorów, bo nie chcemy stworzyć takiego przysłowiowego, brzydkiego słowa użyję getta, bo to nie o to chodzi. Seniorzy są częścią naszej społeczności i absolutnie nie różnią się w żaden sposób od innych naszych etapów w życiu. Po prostu mają w tym momencie więcej czasu dla siebie i cieszą się już, czym mogą się cieszyć. I z góry założyłam, że to musi być miejsce, które będzie otwarte i dla seniorów, i dla młodzieży, dla dzieci i tak naprawdę na to liczyłam. W tym momencie organizujemy bardzo dużo spotkań, które dzieją się w połączeniu, głównie z przedszkolami, bo jest najprościej, bo przedszkolaki są zawsze zainteresowane naszymi propozycjami, głównie kulinarnymi, a takowe działania prowadzimy, ale też zapraszamy do naszych działań młodzież z liceów, współpracujemy z wyższymi szkołami, mamy patronaty uczelni Uniwersytetu Rzeszowskiego, więc mnóstwo rzeczy łączymy, mimo tego, że nosimy nazwę Centrum Aktywności Seniora i to może w jakiś sposób nakierowywać, to chcemy każdą naszą działalnością udowadniać, że tak nie jest. Poza tym w naszych murach, jak już wspominałam, mieści się kawiarnia. Kawiarnia jest zupełnie komercyjna. Każdy może z niej skorzystać, każdy może przyjść, każdy może napić się kawy, zjeść przepyszne domowe ciastko, a przede wszystkim skorzystać z tego tarasu, który też w okresie letnim jest po prostu przepiękny.
4: Jak tak pani słucham, to przypomina mi się rozmowa, którą miałam z panią Anną Maciuch, która właśnie jest ze Stalowo-Wolskiego Centrum Aktywności Lokalnej i właśnie to Centrum Aktywności Seniora trochę mi przypomina te takie centra aktywności lokalnej, które mamy już 3 w Stalowej Woli.
6: Bardzo podobnie działamy. Z panią Anią Maciuch miałam przyjemność pracować w Miejskim Domu Kultury przez długie lata, więc może też z tego wynika nasze podejście do działania, bo mamy wspólne korzenie i myślę, że zdarza nam się podobnie myśleć. Więc tak, tamte są skierowane głównie do młodzieży i poprzez młodzież do innych części naszej społeczności, a my z kolei wychodzimy od seniorów, ale nie zamykamy się, broń Boże, na żadnych innych.
4: Jak zdefiniowałaby pani misję Centrum Aktywności Seniora?
6: Główną misją Centrum Aktywności Seniora jest zrzeszanie seniorów, zrzeszonych i niezrzeszonych, utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji fizycznej i psychicznej, w jak najlepszym stanie i w dobrostanie oraz wzajemnym szacunku międzypokoleniowym.
4: No tak, no wcześniej mówiłyśmy, nie, że to jest miejsce, które nie zamyka się tylko na seniorów, ale też otwiera na młodsze grupy wiekowe, na młodzież.
6: Jak najbardziej. Seniorzy bardzo mocno korzystają z energii młodzieży, za to fantastycznie i z, myślę, że nieukrywaną przyjemnością dzielą się swoim doświadczeniem, swoją kreatywnością. Po prostu widać po nich, że chcą dawać jak najwięcej od siebie.
4: Co według pani wyróżnia Centrum Aktywności Seniora spośród innych instytucji tego typu?
6: I to też jest fantastyczne pytanie, ponieważ tak naprawdę jesteśmy jedyną tego typu instytucją w województwie podkarpackim.
4: Nie tylko w Stalowej?
6: Zdecydowanie nie tylko w Stalowej. Tutaj śmiało mogę powiedzieć, że w województwie podkarpackim nie ma takiej jednostki. Jesteśmy jednostką budżetową miasta, powołaną przez Radę Miasta, finansowaną z budżetu gminy i miasta Stalowa Wola.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.

0: hotelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w sieci.

0: Dneska 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy